0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu rozmowę z geriatrą o tym, jak dbać o zdrowie i dobrą kondycję podczas upałów, ale zanim to nastąpi, to w studiu jest już pierwszy gość, Aleksandra Sołtysiak, kierowniczka Biura Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiały o ofercie senioralnej, jaką proponuje dla wszystkich seniorów z Łodzi, a także z regionu biblioteka. Co jest takim, można powiedzieć, waszym sztandarowym wydarzeniem, cyklem, właśnie jeśli chodzi o seniorów?
2: Przede wszystkim mogłabym powiedzieć o spotkaniach autorskich. Staramy się, żeby oferta spotkań autorskich odpowiadała na potrzeby i zainteresowania seniorów i zapraszamy różnych gości. Był u nas Michał Rusinek, organizowaliśmy spotkanie z Michałem Witkowskim. Wiele spotkań dotyczy historii Łodzi i województwa łódzkiego. Naszym częstym gościem, zarówno jako autor, jak i prowadzący, jest Ryszard Boniewski, który o historii opowiada przepięknie i można by było go słuchać godzinami. Także tych spotkań w miesiącu jest bardzo, bardzo dużo i mamy nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a nawet jeśli nie zna jakiegoś autora, to warto na takie spotkanie przyjść, bo podczas tych spotkań poznajemy tych ludzi, którzy piszą książki. I tak było w przypadku Michała Śmielaka. Wiele osób polecało jego książki, ja wcześniej nie miałam okazji się z nimi zapoznać, ale po spotkaniu tutaj wszyscy głośno mówiliśmy, że cała Łódź śmielakuje, bo zrobił na nas tak niesamowite i dobre wrażenie, że to jest autor, który na długo pozostanie na pewno w moim sercu i będę go polecać każdemu.
1: Macie również wyjątkową, stałą współpracę pod hasłem Seniorzy Seniorą. To jest współpraca z chórem Muzyczne Perły.
2: Tak, tutaj wydaje mi się, że już od 3 lat współpracujemy z chórem. Wspólnie razem organizujemy koncerty. Na koncerty przychodzą przede wszystkim seniorzy, ale nie tylko. Jest to czas, kiedy możemy sobie wspólnie razem pośpiewać, poznać się, potańczyć. Na ostatnim spotkaniu, które zostało zorganizowane z okazji Dnia Ojca i Dnia Matki. Atmosfera była tak niesamowita, że nie da się tego opisać. Kolejne przewidujemy na Weekend Seniora z Kulturą, więc serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Będziemy o tym na bieżąco informować. W przyszłym roku na pewno też czekają nas kolejne koncerty.
1: Oferujecie także rozmaite warsztaty, które są dedykowane właśnie dla seniorów.
2: Tak, tutaj w tym roku przede wszystkim sporo warsztatów, jeśli chodzi o internet, o bezpieczeństwo w internecie, o tym, jak bezpiecznie poruszać się po tym internecie i jakie zasadzki, czy z czym możemy się spotkać, jak się od tego uchronić po prostu, bo to są już takie różnego rodzaju sposoby, że nawet ja, która na co dzień korzystam z internetu, trudno bym miała się połapać. Trzeba zwracać uwagę na różne szczegóły, które umożliwią nam odkrycie, że coś jest nie tak w tej wiadomości mailowej, czy w telefonie, który otrzymujemy. O tym jest cały czas głośno, ale ta potrzeba informowania jest cały czas bardzo, bardzo duża, więc tutaj też nasze warsztaty. Już niedługo we wrześniu będziemy mieli spotkanie z policjantem. Będą też zapisy. Prosimy o śledzenie.
1: No właśnie, ja myślę, że to są bardzo ważne warsztaty, bo oszuści też coraz to zmieniają swoje sposoby działania i w zasadzie nie wystarczy raz pójść na taki warsztat, tylko właściwie trzeba się doszkalać cały czas.
2: Cały czas i podczas takich spotkań też można pytać. Może coś nas niepokoi, może nie do końca wiemy, czy ten mail został rzeczywiście napisany z prawdziwego źródła, czy ktoś próbuję tego maila podrobić, więc podczas takich spotkań to też jest właśnie doskonała okazja, żeby zadawać pytania, czy opowiadać o swoich doświadczeniach. Również organizujemy takie warsztaty Survivalowiec w kapciach, czyli jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Tutaj też dużo seniorów uczestniczy w tych warsztatach, prowadzi je nasz kolega Michał Guzek. Podczas ostatniego spotkania, w którym też miałam okazję uczestniczyć, właśnie pytań z sali było naprawdę bardzo sporo, a Michał ma ogromną, szeroką wiedzę na ten temat.
1: Muszę przyznać, że co roku też jestem bardzo mile zaskoczona waszym udziałem w senioraliach i bardzo bogatą ofertą.
2: Tak, tutaj wiadomo, w mieście bardzo dużo się dzieje, ale nasza oferta jest również bardzo atrakcyjna. Warto zaglądać i sprawdzać, co przygotowaliśmy. Nasze wydarzenia również pojawiają się w łódzkiej Tyczce Seniora. Tam też można znaleźć spotkanie organizowane przez bibliotekę. Współpracujemy już 2 lata z łódzką Tyczką Seniora, tam też nas znajdziecie.
1: Czytanie jest wielką przyjemnością, ale z wiekiem jest coraz trudniej czytać, bo pogarsza się kondycja naszego wzroku. I tutaj macie rozwiązanie.
2: Tak, oferujemy naszym czytelnikom książki z dużą czcionką. Jest to 14-punktowa czcionka. Kolekcja jest naprawdę bardzo duża, bo ponad 2000 egzemplarzy książek obecnie mamy dostępnych. Książki są dostępne w naszej czytelni, więc można sobie podejść, wybrać publikację z półki, zapytać bibliotekarza, co poleca. Są to znani autorzy i ta wygoda czytania, jak słyszymy od naszych czytelników, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Oprócz tego oferujemy audiobooki czytane przez znanych lektorów. Znajdziemy w dziale zbiorów audiowizualnych, są to audiobooki na płytach, ale nie tylko, ponieważ co miesiąc rozdajemy bezpłatne kody do takich dużych platform, gdzie znajdziemy audiobooki, e-booki, wideokursy. Każdy czytelnik i posiadacz karty Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi ma możliwość dostać taki bezpłatny kod i spróbować, bo nawet jeśli ktoś wcześniej nie miał kontaktu z audiobookiem, warto dać mu szansę. Ja sama też byłam w takim momencie, kiedy spróbowałam, no bo to nowa oferta, coś nowego i teraz ten audiobook towarzyszy mi bardzo, bardzo często.
1: W bibliotece można również oglądać filmy.
2: Można oglądać filmy, ponieważ co miesiąc odbywają się spotkania klubu filmowego. Staramy się, żeby ta oferta była i odpowiadała potrzebom naszych czytelników i tak też jest, ponieważ nasza sala, która mieści ponad 100 osób, praktycznie zawsze jest pełna. Są to spotkania czasem poprzedzone krótkim wykładem o tym, jaki film będziemy oglądać. Jest też miejsce na zadawanie pytań, na dyskusję, więc takie spotkania klubu filmowego są bezpłatne, dostępne raz w miesiącu. Serdecznie zapraszamy. Mamy też coś dla fanów, którzy chcą dyskutować o książce. Mamy spotkania dyskusyjnego klubu książki, które odbywają się również raz w miesiącu w dziale zbiorów specjalnych, a od października spotkania komiksowe.
1: Czyli cały czas można powiedzieć, że ta oferta się rozszerza, a przynajmniej się zmienia, tak?
2: I zmienia, i rozszerza w zależności od tego, jakie są potrzeby. Często rozmawiamy też z naszymi gośćmi po spotkaniu. Podpowiadają nam, kogo warto zaprosić. Sami piszą do nas maile, że chcieliby takiego i takiego gościa, bądź spotkanie na taki temat. Tak też było, jeśli chodzi o podróżników, ponieważ też mamy w tym roku przygotowany cykl spotkań z podróżnikami. W sierpniu Włochy, a we wrześniu Robert Gondek i Afryka.
1: Jak z dostępnością dla osób starszych, dla seniorów? Biblioteka to jest bardzo duży budynek, też bardzo dużo schodów.
2: Zgadza się, ale nasze spotkania i rzeczywiście nasze spotkania odbywają się na sali konferencyjnej, która znajduje się na 2. piętrze, ale warto pamiętać, że mamy dostępną windę i tą windą można sobie wjechać na 2. piętro, bez problemu zjechać i tutaj dostanie się na wydarzenie, no nie powinno stanowić żadnych barier. Ponadto obecnie sala konferencyjna jest w remoncie, będzie klimatyzacja, będą wyprane krzesła, ten komfort też na pewno się zmieni. Remontujemy również toalety dla naszych czytelników przy szatni, więc od września będzie można zobaczyć piękne nowe wnętrza.
1: Z całą pewnością w takim razie można powiedzieć, że biblioteka jest takim miejscem, w którym seniorzy nie są wykluczeni ze względu na wiek, bo mogą się czuć w zasadzie komfortowo i tak samo jak wszyscy inni, dla których no, biblioteka jest dostępna na co dzień i w zasadzie mogą korzystać z jej zasobów i z tego, co proponujecie także poza wypożyczalnią.
2: Tak, ja bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o ofercie biblioteki dla seniorów, ponieważ no, sama też słyszę od znajomych, że kończy się ten etap pracy zawodowej i co dalej. Warto odwiedzić bibliotekę, nawet jak dawno w bibliotece nie byliśmy. To już jest inne miejsce niż kiedyś. Nasza biblioteka też bardzo często słyszę, że jest kojarzona z biblioteką dla studentów. Kiedyś tak rzeczywiście było, że naszymi gośćmi byli głównie studenci, natomiast teraz odwiedzając bibliotekę mogą Państwo odkryć naprawdę zupełnie inne miejsce, a my staramy się, żeby zarówno przestrzeń, jak i oferta odpowiadała na Państwa potrzeby. W bibliotece pracują również cudowni ludzie, do których zawsze można skierować swoje pytania, poprosić o pomoc, którzy no zawsze chętnie tą pomocą służą. Więc proszę pamiętać, że Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, która mieści się przy ulicy Gdańskiej 100 przez 102, to jest miejsce dla Was, dla wszystkich mieszkańców.
1: Olu, zapomniałyśmy o jeszcze jednej ofercie, o wystawach. Często organizujecie wystawy rozmaitym twórcom, także seniorom. Ostatnio byłam na takiej wystawie, gdzie pani na deskach, właśnie seniorka, malowała przepiękne koty, ale prezentujecie także własne zbiory, które na co dzień są niewidoczne, a to jest okazja zawsze właśnie taka wystawa, żeby je obejrzeć.
2: Tak, przez cały sierpień prezentujemy literaturę podróżniczą dostępną w naszych zbiorach. Właśnie koleżanki, jak wychodziłam z pracy na wywiad, układały egzemplarze, książki, materiały towarzyszące do gablot, ale ta wystawa co miesiąc się zmienia, więc to też jest taki dobry czas, żeby co miesiąc tą bibliotekę odwiedzić, zobaczyć, co nowego prezentujemy. Ja często też widzę, jak nasi czytelnicy oglądają wystawę, mają karteczkę i sobie notują, co warto wypożyczyć, jak już wystawa się skończy, żeby zabrać ze sobą do domu i poznać lepiej.
1: Czy obserwujesz to również, że do biblioteki właśnie na te spotkania, na wystawy przychodzi grupa tych samych osób? Czy można powiedzieć, że to są tacy stali bywalcy albo nawet przyjaciele biblioteki?
2: Tak, są przyjaciele biblioteki. Bardzo mi miło, jak ktoś pojawi się pierwszy raz, a później go widzę na kolejnych wydarzeniach, przychodzi ze znajomymi, z koleżankami, zapisuje się na jakieś spotkania warsztatowe, które mamy w takiej mniejszej sali i nie zapisuje tylko siebie, ale zapisuje też siostrę, koleżankę. Ta społeczność biblioteki cały czas rośnie i to jest takie budujące, żeby właśnie działać, robić coraz więcej. I ta radość ludzi po spotkaniach, te rozmowy, tego nie da się opisać. Tam po prostu trzeba być, trzeba to zobaczyć, trzeba to poczuć. I wtedy ludzie bardzo często też na takich spotkaniach zapisują się do biblioteki, stają się czytelnikami, wypożyczają książki, które są proponowane podczas takich spotkań czy warsztatów. Tak było właśnie na Survivalu, więc można się czegoś dowiedzieć, można się zainspirować, można się spotkać, porozmawiać i też poznać nowych ludzi, bo często też te kontakty, przyjaźnie nawiązują się właśnie u nas. I to jest takie przeciwdziałanie też tej samotności, jak ktoś się czuje taki sam, to myślę, że że tutaj znajdzie też dobrych ludzi, których warto mieć przy sobie.
1: No właśnie, Olu, dokładnie w tym samym momencie pomyślałam o tej samotności, o tym, że seniorzy niejednokrotnie nie mają już bliskich osób, albo jeśli mają te bliskie osoby, to one są gdzieś bardzo daleko, niejednokrotnie na innych kontynentach. A właśnie biblioteka, wydaje mi się, ta akurat biblioteka jest takim miejscem, gdzie można po prostu

0: porozmawiać chwilkę z innymi uczestnikami wydarzenia.
1: Czyli już wtedy można wymienić się jakimiś opiniami, wrażeniami, potem jeszcze jest czas na to pewnie po spotkaniu.
0: Oczywiście, że tak. Po spotkaniu też można zadawać pytania, dyskutować między sobą. No ta przestrzeń, czas jest i nikt nie jest oceniany. To też jest piękne.
1: To co w najbliższym czasie w takim razie możemy zaproponować? Czy w wakacje ta wasza oferta jest jakby z racji okresu urlopowego trochę zawężona? Jak to wygląda?
0: Oprócz wystawy, o której już wspomniałam, w przyszłym tygodniu mamy spotkanie z Mileną Lange. Właśnie będzie dotyczyło jej premiery książki Włochy, tom pierwszy. Pod koniec sierpnia mamy spotkanie Survivalowiec w kapciach oraz spotkanie z Moniką Szymor, Ekologia w twojej szafie. Też właśnie w takich godzinach przedpołudniowych te spotkania się odbywają, więc tutaj seniorzy jak najbardziej, to jest czas też dla nich, gdzie można się zapisać. Wszystkie te informacje i cała oferta na wakacje znajduje się na naszej stronie internetowej. Już pierwsze zapowiedzi spotkań we wrześniu z profesor Zdzisławą Janowską, spotkanie klubu filmowego można znaleźć na naszej stronie internetowej, więc myślę, że jeżeli szukają państwo właśnie takiego miejsca, to warto zapamiętać adres Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, wpisać też tak w Google, nasza strona od razu się wyświetli i tam na bieżąco te wszystkie informacje dotyczące spotkań i aktualności zmian w bibliotece, wszystko co dobre właśnie tam można znaleźć.
1: Olu, bardzo dziękuję ci w takim razie za spotkanie, za rozmowę. Aleksandra Sołtysiak, kierowniczka Biura Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, była naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: A już za chwilę będziemy rozmawiać o zdrowiu podczas upałów. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Moim kolejnym gościem jest Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A będziemy rozmawiać teraz o naszym stanie zdrowia podczas upałów, jak powinniśmy zachowywać się wtedy, gdy na zewnątrz jest powyżej 30 stopni. Czy można powiedzieć, że są jakieś takie złote zasady, które obowiązują i o których powinniśmy wiedzieć?
1: Może nie tyle co złote, co podstawowe zasady, można tak powiedzieć, ponieważ na pewno trzeba zaznaczyć, że upał nie jest straszny dlatego, że ktoś jest w wieku podeszłym, prawda? Chodzi o to, że po prostu senior, czy też osoba powyżej 70 roku życia, czasami wysyła mniej sygnałów już ostrzegawczych, że coś się zaczyna dziać z naszym organizmem. I każdy w wieku lat 70, 80 oczywiście ma w miarę dobre zdrowie, tak? I sobie funkcjonuje normalnie przy takich odpowiednich temperaturach, czyli 20 kilka stopni. Natomiast ma gorsze, że tak powiem, gorszą odpowiedź na warunki ekstremalne. Czyli tym warunkiem ekstremalnym będzie podwyższona temperatura. Osoby starsze mają mniejszy troszkę ten margines bezpieczeństwa. Bardzo szybko dochodzi do zachwiania równowagi naszego organizmu w wieku lat 70 przy wysokich temperaturach, ponieważ mniej odczuwamy pragnienie w miarę upływu lat, więc tutaj istnieje ryzyko szybszego odwodnienia niż 20-latek. Mniej też wydzielamy potu przez naszą skórę, ponieważ w miarę upływu lat troszkę mniej zaczyna się pojawiać gruczołów tego wydzielania zewnętrznego i ta wymiana wodna przez skórę, czyli to pocenie się, jest mniejsze u osób starszych, więc z drugiej strony możemy łatwiej doprowadzić do przegrzania naszego organizmu.
0: Zawsze podejrzewałam, że po prostu niektórym znajomym seniorom nie chce się pić, to znaczy nie chcą tak samo jak osoby młodsze pić, bo po prostu nie lubią. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan doktor mówi, to może wynikać z tego, że po prostu nie czują tego pragnienia, tak?
1: Nie czują pragnienia, a z drugiej strony musimy też pamiętać, że u osób starszych dochodzi też do problemu z oddawaniem moczu. Znaczy ten problem polega na tym, że na przykład jest częstsze oddawanie moczu, i niekiedy nasi seniorzy mniej piją, ponieważ częściej muszą oddawać mocz. I to
0: myślę,
1: też
0: że to
1: jest
0: może
1: takie
0: być kłopotliwe, szczególnie kiedy są na zewnątrz,
1: tak,
0: prawda?
1: Kiedy się wychodzi i kiedy nie wiadomo, gdzie jest toaleta i czy zdąży. Ponadto przyjmują leki moczopędne w postaci, powiedzmy, jako leczenie nadciśnienia tętniczego. Więc tutaj też, z jednej strony wymuszamy tę diurezę, to sikanie, a z drugiej strony nie chcemy też pić, żeby nie sikać za dużo. Ponadto, tak jak było wspomniane wcześniej, to pragnienie jest znacznie słabsze. Natomiast jeżeli wysokie temperatury zaczynają się pojawiać, to takimi złotymi zasadami jest to, żeby z jednej strony pamiętać, żeby naszego seniora odwiedzać, tak? Czyli zwracać uwagę na to, czy dobrze się czuje, ponieważ może być kilka sygnałów, że zaczyna się coś dziać z powodu wysokich temperatur, ponieważ doszło do odwodnienia, zaczną się pojawiać zawroty głowy, może być ewentualnie gorszy kontakt, nasilone zaburzenia pamięci, jeżeli już były jakieś zaburzenia poznawcze. Musimy zadbać o to, żeby pomieszczenie, w którym przebywa na co dzień, było w miarę schłodzone. Wiadomo, że nie wszędzie jest wentylacja, ale czy klimatyzacja, ale może być wentylator. Tak? Pamiętać o tym, żeby nie wietrzyć tego mieszkania w ciągu dnia, między 11 a 18, kiedy temperatury są najwyższe, tylko wieczorem, żeby otwierać okno i wymieniać. Jeżeli dochodzi nam do przegrzania, powiedzmy, naszego organizmu, czy też organizmu naszego seniora, to schładzać, tak? Albo mokry ręcznik na kark, na nadgarstki, bądź też ewentualnie jakiś lekki prysznic. Zadbać o to, żeby przyjmował płyny i tutaj musimy pamiętać, że nie powinniśmy pytać się, czy wypił, tylko ile wypił. bo zawsze nam ktoś odpowie, że tak, wypiłem, natomiast pytanie ile, no to wtedy będzie wiadomo, czy istnieje ryzyko odwodnienia. Ponadto chociażby lekkie posiłki, tak, żeby przyjmować więcej może warzyw, owoców, a nie smażone, ciężko strawne posiłki. No i lekkie ubrania, żeby też senior nie wychodził w godzinach powiedzmy szczytu tej temperatury, tylko raczej wieczorem i nie ubrany w ciemne, że tak powiem, rzeczy, tylko w jakieś jasne. I tutaj warto pamiętać, taką zasadę można wprowadzić, że ważne, żeby była jedna szklanka więcej wody wypita niż ta jedna szklanka mniej. Bo wtedy, kiedy nie czujemy pragnienia, może się okazać, że kiedy zaczniemy czuć pragnienie, to ten niedobór płynu w naszym organizmie już jest znacznie większy.
0: Panie doktorze, czy tak technicznie można sobie jakoś uporządkować właśnie te kwestie nawadniania, nie wiem, w ten sposób, żeby kupować małe butelki z wodą, ewentualnie przelewać tą wodę do małych butelek, ewentualnie, nie wiem, ustawiać sobie w różnych miejscach w mieszkaniu wodę?
1: Na pewno używanie mniejszych butelek będzie chyba bardziej poręczne, ponieważ raz, że nie musi senior wtedy te 1,5 kg powiedzmy podnosić, tylko są to półlitrowe butelki i wtedy na przykład mieć zadanie, że musi wypić 4 na przykład takie butelki w ciągu dnia, czy też 3 i porozstawiane w różnych miejscach, tam gdzie najczęściej przebywamy, czyli albo powiedzmy przy fotelu, albo przy kanapie. Można nawet wprowadzić takie zadanie, żeby odhaczać sobie na kartce, ile na przykład było wypite, tak? Robić sobie krzyżyk, że to jest jedna szklanka, czy też ewentualnie, że to jest jedna butelka albo pół butelki, żeby po prostu mieć nad tym kontrolę.
0: A czy podawać seniorowi też elektrolity?
1: Tak, elektrolity są ważne o tyle, że bardzo często u naszych seniorów, jeżeli dojdzie do zaburzenia tej gospodarki wodnej, tak, kiedy dojdzie nam do odwodnienia, to bardzo często jest to związane z zaburzeniami elektrolitowymi, czyli albo może być spadek zawartości sodu, bądź też potasu, bo z jednej strony, nawet jeżeli senior mniej się poci, ale się poci i wydala te elektrolity przez skórę, tylko warto sprawdzić z lekami, które przyjmuje, bo bardzo często seniorzy przyjmują preparaty potasu, więc może będzie konieczność taka, żeby nasza woda, czy też elektrolity, była mniejsza zawartość potasu, a na przykład większa zawartość sodu.
0: Panie doktorze, a jak to jest jeszcze, tutaj na chwilkę chciałabym się zatrzymać przy tym nawadnianiu z piciem kawy lub herbaty, bo tak często widzę, że no właśnie seniorzy traktują to jak, no prawie jak wodę, zaliczają herbatę czy kawę do również takich napojów. Natomiast gdzieś czytałam, słyszałam, że podobno i kawa, i herbata też nasilają odwodnienie.
1: To znaczy tak, nie jesteśmy ekstremistami i nie mówimy naszemu pacjentowi, masz wypić 2 litry wody i tylko czystej wody i nic więcej do tego nie liczyć. Wiadomo, że zarówno kawa, czy też ewentualnie mocna herbata, one mają też działanie moczopędne i powodują, że ta woda, ten płyn z naszego organizmu jest w większych ilościach wydalany. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby wypić 1,5 litra herbaty, a nie wypić wody, tak? Jeżeli wypijemy sobie szklankę kawy, czy też 2 szklanki herbaty i dodatkowo powiedzmy 1,5 litra wody, to będzie w porządku. Musimy ten bilans płynów w miarę mieć zachowany. Natomiast no przed jednym przestrzegamy, że niestety, ale alkoholu w to nie wliczamy i alkohol...
0: No właśnie, miałam już zapytać tak o
1: i to alkohol. Nie jest tak, że jedno piwo nas nawodni. Nie. Piwo i alkohol w ogóle w szczytach takich wysokich temperatur rozszerza naczynia w półwłokach skórnych, zwiększa wydalanie, że tak powiem, potu i dochodzi do większych zaburzeń elektrolitowych i wodnych. Także alkohol nie wliczamy.
0: A piwo bezalkoholowe? Bo niektórzy też tak właśnie raczą się i uważają, że dobrze gasi pragnienie.
1: Jeżeli będzie od czasu do czasu jakieś jedno piwo bezalkoholowe wypite, nic się nie stanie. Ale musimy pamiętać, że to i tak niewielki ekstrakt chmielu jest w tym. I to jest nawet jeżeli powiedzmy jest stwierdzana 0% alkoholu, i tak nie jest to do końca obojętne, biorąc pod uwagę barwniki i płyn dla naszego organizmu. Także tutaj tym też się nie posiłkujemy.
0: To w takim razie kolejna kwestia, o której pan doktor już właściwie trochę wspomniał, bo mówił pan o tym wietrzeniu mieszkania, że najlepiej robić to wieczorem, czy dbać o to, żeby nasz senior miał na przykład żaluzje albo rolety, szczególnie teraz, kiedy są takie upały, bo myślę, że mieszkania, szczególnie w blokach na wysokich piętrach, mogą bardzo szybko się nagrzewać.
1: Tak, te mieszkania w tym starszym budownictwie faktycznie nagrzewają się szybciej i wszelkie, że tak powiem, zasłonięcie okien, szczególnie jeżeli jest to ekspozycja południowa, kiedy jest bardzo narażone na działanie słońca, no one powinny być zasłonięte. Wtedy mniej nagrzewa nam się pomieszczenie, więc jeżeli jest możliwość używania żaluzji, to jak najbardziej zacieniać te pomieszczenia.
0: A czy owoce, wszystkie owoce też nas nawadniają?
1: Znaczy owoce i warzywa są traktowane jako lekki posiłek, tak? Wiadomo, że dużą zawartość wody mają na przykład arbuzy, melony, czy też ewentualnie cytrusy, ale każdy owoc, powiedzmy od 10 tam do 50% zawiera płyny. I to bardziej chodzi o to nie, że samymi owocami nawodnimy nasz organizm, ale po prostu są lżejsze dla naszego organizmu w sensie trawienia tego niż ciężkostrawne posiłki.
0: Przy takich upałach posiłki generalnie też powinny być po prostu lekkostrawne?
1: Lekkostrawne częściej i w mniejszych ilościach.
0: A jeśli już wychodzimy na zewnątrz, to też no, powinniśmy pamiętać o tej wodzie. Ważną rzeczą chyba też jest nakrycie głowy.
1: Nakrycie głowy, jasne ubrania.
0: Jasne ubranie, tak.
1: Mhm. Plus, no jeżeli nie nakrycie głowy, coraz częściej można w sumie zauważyć, szczególnie starsze panie, które używają parasolek, prawda?
0: Oj tak, to bardzo dobry zwyczaj. No
1: tak,
0: właśnie.
1: To zaczyna pojawiać się na naszych ulicach po to, żeby no, osłonić się przed tym słońcem, jeżeli musimy już w samo południe gdzieś wyjść.
0: Czy są takie leki, które po prostu przy tych wysokich temperaturach mogą potęgować na przykład no, jakieś złe samopoczucie?
1: To znaczy leki odwadniające, tak, które są dosyć często stosowane, bo ma ktoś niewydolność krążenia czy też nadciśnienie tętnicze i one powodują nam zwiększoną ilość oddawanego moczu, więc jeżeli na przykład dodatkowo jeszcze będziemy mniej płynów przyjmować, ponieważ tego pragnienia nie czujemy, a część tego płynu ucieka nam z potem, no to mogą przyspieszać powiedzmy i potęgować odwodnienie naszego organizmu. Natomiast musimy pamiętać, żeby nie odstawiać leków bez konsultacji z lekarzem.
0: Nie zmieniać sobie dawek również?
1: Nie zmieniać dawek. Owszem, pacjenci najczęściej są przyzwyczajeni i wyedukowani czasami, jeżeli na przykład leczą się z powodu nadciśnienia tętniczego, że jeżeli jest skłonność do spadków ciśnienia, bardzo często lekarze mówią, żeby redukować dawkę leku. Więc tutaj czasami sami jesteśmy w stanie sobie troszkę dopasować dawkę do naszego stanu, ale to według wcześniejszych zaleceń lekarza prowadzącego, a nie odstawiać i samemu zmniejszać. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli dochodzi nam do odwodnienia, to z jednej strony pogarsza nam się funkcja nerek, są większe skłonności do spadku ciśnienia i do zawrotów głowy, więc tutaj wrócę jeszcze raz uparcie do tego, żeby tą wodę pić.
0: Dlaczego szczególnie też niebezpieczne są upały dla osób właśnie z chorobami krążenia?
1: Ponieważ w przypadku przegrzania, tak to nazwijmy kolokwialnie, naszego organizmu, dochodzi do przyspieszania czynności serca. Nasz organizm zaczyna bronić się przed przegrzaniem i stara się zwiększyć i ten rzut serca na obwód, to krążenie, po to, żeby doszło do większej wymiany krwi, która przekierowywana jest przede wszystkim, powiedzmy, do powłok skórnych. Ulegają rozszerzaniu naczynia krwionośne i naczynia włosowate w powłokach skórnych. Dochodzi bardzo często wtedy też do spadku ciśnienia, więc tutaj w przypadku układu krążenia, sam układ krążenia, który bardzo często jest chory u naszych osób w wieku podeszłym, zaczyna funkcjonować w takich ekstremalnych warunkach troszkę inaczej.
0: Czy wtedy dochodzi też do takich opuchnięć, że na przykład puchną nam nogi, nie wiem, dłonie?
1: Tak. Pojawiają się obrzęki kończyn dolnych, obrzęki dłoni z powodu tego, że naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu po to, żeby była większa jeszcze powierzchnia wymiany, powiedzmy, tej cieplnej naszego organizmu. Po prostu organizm chroni się wtedy przed przegrzaniem.
0: Czy wysokie temperatury są również niebezpieczne dla osób z cukrzycą?
1: W przypadku cukrzycy, jeżeli powiedzmy dojdzie nam do odwodnienia i do pogorszenia funkcji nerek, to część leków, które pacjenci przyjmują, tych hipoglikemizujących, one są uzależnione od funkcji nerek, więc bardzo często może być tak, że na przykład wskutek pogorszenia naszej funkcji wydalniczej nerek dochodzi nam do kumulacji, powiedzmy, substancji aktywnej i dochodzi na przykład do hipoglikemii. Także to taka zależność, że w miarę pogorszenia funkcji nerek niektóre leki zaczynają w inny sposób działać. Następuje spotęgowanie ich działania.
0: No właśnie z pana doświadczenia wynika, że osoby, które no, są dotknięte cukrzycą, wiedzą właściwie o tym, bo powiedzmy leczą się przez lata też, jak powinny się zachowywać właśnie w takich ekstremalnych temperaturach. Czy to jest też no, taka...
1: Najczęściej pacjenci, którzy, tak jak pani wspomniała, pani Agato, którzy leczą się już na cukrzycę, to już są pacjenci wieloletni u diabetologa i świadomi i są najczęściej wyedukowani pod tym kątem, że jeżeli mają cukrzycę i mają na przykład jeszcze dodatkowe nadciśnienie tętnicze, więc w przypadku przyjmowania mniejszej ilości płynów i doprowadzenia do odwodnienia, wiedzą, że te nerki zaczynają gorzej im funkcjonować i w większości to są pacjenci świadomi. Natomiast musimy też wiedzieć o tym, że część seniorów w wieku lat 80 na przykład ma zaburzenia poznawcze, ma te zaburzenia otępienne i nie zawsze zdają sobie sprawę z wszystkich okoliczności, które wpływają na ich, powiedzmy, organizm. Tak? Bardzo często jest też tak, że w przypadku wysokich temperatur, kiedy dochodzi do tego zaburzenia tej gospodarki wodnej, dochodzi do gorszego funkcjonowania pod kątem psychicznym. Nasilają się większe zaburzenia otępienne, pojawiają się zaburzenia snu. Bardzo często jest to bezsenność też u tych naszych seniorów i nie tylko. Więc to dodatkowo, powiedzmy, zwiększa ryzyko, że może dojść do dużego zachwiania równowagi tego organizmu w wieku podeszłym.
0: I jeszcze jedno, bo wspomniał pan o tych chorobach otępiennych. Też powinniśmy chyba być szczególnie wrażliwi właśnie podczas takich wysokich temperatur, bo nieraz się zdarza, że ktoś z jakąś demencją no właśnie znajdzie się na ulicy i na przykład tak błąka się, bo nie potrafi odnaleźć drogi do domu, tak?
1: Tak, ponieważ może być właśnie sytuacja, że senior wyjdzie do sklepu, bo wychodził do tej pory zawsze, ale jeżeli powiedzmy te zaburzenia otępienne mu się nasilą, bo są wysokie temperatury i powiedzmy zaczyna być dłużej na zewnątrz, tak, pod wpływem słońca, zaczyna mieć nasilone te postacie, te funkcje poznawcze są coraz gorsze. Jeżeli widzimy taką osobę, powinniśmy się zainteresować, tak, spytać się, czy nie wymaga pomocy. Tym bardziej, że no, bardzo często może być, że ten senior od 2-3 dni na przykład przyjmuje mniejszej ilości płynów, tak? Więc może zacząć coś się dziać już. Także jeżeli widzimy taką osobę zagubioną, a szczególnie w wieku podeszłym, to no, powinniśmy zainteresować się i spytać się, czy nie potrzebuje pomocy.
0: I jeszcze jedno, jeśli seniorzy jednak przebywają na zewnątrz przy tak wysokich temperaturach, bo przypuszczam, że to jest też kuszące, mogą też przebywać w różnych okolicznościach przyrody. Jak możemy rozpoznać udar słoneczny?
1: Udar słoneczny to może być tak, że zaczyna być zgłaszane gorsze samopoczucie, pojawiają się zawroty głowy, mogą pojawić się nudności, mogą pojawić się wymioty i splątanie. To są takie objawy, które powinny nas zaniepokoić, jeżeli obserwujemy coś takiego u osoby w wieku podeszłym, nawet u osoby 30-40-letniej.
0: Też,
1: jeżeli,
0: prawda?
1: Tak, bo wiadomo, że osoba starsza, biorąc pod uwagę te mniejsze zdolności organizmu do reagowania w takich ekstremalnych warunkach, szybciej i bardziej jest narażona. Natomiast 30-40-latek, jeżeli będzie przebywał długo pod wpływem słońca i wysokich temperatur, tak samo udaru takiego słonecznego, czy też cieplnego może doznać. Także zgłaszany ból głowy, zaburzenia widzenia, senność, nudności, wymioty, to może sugerować, jeżeli jeszcze wiemy, że przebywał na zewnątrz i było działanie słońca, że możemy mieć do czynienia z udarem takim słonecznym czy też cieplnym.
0: Panie doktorze, to tak troszeczkę reasumując, to nie jest pogoda dla seniorów, tak?
1: Tak, to nie jest pogoda dla seniorów, dla normalnego funkcjonowania. No i powinni wtedy nasi seniorzy pamiętać, żeby tą wodę pić w małych ilościach. To nie chodzi o to, żeby wypić od razu pół litra czy litr, ale w małych ilościach, ponieważ jest to wtedy lepiej przyswajalne przez nasz organizm.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę i za wszystkie rady. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami na łączach poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, także były minister rolnictwa. Dzień dobry panie pośle, panie ministrze.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich, którzy nas słuchają w czwartkowy poranek.
1: I podczas żniw, a wiemy, że susza i burze niszczą plony w łódzkiem. Tegoroczne żniwa są wyjątkowo ciężkie w naszym województwie, bo jak mówią Radiu Łódź rolnicy, przez ostatnie lata z jednego hektara można było zebrać czasem nawet 9 ton zboża, ale dzisiaj liczba ta spada nawet o 1/3, do 6-7 ton. Pan uprawia kukurydzę i pszenicę. Pan też widzi u siebie ten spadek?
2: Ja przede wszystkim pszenicę i zboża, to znaczy mam na myśli tutaj żyto, owiec. Właśnie wczoraj około 23 dopiero siadłem z traktora i tak chciałem to połączenie z rana, bo jeszcze rano jest rosa i się nie wyjeżdża młócić, ale dziś jeszcze wyjedziemy kombajnami, bo jeszcze jesteśmy w trakcie żniw. I to tak jest okienko pogodowe, bo mówi pan o pogodzie, to ja zaraz o tym powiem. Ale w tym momencie mamy takie okienko pogodowe, które pozwala albo spowodowało, że mamy i żniwa, i u mnie również siana, bo ja mam konie i potrzebuję dużo siana. Także naprawdę tej pracy jest bardzo dużo. Oczywiście to, co pan redaktor powiedział, widać w tym roku słabsze plony, dużo słabsze plony i one są spowodowane i tym suszą, przede wszystkim suszą, która była i wcześną wiosną. Później było troszkę deszczów, ale to nie były deszcze, które pozwoliły, żeby się rozwinęło ziarno. Często było tak, że słoma się rozwinęła, to znaczy roślina urosła, ale ziarno się nie rozwinęło i nie ma odpowiedniej ilości ziarna. Także w tym roku będzie nam brakować ziarna. Znaczy brakować to może za duże słowo, ale będzie tego ziarna mniej.
1: Kryzys dotarł też do innych branż i do innych miejsc niż tylko pola, bo też nad Zalew Sulejowski, konkretnie do Zalewu Sulejowskiego, bo wysycha chyba najbardziej znany zbiornik wodny w Łódzkiem. Kolejne fragmenty dna się odsłaniają, łodzie siadają na terenie dna przy przystaniach, grzęzną w mule, przedsiębiorcy zajmujący się turystyką odwołują rejsy. Hydrolodzy mówią jasno, że susza to oczywiście jest coś, co nie pomaga tej sytuacji, ale to przede wszystkim efekt słabej zimy, bo klimat się zmienia. Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy to jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić? Czy coś, z czym możemy, a nawet powinniśmy coś zrobić?
2: No panie redaktorze, tak się składa, że właśnie dokładnie w niedzielę byłem nad Zalewem Sulejowskim, przepraszam, właśnie też po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, nie żeby się opalać, ale po prostu zobaczyć. Byłem również z byłym pracownikiem Wód Polskich, z osobą, która się bardzo mocno zna na tej gospodarce wodnej. I ta pani pokazywała mi dokładnie, co się dzieje, to znaczy skąd się to bierze. Niektórzy, no, też nad zalewem słyszałem to zdanie, że spuszczają wodę nad zalewem, że wody polskie spuszczają wodę z zalewu. To jest nieprawda, po prostu jest to problem suszy, to znaczy to problem braku opadów, to znaczy jest to problem braku wody i ten problem jest głębszy, to znaczy dziś powinniśmy bardzo mocno zastanowić się nad tym, co w takich sytuacjach robić, to znaczy jak doprowadzić do tego, żeby nie brakowało wody, albo może inaczej, żeby tą wodę zatrzymywać. I tutaj kłaniają się programy tak zwanej małej retencji. Te programy były wprowadzone nawet za naszych czasów, gdy my mieliśmy odpowiedzialność za Polskę jako Prawo i Sprawiedliwość i one powinny być kontynuowane. I tutaj powiem coś przykrego, że nie wszystkie te programy są kontynuowane. Ja nie chcę tutaj, żeby wybrzmiało, że tutaj narzekam tylko, ale nie wszystkie te programy są kontynuowane i to źle. My musimy gospodarkę wodną, albo inaczej, duży nacisk położyć na gospodarkę wodną, bo inaczej nam będzie brakować wody.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź
2: jest bardzo ważne.
1: Cały minister rolnictwa, poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dzisiaj mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Według pana najlepszy i najgorszy moment tej prezydentury jak do tej pory to?
2: Ja myślę, że tych najlepszych momentów były, no, były tylko najlepsze momenty. Ja wiem o tym, że za chwilę ktoś, kto słucha i nie popierał Karola Nawrockiego albo nie głosował na Karola Nawrockiego, to powie, no nie jest to wypowiedź obiektywna. Ja się z tym może zgodzę, że ja głosowałem, pomagałem w kampanii wyborczej i to jest... prezydent, którego ja sobie wymarzyłem i głosowałem, to może ona, ta wypowiedź moja nie będzie obiektywna, ale tych jego dobrych momentów było mnóstwo. I tutaj ja niejednokrotnie nawet, no, przyznam się, że mam w jakiś sposób też i kontakt z prezydentem. Kiedykolwiek go widzę, czy rozmawiam, mówię, że czuję dumę. Czuję dumę z takiego prezydenta. I to mówię szczerze, to nie dlatego, że tak wypada. Czuję dumę z jego postawy.
1: To gdyby pan chociaż ten jeden zły moment miał wskazać, coś, co się panu nie podoba w tej prezydenturze, żeby nie było tylko właśnie tak słodko.
2: No właśnie, panie redaktorze, no proszę mi uwierzyć. Nie dlatego, że nie chcę, no chciałbym coś znaleźć takiego, żeby powiedzieć, żeby to nawet wyglądało bardziej obiektywnie, ale nie mogę w pamięci znaleźć takiego momentu, z którego bym powiedział, no tutaj bym zrobił inaczej, albo tutaj może coś źle zrobił. Naprawdę jego postawa taka propolska i to, co zawsze mówi, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, naprawdę on to robi. I proszę mi wybaczyć, panie redaktorze, że to może brzmi nieobiektywnie, ale ja naprawdę mówię z serca i ja tak po prostu to czuję.
1: A prezydent rzeczywiście zachowuje się niczym ten bezstronny arbiter, ojciec narodu, czy jednak możemy powiedzieć, że jest prezydentem konkretnej strony sporu politycznego? Jak popatrzymy chociażby na te 41 zawetowanych ustaw, to tam są oczywiście te, które dotyczą różnic światopoglądowych, ale są też te, które dotyczą spraw takich czysto gospodarczych czy budżetowych, jak podatek od nadzwyczajnych zysków, co mogło dać 4 dodatkowe miliardy złotych do budżetu, między innymi od Orlenu, wzrost akcyzy na alkohol i dopłaty cukrowej, program Safe, no mnóstwo tego wszystkiego jest.
2: No właśnie, i to jest to rzeczy, które się będziemy różnić z tymi, którzy nie popierają Karola Nawrockiego. Zaczął pan program dotyczący podatków od koncernów. Nigdy, ale to każdy ekonomista to powie, który nawet nas słucha w tym momencie, że nigdy podatki nie obniżają ceny. Nigdy. Jeżeli nałożymy na kogokolwiek większy podatek, to on podniesie cenę, a nie obniży cenę. Ja wiem, że jest taka narracja w mediach, że gdyby te 4 miliardy wpłynęły, to by to obniżyło cenę. Nie. To jest nieprawdą. To jest nieprawda ekonomiczna, logiczna. To nie chodzi o nieprawda polityczna, tylko nieprawda logiczna.
1: Czy zwiększyłoby to wpływy do budżetu? Ekonomiści mówią, że tak by to wyglądało rzeczywiście.
2: Ale każdy koncern podniósłby cenę paliwa. Panie redaktorze, dzisiaj koncerny zarabiają dużo więcej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy baryłka ropy kosztowała w granicach nawet 140 euro. Dzisiaj kosztuje 90 euro. Te duże koncerny mogą już dzisiaj, tak jak to było za naszych czasów, wpłacać większe dywidendy do Skarbu Państwa.
1: No ale wtedy też nie mieliśmy co miesiąc kryzysu w cieśninie Ormus, bo sytuacja tam na Bliskim Wschodzie się zmienia z tygodnia na tydzień, co tydzień, albo nawet czasami już codziennie słyszymy, jak prezydent Trump mówi, że mamy przełom w rozmowach z Iranem i potem się okazuje, że ten przełom to jest kolejny dzień konfliktu.
2: Ale zgadza się, tylko panie redaktorze, ma pan rację, tylko wtedy mieliśmy wojnę i baryłkę ropy po 140, teraz mamy ciśnienie Ormus, ale baryłkę ropy po 90 zł, po 90 euro, przepraszam. To proszę zobaczyć, dzisiaj może Orlen obniżyć cenę. A pamięta pan czasy, myślę, że wszyscy pamiętamy, kiedy Obajtka oskarżano, nie tylko oskarżano, ale również miał zarzuty, że działał na niekorzyść spółki, bo obniżał cenę paliwa. No to proszę teraz zobaczyć, że to można by było dzisiaj zrobić. Tylko ten zarząd Orlenu tego nie chce zrobić.
1: Zarówno w czasach Prawa i Sprawiedliwości, jak i w czasach koalicji, to ta decyzja o obniżeniu cen paliwa poprzez różne programy nie zapadała od razu na chybcika i na hura. I to jest akurat cecha taka wspólna, bo najpierw trzeba rzeczywiście poczekać i zobaczyć, jak wygląda sytuacja rynku. Panie pośle, czy Rozwój Plus to jest ta siła, stowarzyszenie, być może docelowo partia polityczna, która może wam odebrać część wyborców? Widzimy, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości na PiS prezesa Jarosława Kaczyńskiego i PiS premiera Mateusza Morawieckiego zaczyna się powoli przenosić na poziom lokalny, czy też nawet regionalny, bo niedawno podczas spotkania działaczy tego stowarzyszenia pojawili się w Warszawie na tak zwanym grillu działacze do niedawna związani z łódzkim PiS-em, ale teraz już z tej formacji wyrzuceni. Tutaj dość wymienić byłą wieloletnią działaczkę PiS, panią mecenas Janinę Gost, czy radnych miejskich Radosława Marca, Krzysztofa Stasiaka.
2: No, tak naprawdę to spodziewałem się tego pytania od pana, bo wiadomo, że to jest rzecz, która dzisiaj w jakiś sposób rozgrzewa opinię publiczną, że pani Janina Gross była na tym spotkaniu.
1: To nawet informacja, że Garry Kasparow, mistrz, arcymistrz szachowy świata, tam był się tak nie poniosła, jak to, że tak. Pojawiła się tam Janina Gross.
2: A szczególnie w naszym województwie, to było naprawdę się rozeszło bardzo mocno, że tu się pojawiła pani Janina Gross. Ale ja powiem tak, każdy rozłam jest złem. Każdy rozłam jest złem. Każde odejście jest niepotrzebne. Tutaj widać było dzisiaj, coraz bardziej widać, że to było planowane dużo wcześniej, że to było planowane na nową partię. I żeby było jasne, ubolewam nad tym faktem, bo tam jest wielu moich, nie tylko kolegów, ale przyjaciół. Wielu moich przyjaciół, którzy poszli w stronę właśnie Mateusza Morawieckiego. No, myślę, że byłoby to hipokryzją, gdybym powiedział, że w jakiś sposób się z tego nie daj cieszy. No, nie, oczywiście ubolewam nad tym faktem. Myślę, że to jest. No, znaczy wczorajszy sondaż, no ale to jest jeden sondaż.
1: No, no właśnie, średnia sondażowa dla Prawa i Sprawiedliwości jest, dzisiaj to 20,2%. To jest spadek o 4,1.
2: Tak. Spada. Tak, ale znowu z drugiej strony jest tylko 4,1, nie? Jeżeli czytam 4,1 czy 5, to znaczy, że tak naprawdę, bo Mateusz Morawiecki ciągle mówił i tak grupa, że to poszerzy nasz elektorat. No te sondaże dzisiaj nie pokazują, że nie poszerzy. Tak naprawdę, powiem brzydko, idzie drogą Zbigniewa Ziobry czy PJN-u swego czasu, tylko że Polska jest tylko jedna.
1: Polska jest najważniejsza.
2: Poszło to w stronę Platformy Obywatelskiej. Przepraszam, Polska jest najważniejsza. To poszło w stronę mocno Platformy, bo oni się nawet połączyli z Platformą. I też wtedy był rozłam troszkę dotyczący łódzkiego, bo przecież pamiętamy, pani Kluzik-Rostkowska była w PiS-ie i poszła, najpierw stworzyli Polska jest tylko jedna, a później przeszli do Platformy Obywatelskiej. I może to być taka droga, co byłbym bardzo mocno zaskoczony i nie wierzę do końca, że będzie taka droga. A może to być droga Solidarnej Polski, to znaczy no pokażemy, że wyjdziemy i będziemy bardzo mocni, a później, gdy się okaże, że nie jesteśmy teraz bardzo mocni, przyjdziemy jako syn marnotrawny i poprosimy o przyjęcie.
1: Panie pośle, to już tylko na koniec, bo musimy niestety powoli kończyć. Gdyby pan miał wskazać, kto bardziej przyczynił się do spadku sondażu Przemysław Czarnek, do spadku wyniku PiS. Czy Przemysław Czarnek, czy Mateusz Morawiecki?
2: No oczywiście, że rozłam i to, co się dzieje w tym momencie w Polsce, to nam zaszkodziło jako Prawo i Sprawiedliwości.
1: Poseł Robert Telus, były minister
2: rolnictwa. To, co się dzieje, rozłamem.
1: Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i życzę dobrego, miłego dnia wszystkim, którzy nas słuchają.
1: I do usłyszenia na antenie Radia Łódź przez cały dzień, tydzień i oczywiście weekend.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie i witam naszych gości, Adrianna Amroszkiewicz i Maciej Karolak, Straż Miejska w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A bohaterami naszego dzisiejszego odcinka będą dzikie zwierzęta, których mamy coraz więcej w przestrzeniach miejskich także i mieszkańcy Łodzi i okolic mają okazję takie zwierzaki widzieć. I to nie tylko dziki, o których głośno w mediach, ale także sarny czy jeże. I postanowiłam porozmawiać z Państwem o tym, w jaki sposób powinniśmy reagować, kiedy zauważymy na swojej drodze takie zwierzę, na przykład zwierzę, które wymaga pomocy, ranne, które uległo wypadkowi, kiedy jedziemy na przykład o poranku do pracy i widzimy rannego lisa. Powinniśmy się zatrzymać?
1: Jak najbardziej, no jest to zwierzę, które wymaga pomocy, nawet jeśli no, nie my jesteśmy sprawcami takiego zdarzenia, a jedynie na przykład świadkiem, że to zwierzę leży, powinniśmy się zatrzymać, zobaczyć, na ile ono potrzebuje pomocy. To, co jest najważniejsze, nie ryzykujemy własnym zdrowiem i życiem.
0: A no właśnie, to jest bardzo istotne. To nie chodzi o to, że mamy podejść, podotykać, posprawdzać, ale po prostu zareagować.
1: Ważne jest też jakby zabezpieczenie tego miejsca, w którym to się odbyło, aby ktoś inny, na przykład postronny, bardziej temu zwierzęciu nie zaszkodził i powiadomić po prostu odpowiednie służby, które temu zwierzęciu udzielą pomocy.
0: A co to znaczy odpowiednie służby? Pod jaki numer powinniśmy zadzwonić?
1: Wszystko zależy też od miejsca, w którym do takiego zdarzenia doszło, być gdzie takie zwierzę zauważyliśmy. Na przykład jeśli chodzi o Łódź, może to być numer 986, czyli na Straż Miejską, ewentualnie 112.
0: Takich zdarzeń jest wiele?
2: Tak, coraz więcej tak naprawdę, ponieważ ludzie też są świadomi i coraz bardziej empatyczni w stosunku do zwierząt, dlatego każde zwierzę, które jest ranne, powypadkowe, ludzie po prostu dzwonią, szczególnie tutaj w Łodzi. Na 986 jest bardzo dużo takich interwencji zgłaszanych. W tym roku od samego początku to jest około 3,5 tysiąca zgłoszeń.
0: Reagujemy, jesteśmy empatyczni, ale także chyba musimy to powiedzieć, takich dzikich zwierząt w przestrzeni miejskiej albo kołomiejskiej jest coraz więcej, bo tak naprawdę to my wprowadzamy się na tereny tych zwierzaków i to, że sarny, lisy, dziki, jeże gdzieś tam od czasu do czasu stają na naszej drodze, nie powinno być zaskoczeniem.
1: Jak najbardziej, przez to, że coraz bardziej ludzie wchodzą do lasów, budują domy czy osiedla, te zwierzęta no, idą tam, gdzie im też trochę jest najłatwiej, gdzie najłatwiej zdobyć pożywienie, czyli wchodzą do miasta. To, co jest takie najważniejsze, jeśli chodzi, kiedy spotkamy takie zwierzę, to jest, żeby go nie dokarmiać, nie oswajać na siłę, nie zabierać do domów i nie przepłaszać, nie straszyć. Najlepiej jest po prostu się odsunąć, zostawić je w spokoju.
0: A mamy taki odruch, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe zwierzęta, no bo wiadomo, że dzika, czy lisa, czy sarny sobie nie weźmiemy do swojego domu, ale jeżeli chodzi o jeże, czy ptaki, to już mamy taki odruch, że zabierzemy, zaopiekujemy się, spróbujemy pomóc. To też nie jest wskazane.
1: Najlepiej, aby pomoc dzikim zwierzętom udzielały osoby wykwalifikowane do tego. Mamy w Łodzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Oczywiście jak najbardziej wskazane jest, aby do przyjazdu patrolu czy przewozu takiego zwierzęcia samemu do ośrodka możemy się nim zaopiekować, czyli zabezpieczyć je w jakimś pudełeczku, w kartoniku, w transporterze do właśnie czasu przekazania patrolowi bądź pracownikowi ośrodka.
0: A proszę powiedzieć, których zwierząt te wasze interwencje dotyczą najczęściej?
2: Mamy sprzęt potrzebny i sprzęt dostosowany do mniejszych zwierząt, tak? My nie podejmujemy jakby interwencji do większych zwierząt typu dziki, od tego już są inne służby, jest to zieleń miejska, my zgłaszamy to do zieleni miejskiej. I wtedy jest wysyłany jakby ten ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Najwięcej mimo wszystko jest właśnie dzików. Są zgłaszane dziki i wtedy właśnie zieleń miejska podejmuje interwencję. My możemy wspierać tę instytucję w razie czego, natomiast no, my podejmujemy też dużo jest ptactwa, tak?
1: Ptactwa,
2: jeży,
1: szczególnie
2: ale gołębi.
1: W okresie lęgowym bardzo dużo jest podlotów, które zostały wrzucone z gniazda.

0: gniazda i uczą się dopiero żyć jako dorosły ptak. I bardzo często są zabierane niestety rodzicom, bo ktoś myśli, że jest ranny, chory, bo on jeszcze nie lata. No,
1: tu
0: po
1: jeszcze
0: prostu nie umie
1: społeczeństwo
0: jeszcze
1: nie jest jakby
2: wyedukowane.
1: Tak. My się staramy, ale no właśnie, tak jak pani powiedziała, jest ten odruch taki, żeby zabrać to małe stworzonko i się zaopiekować, bo nuż coś mu się stało, a tak naprawdę no to są podloty, gdzieś rodzice są w pobliżu i on się uczy latać, tak? Ale no, wierzę, że jest to po prostu naturalne i empatyczne ze strony ludzi, tak?
2: No nie chcemy robić krzywdy, ale po prostu za mało wiemy o przyrodzie, o naturze, o zwierzętach i czasami popełniamy błędy. Ja wczoraj miałam okazję jechać samochodem po łódzkim Widzewie i ku mojemu zaskoczeniu zauważyłam znaki drogowe, uwaga, jeże. Właśnie chyba teraz jest sezon i jeże są szczególnie zagrożone.
0: No tak, teraz jest ciepło, więc jeże funkcjonują normalnie i bardzo często lubią się przechadzać, szczególnie ulicami. Stąd w sumie cieszy nas, że takie znaki powstają, bo no są to zwierzaczki małe i nieszkodliwe jak najbardziej dla nas. Ale
1: A pożyteczne.
0: Bardzo fajnie, że coraz więcej ludzi też zwraca na to uwagę, szczególnie właśnie nocą, kiedy one najbardziej wędrują.
2: Z małymi zwierzakami mam wrażenie, że sobie jakoś poradzimy, ale czasami na naszej drodze pojawia się większe zwierzę, na przykład sarna. Jeden z moich kolegów był świadkiem, jak sarna zaklinowała się w ogrodzeniu, potem się zatrzymał jeszcze jeden kierowca i próbowali tej sarnie pomóc. W jaki sposób powinniśmy to robić, żeby i zwierzę było bezpieczne, i my?
0: W tej sytuacji najważniejszy jest jak zawsze, nasze bezpieczeństwo, ale w takich sytuacjach także nasz spokój. To zwierzę już jest bardzo zestresowane zaistniałą sytuacją, jest zaklinowane, podchodzą do niego ludzie, ono nie wie, że my chcemy pomóc, bo to jest właśnie u zwierząt to, że one nie wiedzą, że my chcemy mu pomóc. U saren bardzo ważną taką rzeczą jest, aby zasłonić jej głowę. Bo jak będzie miała ciemno, cicho,
2: to się uspokaja.
0: To ona się, no na ile może się w takiej sytuacji uspokoić. Na pewno będzie to dla nas trochę bezpieczniejsze. Zawsze musimy uważać na nogi sarny. One są bardzo silne, więc może nam też zrobić niesamowitą nimi krzywdę.
1: A jeśli chodzi na przykład kozioł sarny, czyli samiec, ma również poroże, parostki, które może
0: też
1: no,
0: krzywdę zrobić.
1: Mocno zranić człowieka, tak? Więc spokój
0: najważniejsze
1: tutaj,
0: bo właśnie
1: nawet sarna może zejść nam na zawał serca tak naprawdę, bo się zestresuje i to jest bardzo
0: często. Bardzo delikatne to jest zwierzę. Na pewno bardzo ważne jest poinformowanie służb czy najbliższego nadleśnictwa. No bo też, tak jak mówiłam, zależy, gdzie taka sytuacja ma miejsce. Więc czy najbliższego nadleśnictwa, czy numeru 112, czy straży miejskiej. I najlepiej zostać z tą sarną do przyjazdu tych służb. Mogę tak w ramach ciekawostki powiedzieć, jak kiedyś nasz tutaj kolega z sekcji Animal Patrol poradził sobie w takiej sytuacji. Oczywiście sarna miała głowę zabezpieczoną kocem. I do rozsunięcia na przykład prętów, bo też utknęła w jakimś tam płocie, użył lewarka do samochodu. Aby po prostu te pręty troszeczkę rozsunąć i sarnę uwolnić.
2: Oczywiście możemy sobie radzić, ale jeżeli nie potrafimy tego zrobić, to ostrożnie,
0: to lepiej nie róbmy
2: zadzwonić.
0: I poczekajmy oczywiście jak najbardziej
1: żeby
0: na służby,
1: bardziej
0: aby
1: zaszkodzić.
0: Bardziej nie zaszkodzić po prostu zwierzęciu i przy okazji sobie też nie zrobić krzywdy.
2: Bardzo dziękuję za te podpowiedzi, za te wskazówki. Adrianna Amroszkiewicz, Maciej Karolak, Straż Miejska w Łodzi. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Ślicznie.
2: Ja też się kłaniam. Monika Czerska. Do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Znów będę pytać o zagadnienia związane z poprawną polszczyzną. No właśnie, będę pytać, a nie pytać się. Ale często możemy usłyszeć taką właśnie konstrukcję. Chcę się ciebie zapytać o to, co myślisz o tamtym chłopaku.
2: No tak, to tutaj też w związku z rozwojem języka musimy pomyśleć o tym, że są różne rejestry języka. Nieraz o tym już tutaj rozmawiałyśmy. To wzorcowo mówimy zawsze pytać. Ale jeśli ktoś dziś powie pytać się, to naprawdę to nie będzie już błąd. Ale zwróciłabym uwagę na coś innego. To znaczy, kiedy mówimy samo pytać, kolejne słowo, które po tym pytać występuje, występuje w innym przypadku niż w sytuacji, kiedy mówimy pytać się. Bo pytam mamę, tak? A pytać się...
1: Mamy.
2: I tutaj, jeżeli popełniamy błędy i dobieramy już słowa, które stoją w innym niż wymagany przypadek, no to wtedy faktycznie możemy mówić o takim, no, już mocnym błędzie językowym. Natomiast to mówienie pytać i pytać się jest dziś jednak traktowane nieco łagodniej. Możemy pytać i pytać się. Choć oczywiście nieraz tu podkreślamy, że istnieje coś takiego jak mowa wzorcowa, taki w styl oficjalny. No i wtedy ładniej, kiedy ktoś pyta.
1: Raczej w radiu powinniśmy pytać, a nie pytać się.
2: Tak. No bo pamiętajmy też o tym, że to się to jest ta zwrotność. I kiedy mamy do czynienia ze zwrotnym czasownikiem, no to na przykład, jeżeli ja maluję, no to maluję coś. Ale jeżeli maluję się, to wiadomo, że ta czynność zwraca się w moim kierunku.
1: I że wykonuję makijaż. Chyba, że maluję siebie, bo robię autoportret jakiś, prawda?
2: No to jeszcze inne, właśnie.
1: Ale to nie, wtedy raczej nie powiemy maluję się, tylko powiemy maluję siebie.
2: Tak, no ale proszę zauważyć, że takie drobne elementy języka zmieniają całkowicie jego znaczenie. I jeżeli myślimy o tym, jak mówimy, to mówimy zazwyczaj poprawnie.
1: A propos czasowników zwrotnych, to mamy czasownik ubierać się w polszczyźnie, często jednak błędnie stosowany, bez się, czyli odwrotnie. Mianowicie ubierać sweter. I to jest moim zdaniem błąd, jak pani profesor to widzi.
2: To czy rozumiem, że to zakładać, nakładać, ubierać, w ogóle te czasowniki przy okazji swetra, butów, tworzą jakiś problem wśród użytkowników języka, ale nie będę aż tak ostra. Ja już wytłumaczę, dlaczego nie będę taka ostra. Dlatego, że w ogóle ta forma ubierać sweter to jest małopolski regionalizm. I my nieraz mówimy o tym, że te regionalizmy też stanowią wartość dla języka, bo język jest oczywiście ogólnopolski, ale też mamy swoje dialekty, mamy swoje gwary, mamy swoje regionalizmy. Łódzkie zresztą omawiałyśmy też nieraz i ta nasza migawka, czy różne inne, prawda, określenia są po prostu jakąś wartością, jakimś pięknem języka występującym na danym obszarze. No i teraz ten małopolski regionalizm ubierać sweter zaczyna być popularny wśród różnych grup, bo przecież wiemy, że dzisiaj się poruszamy, już nie jest tak, że siedzimy w jednym miejscu od urodzenia do śmierci. No i po prostu robi taką karierę, taki regionalizm. Regionalizmy w ogóle robią karierę w różnym czasie i różne. No i tak, no to znaczy, jeżeli powiemy ubierać sweter, to nie zrobimy wielkiego błędu, ale oczywiście można by było to powiedzieć o wiele bardziej elegancko.
1: Czyli we wzorcowej polszczyźnie jednak ubierać się, a zakładać sweter,
2: tak.
1: Ale w mowie potocznej darujemy, jeśli ktoś
2: darujemy,
1: tak powie.
2: Nie wytykamy, chociaż my w ogóle nie wytykamy. Ale wytykanie jest dopiero pierwszym błędem.
1: Pani profesor jest bardzo liberalna. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsza poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ponad 100 dni w delegacjach i kontrowersje wokół spotkań prezes z kontrahentami. Radio Łódź dotarło do raportu z kontroli łódzkiego lotniska. Rząd rozważa wprowadzenie kolejnego pakietu CPN. Wakacyjne braki w bankach krwi. Każda zdrowa, pełnoletnia osoba może pomóc potrzebującym. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Zaczynamy jednak od ostrzeżeń przed burzami dla Łódzkiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie będzie padał grad. Czarne chmury nad łódzkim lotniskiem. Miasto ma zastrzeżenia do działalności prezes portu lotniczego Łódź Anny Midery. Z raportu pokontrolnego, do którego dotarło Radio Łódź, wynika, że w 2024 roku spędziła ponad 100 dni w delegacjach. Kontrolerzy zwracają też uwagę na spotkania z kontrahentami w lokalach serwujących alkohol, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta.
3: Być może sytuacja wymagała tego, że o tej godzinie w takim miejscu należało takie spotkanie zorganizować. Być może był to ostatni lokal na ulicy Piotrkowskiej, a spotkanie było wyjątkowo ważne i służbowe.
4: Nie wiem, no być może weszli się tam napili lemoniady. No chyba lokalizacja nie jest trafiona. Chciałbym to jednak chyba pozostawić bez komentarza i chyba o tym najlepiej powinien się wypowiedzieć ktoś zainteresowany szczególnie, tak? Czyli prezes lotniska.
2: Dodaje Piotr Kuszawa, nadzorujący Biuro Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Łodzi. Co na zarzuty odpowiada Anna Midera? O tym w wiadomościach Radia Łódź za godzinę. Rząd rozważa kolejną odsłonę programu CPN. Premier Donald Tusk mówił w środku tygodnia, że z decyzją wstrzyma się 48 godzin. Tyle bowiem czasu prezydent Stanów Zjednoczonych dał na otwarcie cieśniny Ormus. 48 godzin, które wskazał szef rządu, upływa dziś, mówi Sylwia Białek.
5: Premier Donald Tusk nie wykluczył przynajmniej częściowego wznowienia programu CPN. Ten rządowy pakiet obejmował między innymi obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Obowiązywał do początku lipca. Szef rządu mówił wcześniej, że ewentualna interwencja na rynku paliw obejmowałaby teraz dwa ostatnie tygodnie wakacji. I o tym premier rozmawiał w tym tygodniu z ministrem finansów.
6: Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
5: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Jak mówił, gdy był wprowadzany program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100, teraz jest to około $70-80. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT-u.
2: Z informacji Polskiego Radia wynika, że decyzji należy się spodziewać na początku przyszłego tygodnia. Pieniądze, które mogły trafić na budowę łódzkiego tunelu średnicowego, zostaną przeznaczone na inwestycje na Pomorzu. Jak informuje Money.pl, Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało, że środki z programu Feniks otrzyma projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe. Powodem są wieloletnie opóźnienia łódzkiej inwestycji. O przyszłości tunelu średnicowego po 8.10 porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, wiceministrem infrastruktury i pełnomocnikiem rządu do spraw CPK Piotrem Malepszakiem. 17 sierpnia rusza przebudowa ulicy Wróblewskiego między Politechniki a Jana Pawła II w Łodzi. Znikną bruk i stare torowisko, a powstaną nowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa i zieleń. Sprawdziliśmy, jak kierowcy radzą sobie z kolejnymi wakacyjnymi remontami.
7: To się wszystko tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie zorientować się. Za dużo.
8: No utrudnia nam to życie i poruszanie się po mieście. No co zrobić? No, ale to trzeba jakoś przetrwać.
9: Faktycznie ilość tych remontów wpływa na to, jak przemieszczamy się po drogach łódzkich i niestety także na to, że korków jest coraz więcej.
2: Łącznie prac wykonanych w te wakacje na drogach będzie ponad 40. Koszt modernizacji wszystkich ulic to około 200 milionów złotych.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Najbardziej brakuje krwi z czynnikiem RH-. Regionalne centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi. Dawcą może zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba z dowodem osobistym. Cała procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
10: Przeciwwskazaniem jest m.in. to, jeżeli dawca w ciągu ostatnich 4 miesięcy miał wykonywany zabieg operacyjny, tatuaż, zabieg kosmetyczny połączony z naruszeniem powłok skórnych, przekłucie uszu lub innych części ciała, czy wszczepienie implantu stomatologicznego.
2: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 6.30. Zapraszam.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: No to zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a właściwie zaglądamy za nasze radiowe okno, za którym jeszcze nieznacznie pada, ale już ostatnie opady dzisiaj, zachmurzenie małe i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 19 stopni, temperatura maksymalna od 24 do 25, gdzieniegdzie 26 stopni, wiatr słaby i miarkowany północno-zachodni, na barometrze 996 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to rozpoczynamy kolejny dzień. No i tak się składa, że to jest piątek, 7 dzień sierpnia. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Dzień dobry.

Późno zrobiło, 12 minut po godzinie 6 już. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Mamy piątek, to jest 7 dzień sierpnia. Tak, tak, wszystko się zgadza. No i cóż, o poranku człowiek chciał się wybrać rowerem do radia, a tu taka ulewa. Chociaż widziałem śmiałków, którzy nawet w tak intensywny deszcz poruszali się łódzkimi ulicami właśnie na rowerze. No i te osoby o poranku szczególnie pozdrawiamy. Proszę się trzymać. Imieniny świętują dzisiaj Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. Także najlepsze życzenia dla solenizantów. Wschód słońca 14 minut po 5, słońce zajdzie 20 minut po godzinie 20, a dzień potrwa 15 godzin i 7 minut, no i będzie krótszy od najdłuższego już o godzinę i 34 minuty.

0: 20 minut po godzinie 6 słuchamy radio ucie audycji poradnej. No i teraz krótko o tym, co przed nami do godziny 9, po 7.30, po 6.30 między innymi zajrzymy do porannej prasy, a w niej najnowszy sondaż poparcia i akceptacji dla polityków i dla prezydenta Karola Nawrockiego, który wczoraj świętował rok swojej prezydentury. No i według tego badania ponad 50% Polaków, 52% Polaków dokładnie pozytywnie ocenia Karola Nawrockiego. Ocenę niedostateczną wystawia mu ponad 20% badanych. Także w prasie o tym, że maleje liczba przestępstw popełnianych w Polsce przez obcokrajowców, to z jednej strony, no ale przybywa za to tych popełnianych przez Kolumbijczyków, których jest coraz więcej nad Wisłą. No i do tych tematów będziemy wracali w przeglądzie prasy. A co poza tym? Powiemy o wakacyjnych remontach drogowych w Łodzi. Jak znoszą je kierowcy?
1: To się wszystko tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie zorientować się. Za dużo.
2: W tej chwili pracujemy na około 50 ulicach.
3: Myślę, że to wielkich jakichś dodatkowych utrudnień nie spowoduje.
0: W naszych radiowych podróżach około 8.40 pospacerujemy dzisiaj po Warszawie. Pospacerujemy szukając śladów Fryderyka Chopina.
4: Bo właściwie warszawska przygoda Fryderyka Chopina to tutaj się zaczyna. W 1810 roku rodzice Fryderyka Chopina przeprowadzają się z Żelazowej Woli do Warszawy. Mikołaj Chopin, tata Fryderyka, otrzymał posadę w warszawskim liceum, które mieściło się w Pałacu Saskim.
0: A co jeszcze przed nami? Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym będzie pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak. Pieniądze z łódzkiego tunelu średnicowego trafią do województwa pomorskiego.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności utonięcia dwóch 13-latków w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Chłopcy korzystali z kąpieliska na tzw. dzikiej plaży, na której nie było ratownika. Okoliczności tragedii z 5 sierpnia wyjaśnia prokuratura. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Rozbudowa stadionu miejskiego przy Piłsudskiego, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze, jest możliwa, ale tylko w teorii. Właściciel Widzewa, Robert Dobrzycki, wyjaśnił w rozmowie z klubową telewizją, że problemem są koszty. Chodzi o znalezienie rozwiązań, które byłyby możliwe do zrealizowania albo przez klub, albo przez miasto. Na razie zatem kibice mogą się skupić na aspekcie sportowym funkcjonowania klubu i jego grze w Ekstraklasie. Najbliższy mecz Widzew zagra w niedzielę na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Prezydent Donald Trump poinformował, że porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus nie zostało jeszcze sfinalizowane. Prezydent zaznaczył, że negocjacje z Iranem trwają i do zawarcia umowy może dojść w niedalekiej przyszłości. Jeśli ceny paliw będą spadać, nie będzie decyzji o nowej odsłonie ceny paliwa niżej, mówią przedstawiciele rządu i analitycy. Ostatnio premier Donald Tusk mówił, że konkretne kroki zostaną podjęte, gdy wyjaśni się sytuacja związana z cieśniną Ormus. Poprzedni pakiet CPN wygasł pod koniec czerwca. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: Przed nami dość pochmurny dzień, ale w regionie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 18 stopni, więc nieznacznie nam się ochłodziło. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, no to dzisiaj do 25, no gdzieniegdzie może do 26 stopni. No i to, jak się zdaje, dobra wiadomość po tych ostatnich upałach. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na barometrze 996 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 7. Ja wiem, że Państwo wiedzą, ale przypomnę, studio@radiołódź.pl to dla tych, którzy chcieliby się z nami skontaktować. Także telefonicznie jesteśmy do dyspozycji w miarę możliwości 606 78 78 78. W każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, także przypominam o wiadomościach głosowych, to za pośrednictwem radiołódź.pl, także naszej aplikacji mobilnej. Proszę zaglądać tam na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. No i do takiej pierwszej źródło informacji, wiarygodnych informacji na temat tego, co dzieje się w Łodzi, w stolicy województwa, no i oczywiście także w naszym regionie. Polecamy radiołódź.pl, także nasza aplikacja mobilna do Państwa dyspozycji. A niebawem poranna prasa.

0: właśnie zatytułowana jest ta piosenka. Nie ma miejsca jak dom, trudno się nie zgodzić. I mrozu. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek prasa ogólnopolska, konkretnie Rzeczpospolita. Tutaj na pierwszej stronie o tym, że prawie 10% mniej cudzoziemców było podejrzanych o popełnienie przestępstw w pierwszej połowie tego roku, roku 2026, niż w podobnym okresie poprzedniego roku. Spada liczba podejrzanych z Ukrainy i z Gruzji. Gwałtownie za to, jak się okazuje, rośnie przestępczość obywateli Kolumbii. No i to jest ta zmiana, jeżeli chodzi o strukturę narodową przestępców. Wciąż, jeżeli chodzi o liczby, dominują Ukraińcy, których jest w Polsce po prostu najwięcej. Ale coraz rzadziej są oni podejrzani o popełnienie przestępstw. Podobnie jest w przypadku Gruzinów, no ale to także w dużej mierze efekt deportacji osób, które naruszają polskie prawo, są błyskawicznie wydalani i dostają zakaz wjazdu do strefy Schengen. Przybywa za to przestępstw, o których dokonanie podejrzani są Kolumbijczycy, co zdaniem ekspertów wymaga szybkiej i zdecydowanej reakcji polskich służb. Najczęstsze rodzaje przestępstw popełnianych w Polsce przez cudzoziemców to po pierwsze prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiadanie narkotyków, kradzież, niestosowanie się do orzeczonych kar. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. Teraz rzut oka do Gazety Wyborczej. Tutaj rozmowa z europosłem z Łodzi Waldemarem Budą, wyrzucanym ostatnio z Prawa i Sprawiedliwości, który w rozmowie z Wyborczą zdradza, że jeszcze kilku posłów może dokonać, jak to określa europoseł Buda, coming outu na sygnał byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Według Budy chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera zadeklarowało już ponad 4000 osób. Będziemy mieć zaskakujące nazwiska, które się objawią jako współorganizatorzy nowej partii. To będzie element nowości, świeżości nadający naszemu ruchowi dynamikę. Tak w rozmowie z Gazetą Wyborczą mówi współtwórca Stowarzyszenia Rozwój Plus, europoseł z Łodzi Waldemar Buda. Teraz na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: 15 minut do godziny 7, a przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o dotacjach na budowę i modernizację obiektów sportowych w województwie łódzkim oraz o nowoczesnym oddziale kardiologicznym w Bełchatowie. Będzie też o inwestycjach medycznych w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim i nowych pociągach PESA ELF 3.0 dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zapraszamy! Nowe korty, boiska i wyremontowane obiekty sportowe. W całym województwie łódzkim powstaną lub zostaną zmodernizowane 32 miejsca do uprawiania sportu. Jedną z największych inwestycji będzie budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim. Powstaną one obok areny lodowej i będą miały miękką nawierzchnię z mączki ceglanej. To jest inwestycja nie tylko w sport, ale przede wszystkim w zdrowie i jakość życia mieszkańców łódzkiego, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Obiekty powstają w różnych częściach województwa łódzkiego, tak aby właśnie stwarzać równe szanse wszystkim mieszkańcom do dostępu do tej nowoczesnej, przyjaznej infrastruktury sportowej.
2: Zmiany czekają również łódzkie lodowisko Bombonierka. W tym roku zostaną tam wymienione trybuny i kilkaset siedzisk, a obiekt otrzyma nowe nagłośnienie. W przyszłym roku planowana jest także wymiana głównej płyty lodowiska. Dzięki temu Bombonierka ma stać się pierwszym całorocznym lodowiskiem w Łodzi. Łącznie na budowę i modernizację obiektów sportowych w regionie przeznaczono w tym roku 20 milionów złotych. Nowoczesne sale, specjalistyczny sprzęt i lepsze warunki leczenia pacjentów. Zakończyła się modernizacja oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Przebudowano salę chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe, stanowiska pielęgniarskie oraz pomieszczenia pomocnicze. Oddział został także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na jego wyposażenie trafiły m.in. aparat USG z obrazowaniem 3D, dwa defibrylatory oraz 28 kardiomonitorów. O tym, co inwestycja oznacza dla pacjentów i personelu szpitala, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: To wszystko na pewno wpłynie na jakość świadczonych tutaj przez Państwa usług, ale również na jakość Waszej pracy, bo to też jest bardzo ważne, aby Państwo mieli stworzone jak najlepsze warunki do pracy, abyście mogli jak najlepiej realizować swoje zadania.
2: Modernizacja objęła także pod oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz rehabilitację kardiologiczną. Dzięki wcześniejszemu uruchomieniu pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii pacjenci mogą w jednym miejscu przejść diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Cała inwestycja kosztowała ponad 18 milionów złotych. Ponad 15 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a blisko 3 miliony dołożył samorząd województwa. Nowoczesna pracownia hemodynamiki, nowy rezonans magnetyczny i łatwiejszy dostęp do wyników badań. Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim rozwija diagnostykę i leczenie dzięki ponad 30 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Pacjenci z zawałami serca i chorobą wieńcową mogą korzystać z jednego z najnowocześniejszych angiografów. Szpital kupił również aparaty EKG, holtery i sprzęt do badań serca. Powstała też nowa pracownia rezonansu magnetycznego, która będzie służyć pacjentom wszystkich oddziałów. To ułatwienie dla wielu mieszkańców łódzkiego, mówi kierownik oddziału kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
5: U nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów, w tym powiatu bełchatowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, dzięki czemu pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
2: Zmiany dotyczą także dokumentacji medycznej. Pacjenci mogą otrzymywać wyniki badań elektronicznie, bez konieczności ponownego przyjazdu do szpitala. Placówka rozbudowała również systemy informatyczne i zabezpieczenia danych. Na rozwój kardiologii i cyfryzację Piotrkowski Szpital otrzymał łącznie ponad 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowoczesne, szybkie i zaprojektowane z myślą o komforcie pasażerów. 14 nowych trzyczłonowych pociągów PESA L3.0 zasiliło tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Każdy z nich ma 162 miejsca siedzące i może przewozić łącznie 354 pasażerów. Są wyposażone m.in. w klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi, gniazdka elektryczne oraz specjalne strefy dla rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, mówi prezes zarządu PESA Bydgoszcz S.A. Krzysztof Zdziarski.
6: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny, objeżdżony w całej Polsce. Pojazd najbardziej nowoczesny na rynku.
2: Pociągi powstały w bydgoskiej fabryce PESA, a w ich produkcję zaangażowanych było ponad 350 osób. Wartość zamówienia wynosiła ponad 455 milionów złotych. 300 milionów złotych stanowiło dofinansowanie pozyskane przez samorząd województwa m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki nowym pojazdom tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powiększył się do 53 pociągów. PESA wyprodukuje dla Łódzkiego także 6 większych składów, które będą mogły przewozić nawet 500 pasażerów i mają wyjechać na tory regionu w 2029 roku. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
0: Teraz na zegarze 8 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy, także doniesienia ze świata sportu się pojawią.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
14: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku dom. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18:00 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
16: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
17: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się 7:00, więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy i debiutujący Kacper Rafalski. Dzień dobry i powodzenia.
20: Dzień dobry. Zaczniemy od Łodzi. Aut tutaj przybywa na Alei Włókniarzy, zwłaszcza w okolicach skrzyżowania z Mickiewicza. Większy ruch odbywa też się na ulicy Zachodniej w obu kierunkach i na Piłsudskiego, zwłaszcza w kierunku wschodnim. Uważajcie też na Pabianickiej w stronę centrum. Tam coraz więcej pojazdów zaczyna się pojawiać. Zaglądamy też do Zgierza. Tutaj możemy chwilę, ale niedługą postać na ulicy Łódzkiej. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, minęła 7:00. Już teraz przed nami najważniejsze informacje w studiu Małgorzata Błażewicz.
21: Jest odpowiedź na raport o łódzkim lotnisku. Prezes Anna Midera kwestionuje ustalenia kontrolerów. Deportacje Ukraińców w programie PiS. Rząd ostro krytykuje zapowiedzi opozycji. Dwa pytony zamiast koła ratunkowego. Policjanci interweniowali na kąpielisku w Piotrkowie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwy deszcz i silne burze. Prezes łódzkiego lotniska odpowiada na zarzuty kontrolerów. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, magistrat nie jest zadowolony z wyników kontroli w porcie lotniczym na Lublinku. Według kontrolerów prezes Anna Midera spędziła ponad 100 dni w 2024 roku w delegacjach i podróżach służbowych, a gdy doda się urlop, wychodzi ponad połowa dni roboczych w roku. Prezes lotniska mówi, że to nieprawda. Nie było jej na miejscu mniej niż 1/4 roku.
0: Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam. Pełniłam swoje obowiązki służbowe po prostu poza siedzibą spółki. Dotyczy to takich wyjazdów między innymi czy spotkań w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwie Infrastruktury czy innych urzędach.
21: Wątpliwości kontrolerów budzą też niektóre spotkania z kontrahentami, na przykład po północy w lokalach serwujących alkohol. Midera potwierdza, że doszło do takiego spotkania, bo goście przylecieli późno.
0: Zabraliśmy ich na ulicę Pietrzkowską, aby pokazać uroki miasta i wówczas poprosili nas, abyśmy weszli do dwóch lokali. Spędziliśmy tam czas, nawiązywaliśmy relacje. Ja dodam tylko, że jestem osobą niepijącą alkoholu.
21: Rachunek miał opiewać na niecałe 70 zł. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta poinformował Radio Łódź, że raport pokontrolny zostanie szczegółowo przeanalizowany, a potem zapadną decyzje dotyczące ewentualnych konsekwencji.
2: Więcej na radiołódź.pl.
21: Nie będzie pieniędzy dla łódzkiego tunelu średnicowego. Te, które mogły trafić na budowę tunelu, zostaną przeznaczone na inwestycję kolejową na Pomorzu. Jak informuje Money.pl, powodem są wieloletnie opóźnienia łódzkiego projektu. A o przyszłości tunelu średnicowego, kolei dużych prędkości i planach rozwoju kolei porozmawiamy dzisiaj z gościem Radia Łódź, wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. Ta rozmowa o 8.10. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że po ewentualnym przejęciu władzy wdroży plan deportacji części Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. PiS chce wydalać z Polski mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia. Do postulatów w mediach społecznościowych odnieśli się przedstawiciele rządu. Gdy rządzili, nawet tych, którzy w Polsce łamali prawo, nie umieli deportować. Dziś podobno bez składu i ładu chcą deportować wszystkich. PiS-owskiej nie dojdę, napisał na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w Polsce liczba obywateli Ukrainy z ważnymi dokumentami pobytowymi utrzymuje się na poziomie około 1,5 miliona osób.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
21: Duże zmiany zajdą na ulicy Wróblewskiego w Łodzi. Jeszcze w wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont. Znikną stare tory i bruk. W ich miejsce pojawi się asfalt. Będą też równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić codzienny komfort pieszych, rowerzystów i kierowców, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
22: I myślę, że konieczna z punktu widzenia dla skomunikowania tej części miasta. Widzimy, jak zmienia się miasto właśnie z tej strony. Ile nowej, olbrzymie osiedle, które powstało, ale za chwilę zacznie powstawać następny na przeszło 20 hektarach po dawnej elektrociepłowni.
21: Remont rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do przyszłego roku. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na skrzyżowaniu z Aleją Politechniki. Przejazd po Politechniki będzie zachowany, nie będzie tylko można skręcić we Wróblewskiego w kierunku centrum. 33-letnia kobieta pływała w zbiorniku wodnym z dwoma pytonami owiniętymi wokół szyi. Zaniepokojeni plażowicze zawiadomili policję. Do nietypowej interwencji im doszło na nieczynnym kąpielisku Słoneczko w Piotrkowie, mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
23: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Kobieta oświadczyła policjantom, że gady adoptowała około pół roku temu.
21: Funkcjonariusze odprowadzili właścicielkę wraz z gadami do domu, gdzie zwierzęta trafiły z powrotem do terariów. Kobieta posiada dokumenty dotyczące pytonów, ale nie zarejestrowała ich w starostwie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi jej grzywna lub areszt. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7.30. Zapraszam.
19: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
24: Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Nowym piłkarzem UKS-u Łódź został Igor Strzałek, który występował w Ekstraklasie w barwach Legii Warszawa i Brookbet Termaliki Nieciecza. W barwach stołecznego klubu zadebiutował wiosną 2022 roku jako 18-latek, a rok później sięgnął po Puchar Polski. Młodzieżowy reprezentant Polski do lat 19 najczęściej występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. Strzałek z UKS-em podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie z Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a już w niedzielę Jaga podejmie Widzew Łódź w meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy. Lech Poznań wygrał u siebie z KL Klaksvik 1-0, rewanże 13 sierpnia odpowiednio w Glasgow i na Wyspach Owczych. W pierwszych spotkaniach trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo u siebie ze szwedzkim Amarby EIF. Na GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. To spotkanie zostało rozegrane w węgierskim Miszkolcu, a rewanże odpowiednio 13 i 12 sierpnia w Hammarby i Katowicach. Reprezentująca Mauritius Kimberly Lecourt wygrała szósty etap kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. Liderką generalnej klasyfikacji pozostała Szwajcarka Marlene Reiser, a na dziewiątym miejscu etap wczorajszy ukończyła urodzona w Wieluniu Dominika Włodarczyk, która przyjechała z głównymi faworytkami do wygranej, w tym z Katarzyną Niewiadomą Fini, która w generalnej klasyfikacji jest trzecia. Dominika Włodarczyk zajmuje natomiast szóste miejsce, a dzisiaj bardzo trudny etap z metą na podjeździe na słynnej Mont Ventoux. Wyścig potrwa do 9 sierpnia. Rozlosowano pary pierwszej rundy Pucharu Polski, a na kogo trafiły Widzew, jego rezerwy i UKS piszemy na radioloc.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Mamy dość pochmurny poranek i to w ciągu dnia raczej się nie zmieni, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 18 stopni w ciągu dnia, maksymalnie od 24 do 25, no gdzieniegdzie w regionie do 26, no ale to powinna być ta wartość maksymalna. Wiatr jest słaby i umiarkowany północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry. Przed nami druga godzina poranku w Radiu Łódź. Mamy piątek, 7 dzień sierpnia. Kuba Janik przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. Słyszymy się do 9.

Michael Jackson na początek drugiej godziny poranka w Radiu Łódź, na zegarze 12 minut po godzinie 7. No trochę panu Michaelowi poprzeszkadzaliśmy. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów, dla Doroty, dla Klaudii, Konrada i dla Kajetana, no ale także najlepsze życzenie od Radia Łódź o poranku dla wszystkich urodzonych, a w tym gronie Diecz, który kończy 65 lat. Powiedziałem Diecz, a chodzi właściwie o Davida Howella Evansa, gitarzystę zespołu U2, no i jak wiadomo minimalistyczny styl gry i niepowtarzalne brzmienie. To coś, co sprawia, że Diecza naprawdę nie sposób pomylić z innym gitarzystą. No to słuchamy. Grupa U2 przed nami.

I tak właśnie zatytułowana jest ta piosenka Magnificent i grupa U2 o poranku w Radiu. No a 65 lat kończy The Edge, a więc gitarzysta zespołu. Tu Radio Ucie, audycja poranna.

20 minut po godzinie 7. My oczywiście polecamy się do słuchania cały czas, ale także do czytania, chociażby do porannej kawy radiouciek.pl. Tam wiele ciekawych informacji. No i między innymi dobre wiadomości dzisiaj do odnalezienia dla rowerzystów, no bo województwo łódzkie rozpoczyna realizację jednego z największych projektów rowerowych w regionie, a być może także i w naszym kraju. W Pęczniewie podpisano właśnie list intencyjny dotyczący przygotowania trasy Welowarta, która ma liczyć ponad 200 kilometrów i połączyć granice województwa śląskiego oraz wielkopolskiego. W przedsięwzięcie zaangażowało się 19 samorządów. Nowa trasa, bo to pewnie rowerzystów najbardziej interesuje, będzie prowadzić wzdłuż rzeki Warty z dodatkową pętlą wokół zbiornika Jeziorsko. No więc zapowiada się naprawdę pięknie. No i oczywiście ma służyć zarówno mieszkańcom korzystającym z roweru na co dzień, chociażby jeżeli chodzi o dojazdy do pracy, ale także oczywiście także i turystom. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej i komfortowej infrastruktury rowerowej, która stanie się impulsem do rozwoju turystyki i lokalnej gospodarki. Więcej na ten temat na radiouciek.pl.

Max. 23 minuty po godzinie 8, no i jeszcze 7 minut, no i przed nami skrót najważniejszych informacji, także oczywiście prognoza pogody, ale wcześniej muzycznie grupa T-Love.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi.

0: Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
2: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Kacper Rafalski.
6: I sprawdzamy, jak sytuacja w Łodzi. Aut wciąż przybywa przy Alei Włókniarzy. Korkuje się też ulica Przędzalniana przy wjeździe na Piłsudskiego, na której z kolei też duży ruch, zwłaszcza przy skrzyżowaniu ze Śmigłego Rydza i Kopcińskiego. Dłuższą chwilę postoimy też na Wojska Polskiego na wysokości Franciszkańskiej. Powoli daje też o sobie znać Sieradz i ulica Jana Pawła. Uważajmy w tej okolicy. W Wieluniu z kolei najbardziej oblegane jest skrzyżowanie ulic Głowackiego i Sieradzkiej. Kolejny raport drogowy za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
7: Strażacy interweniowali tej doby ponad 1200 razy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Łódzkiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 52-letniej mieszkance Zgierza. W hodowli były 44 psy i 3 koty. Rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Paweł Jasiak powiedział, że zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach i z nieleczonymi chorobami. 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ich stan przed klientami. Kobieta już wcześniej była dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 15 lat więzienia. W najbliższych dniach kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen paliw. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki albo utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Rząd rozważa możliwość wprowadzenia programu osłonowego, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Minister finansów Andrzej Domański powiedział wczoraj, że rząd bierze pod uwagę obniżenie stawki VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.00. Zapraszam.
5: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Koniec tygodnia pod znakiem chmur. Teraz na termometrach 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni, a na barometrze 997 hektopaskali.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 28 minut do godziny 8, a niebawem porozmawiamy o wakacyjnych remontach drogowych w Łodzi. No właśnie, jak znoszą je kierowcy?

0: 21 do godziny 8, to już taka tradycja. Wakacje to okres intensywnych prac drogowych w Łodzi. Mniejszy ruch na ulicach pozwala prowadzić inwestycje sprawniej. No i te inwestycje mają poprawić komfort podróżowania i wygląd miejskiej przestrzeni. W połowie wakacji do listy remontów dołącza modernizacja ulicy Wróblewskiego. No a my zapytaliśmy kierowców, jak oni oceniają remonty w okresie wakacyjnym.
1: To się wszystko tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie zorientować się. Za dużo.
2: No utrudnia nam to życie i poruszanie się po mieście. No co zrobić? No, ale to trzeba jakoś przetrwać.
3: Tak wypowiadają się łódzcy taksówkarze, którzy pomimo, że znają łódzkie ulice doskonale, to i tak remonty przynoszą im wiele problemów. Wakacje w połowie, a miasto dokłada kolejne prace na drogach. Urząd tłumaczy, że dzięki tym zmianom, jak te na Wróblewskiego, ma polepszyć się transport w mieście. Tłumaczy Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.
4: Będzie to inwestycja nie tylko bardzo potrzebna i pożądana, ale przede wszystkim myślę, że konieczna z punktu widzenia dla skomunikowania tej części miasta. Widzimy, jak zmienia się miasto właśnie z tej strony. Ile nowej, olbrzymie osiedle, które powstało, ale za chwilę zacznie powstawać następny. Na przeszło 20 hektarach podawnej elektrociepłowni tam również zacznie powstawać osiedle.
3: Ponad 40 remontów drogowych. Tyle ma zostać wykonane w te wakacje. Planowane zakończenie odbędzie się z końcem sierpnia. Potwierdza Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
5: W tej chwili pracujemy na około 50 ulicach. W pierwszym półroczu zrobiliśmy 32, ale to właśnie na wakacje zostawiliśmy sobie najwięcej prac, bo to jest dobry okres, kiedy mamy mniejszy ruch na drogach, jest mniej łodzian w mieście, dlatego możemy wykonać trudne etapy dużych inwestycji, czy wykonać stricte takie wakacyjne remonty. Aż 41 ulic chcemy zakończyć do końca sierpnia. Pozostaje nam miesiąc.
3: Plany są ogromne, dodaje.
5: Zarówno są to ulice gruntowe, są to wakacyjne remonty, jak torowiska na Alei Kościuszki. Są to prace, które już na przykład wykonaliśmy na Rondzie Lotników, czy wymieniliśmy nawierzchnię na ulicy Okulnej, ale przed nami choćby zakończenie takich inwestycji jak Kniaziewicza, jak Biegańskiego, jak chodniki na Olechowie, żebyśmy na ten pierwszy dzwonek zapewnili odpowiednie dojście choćby do przedszkola, które powstało właśnie przy ulicy Welta.
6: Natomiast faktycznie ilość tych remontów wpływa na to, jak przemieszczamy się po drogach łódzkich i niestety także na to, że korków jest coraz więcej.
3: Tak komentuje jedna z mieszkanek Łodzi, która codziennie porusza się autem po mieście. Mimo rosnącej liczby remontów, Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji zapewnia, że większych problemów z poruszaniem się po mieście samochodem ma nie być.
7: Znaczy one akurat nie są w tych rejonach, w których prowadzone są tamte prace, więc raczej nie powinno to mieć jakiegoś większego wpływu na te, które w tej chwili się realizują. Natomiast te sierpniowe, to też pamiętajmy o tym, że one będą się zaczynały, tak jak tutaj chociażby Wróblewskiego od 17. W połowie sierpnia też rozpocznie się przebudowa ulicy Tylnej. To ewentualne zazębienie to będzie okres około 2 tygodni, więc jeszcze w okresie wakacyjnym, więc myślę, że to wielkich jakichś dodatkowych utrudnień nie spowoduje.
3: Łącznie w sierpniu rozpocznie się około 10 dodatkowych remontów, a koszt wszystkich prac wakacyjnych na drogach wynosi 200 milionów złotych.
0: Tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Weronika Skibińska, a na bieżąco o sytuacji drogowej, o remontach, o korkach, postępach w inwestycjach, oczywiście na radiouci.pl. Tam Państwa odsyłamy, także oczywiście na naszej antenie, a najbliższe wiadomości drogowe już przed godziną 8. Teraz 18 do 8.

0: Ciao, witam Bambino, a na zegarze już kwadrans do godziny 8.
1: Powtórka z historii.
0: 848 lat temu, a więc to był 7 dzień sierpnia 1178 roku, konsekrowano pierwszy kościół przy klasztorze cysterców w Sulejowie w powiecie piotrkowskim. Fundacji klasztoru dokonał książę Kazimierz II Sprawiedliwy, sprowadził zakonników z opactwa Morimont w Burgundii, obecnie to jest Szampania, i przeznaczył im ziemię nieopodal przeprawy przez Pilice w Sulejowie właśnie. 159 lat temu, a więc to był rok 1867, w Łodzi zmarł amerykański aktor Ira Aldridge, pierwszy czarnoskóry tragik szekspirowski. Umarł prawdopodobnie na zapalenie płuc. Dzień przed planowano w Teatrze Paradis przy Piotrkowskiej 175 premierą Otella Szekspira. 9 sierpnia został pochowany w ewangelickiej części Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej, a jego pogrzeb zgromadził tysiące łodzian. 35 lat temu zmarła Kalina Jędrusik, aktorka, piosenkarka, artystka kabaretu starszych panów. W latach 60. i 70. uchodziła za symbol seksu, grała m.in. w filmach Ewa chce spać, Ziemia obiecana, Jowita czy Upał.

10 minut do godziny 8, teraz, a po godzinie 8 spotkanie z gościem. No i bardzo ciekawy temat. Otóż, jak się okazuje, pieniądze, które miały być przeznaczone na budowę łódzkiego tunelu średnicowego, nie trafią na tą budowę, trafią do województwa pomorskiego. Chodzi o unijne finansowanie wartości nawet 1 800 000 000 zł. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało, że te pieniądze, jak powiedziałem, trafią na Pomorze. Czemu tak się stało? Skąd taka decyzja? O tym będziemy rozmawiali po godzinie 8. Naszym gościem będzie wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak. Już teraz na to spotkanie zapraszam, ale zapytamy także o dalszy los tunelu średnicowego. Także będą pytania o port Polska i kolej dużych prędkości, jak ona może zmienić nasz region. Polecamy to spotkanie po godzinie 8.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
12: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
11: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
13: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
10: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
15: Pipi Pończoszanka!
14: Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
16: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
17: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Zbliża się 8 czas na raporcie drogowej. Kasper Rafalski.
19: Sprawdzamy sytuację na drogach w Łodzi na początek. Na pewno zwolnicie na skrzyżowaniu Limanowskiego z Zachodnią. Jak już jesteśmy przy skrzyżowaniach, Rondo Solidarności. Tutaj postoimy szczególnie na ulicach Pomorskiej i Kopcińskiego. Korkuje się też od kilku minut ulica Narutowicza. A poza Łodzią uważajcie przy wjeździe do Łasku. W okolicach Woli Łaskiej coraz większy ruch.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
20: Nawałnice przeszły nad Polską. Strażacy wciąż usuwają skutki burz, a IMGW utrzymuje alerty dla Łódzkiego. Spór o raport z kontroli łódzkiego lotniska. Prezes Anna Midera odrzuca stawiane zarzuty. Większego stadionu dla Widzewa na razie nie będzie. Główną przeszkodą są koszty rozbudowy. Temperatura maksymalna dzisiaj do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział w TVP Info, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
4: W większości działania dotyczyły usuwania wiatrołomów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów, czy też wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o zdarzenia charakterystyczne, odnotowaliśmy ponad 100 zerwanych dachów, najwięcej w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Oraz w województwie warmińsko-mazurskim na jeziorze Seksty w wyniku przewrócenia się łodzi żeglowych z 30 osobami te osoby wpadły do wody. Na szczęście te osoby zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
20: O wypadku na jeziorze Seksty powiem za chwilę. Dyżurny Łódzkiej Straży Pożarnej poinformował Radio Łódź, że w regionie interwencji było powyżej 40. Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Łódzkiego ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami. 32 osoby wpadły do jeziora Seksty w warmińsko-mazurskim po wywróceniu się żaglówek. Wracamy do tego tematu. Na miejsce wysłano 4 karetki wodne. W akcję włączyli się strażacy i policjanci. Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powiedział Polskiemu Radiu, że 4 osoby odniosły obrażenia.
21: Na miejscu okazało się, że 32 osoby zostały podjęte przez jeden z jachtów tej grupy, która pływała razem. Okazało się, że łącznie 4 jachty zostały wywrócone. Jednostki ratownicze przejęły te osoby z tego jachtu, bezpiecznie transportowały na brzeg. W strachu i stresie 4 osoby łącznie potrzebowały pomocy lekkiej, medycznej.
20: Dariusz Luma dodał, że jedna osoba ze złamaną ręką trafiła do szpitala w Piszu. Ponad połowa roków delegacji i spotkania biznesowe przy alkoholu to zarzuty kierowane wobec zarządu łódzkiego lotniska przez miejskich kontrolerów. Prezes portu lotniczego w Łodzi Anna Midera w całości nie zgadza się z raportem pokontrolnym, a tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
22: Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę, a Radio Łódź dotarło do raportu pokontrolnego. Jak czytamy, w 2024 roku prezes lotniska była poza lotniskiem przez ponad pół roku. To nieprawda, odpowiada prezes Anna Midera.
23: Poziom nieobecności mojej w spółce w 2024 roku wyniósł mniej niż 25%. Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam.
22: Kolejny zarzut to spotkanie z kontrahentami po północy w lokalu serwującym alkohol.
23: Rachunek, o którym pan mówi, opiewał na kwotę 67 zł.
22: Magistrat podkreśla, że nie jest zadowolony z wyników kontroli. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
20: Łódzkie lotnisko w 2025 roku obsłużyło niemal 500 000 pasażerów i odnotowało niemal 40 milionów złotych straty. Pieniądze, które mogły trafić na budowę łódzkiego tunelu średnicowego, zostaną przeznaczone na inwestycję kolejową na Pomorzu. Jak informuje Money.pl, powodem są wieloletnie opóźnienia łódzkiego projektu. O przyszłości tunelu średnicowego, kolei dużych prędkości i planach rozwoju kolei za chwilę porozmawiamy z gościem Radia Łódź, a będzie nim wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Rozbudowa stadionu miejskiego przy Alei Piłsudskiego, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze, jest możliwa, ale tylko w teorii. Właściciel Widzewa Robert Dobrzycki wyjaśnił w rozmowie z klubową telewizją, że problemem są koszty.
24: Przygotowaliśmy koncepcję takiej rozbudowy i też zleciliśmy wstępną wycenę. Wyszło, że rzeczywiście to jest olbrzymia inwestycja, na którą na dzień dzisiejszy na pewno nie stać Widzewa, więc w tej chwili jesteśmy w trakcie procesu optymalizacji.
20: Chodzi o znalezienie rozwiązań, które byłyby możliwe do zrealizowania albo przez klub, albo przez miasto. Na razie zatem kibice mogą się skupić na aspekcie sportowym funkcjonowania klubu i jego grze w Ekstraklasie. Najbliższy mecz Widzewa w niedzielę na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Wiadomości sportowe za godzinę w Radiu Łódź.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Przed nami dość pochmurny dzień, no i zdecydowanie chłodniej niż w tych ostatnich dniach. Teraz na termometrach w regionie około 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25, no gdzieniegdzie może do 26 stopni. Wiatr słaby, miarkowany północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Na zegarze 5 minut po godzinie 8. Przed nami trzecia godzina poranka w Radiu Łódź, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku i pod koniec tygodnia. Dzień dobry też naszemu gościowi, a z nami na łączach wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, zaczniemy od newsa money.pl. Pieniądze z budzkiego tunelu średnicowego mają trafić do województwa pomorskiego. Jak informuje money.pl, opóźniona o wiele lat inwestycja w Łodzi miała móc się ubiegać o nawet 1,8 miliarda złotych unijnego dofinansowania, ale resort infrastruktury zdecydował inaczej i pieniądze zostaną przeznaczone na konkurs kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei w ramach programu Feniks, w którym udział może wziąć właśnie projekt Pomorska Kolej Metropolitalna na południe. Z czego wynika taka decyzja?
2: To nie jest nowy news, bo ta informacja, właściwie ta decyzja zapadła już wiele miesięcy temu i tutaj nie ma zabierania pieniędzy z tunelu łódzkiego, tylko jest zamiana pieniędzy z programu Feniks. Te środki, które miały być pierwotnie przeznaczone na tunel w Łodzi, przechodzą na potencjalnie dwa inne projekty, bo tam szacujemy, że dwa inne projekty mogą być z tego zasilone, między innymi kolej metropolitalna w Trójmieście i drugi taki projekt, którego spodziewamy się, że będzie wnioskował o dofinansowanie, to jest projekt kolei.
1: Lubuska Kolej Trójmiejska.
2: Kolej Trójmiejska to jest jeden, chodzi o konkretnie o projekt pod roboczą nazwą PKM Południe, a drugim projektem jest kolej w obszarze Zielonej Góry, województwa lubuskiego pod nazwą, takim roboczą nazwą SCALT. I o co chodzi, jeśli chodzi o finansowanie tunelu? Tunel w Łodzi przechodzi na finansowanie z budżetu państwa.
1: Czyli w całości te niemal 2 miliardy złotych zapłaci budżet państwa za tę inwestycję. Prawdopodobnie tylko, też więcej, no bo te koszty też wzrosły w ostatnich latach.
2: Tylko że konkretnie jeśli chodzi o dofinansowanie, jeśli chodzi o dofinansowanie unijne, to tam była kwota na poziomie 600 milionów złotych, ta, która jest przenoszona.
1: Panie ministrze, a czy to przesunięcie tych pieniędzy wynika z perspektywy, w której Feniks musi się zamknąć, czyli 29 rok?
2: Tak, to wynika z tej perspektywy. Tam są obwarowania dotyczące zakończenia fizycznie na gruncie, zakończenia inwestycji i trzeba to rozliczyć do końca 2029 roku.
1: Ale to już wiemy, że ten rok w takim razie na pewno nie będzie tą datą zakończenia tunelu średnicowego. Pytanie, czy też mamy postawić znak zapytania przy przełomie 30 i 31, bo to są te najnowsze daty podawane.
2: Dokładnie tak. I właśnie, czy stawiać znak zapytania? Ja bym nie stawiał tutaj znaku zapytania. Ja bym tutaj, biorąc pod uwagę to, gdzie dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o postępowanie przetargowe na firmę, która dokończy tę inwestycję, bo tu jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o te rozmowy z firmami, które mają doświadczenie w tego typu inwestycje. No to też sobie trzeba jasno powiedzieć, bo wielokrotnie to powtarzaliśmy. Ten przełom 30-31 przyjmujemy tutaj za tę datę zakończenia tunelu tego miejskiego w Łodzi, w drodze między Łodzią Fabryczną, a Łodzią Kalistą i Łodzią Żabieniec i trzema przystankami po drodze.
1: A tego nowego wykonawcę, który dokończy drążenie tunelu średnicowego pod powierzchnią Łodzi i połączy Fabryczną z zachodem miasta, z dworcami Kaliskim i Żabieńcem, jego poznanie to jest kwestia dni, tygodni czy miesięcy, do końca roku go poznamy?
2: To jest kwestia najbliższych kilku tygodni, gdzie chcemy zamknąć etap, który pozwoli nam wybrać tego wykonawcę do końca roku.
1: Czyli pierwszy kwartał przyszłego roku jako data wznowienia tego drążenia to jest wciąż realny termin.
2: Tak.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw CPK, po raz pierwszy w tej drugiej roli na naszej antenie. Dużo pracy i dużo porządków, bo przypomnijmy, że też niedawno odwołano prezesa i wiceprezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny.
2: Pracy przybyło, ponieważ doszedł oczywiście cały obszar związany z CPK, a to jest i lotnisko, i linia kolejowa, szczególnie ta w pierwszej kolejności do realizacji z Warszawy przez nowe lotnisko do Łodzi, dalej w kierunku Sieradza z rozwidleniem na Poznań i Wrocław, ale też doszedł cały obszar związany z tym lotnictwem rozumianym jako tym lotnictwem dzisiaj funkcjonującym, istniejącym w postaci lotnisk, między innymi lotniska Okęcie, portów lotniczych, linii lotniczej LOT. To są te wszystkie nowe obszary, które znalazły się obecnie u mnie.
1: Zarząd spółki miał od ponad roku starać się przekonać Ministerstwo Infrastruktury, by otworzyło drogę do dotacji unijnych w ramach programu Fenix dla budowy właśnie kolei dużych prędkości. Te działania miały się zakończyć bez skutku, mimo tego, że członkowie zarządu spółki CPK mieli alarmować, że brak pieniędzy bezpośrednio może zablokować inwestycje. Pan może potwierdzić te doniesienia Money.pl?
2: W doniesieniach Money.pl było kilka istotnych nieścisłości, jeśli chodzi o kwestie dotyczące możliwości finansowania ze środków unijnych, ponieważ tam spółka wnioskowała już o środki unijne i dostała środki unijne na dokumentacje studialne i projektowe, a teraz spółka będzie wnioskować o środki unijne z nowej perspektywy, z tej perspektywy 28-34. I to, co sobie powiedzieliśmy na początku, nie było już możliwości, żeby wnioskować o środki unijne z obecnej perspektywy, która w ramach programu Fenix zakończy się do roku 2029 z rozliczeniem środków, ponieważ trzeba fizycznie zakończyć roboty budowlane do tego czasu, a w tych założeniach, tam gdzie mamy już środki unijne, środki budżetowe, to jest między innymi ten drugi tunel w Łodzi, a na środki unijne te wszystkie projekty wychodzą poza 29 rok.
1: Panie ministrze, a czy od momentu wbicia tej takiej pierwszej, symbolicznej wręcz łopaty pod budowę tego megalotniska w Baranowie Portu Polska dzielą nas dni, tygodnie czy miesiące?
2: Planowany jest druga połowa września na rozpoczęcie działań pod wzmacnianie gruntów, wzmacnianie fundamentów, przyszłych fundamentów pod terminal lotniska pomiędzy Warszawą i Łodzią. Tu mówimy już o najbliższych 6 tygodniach.
1: Panie ministrze, to możemy powiedzieć, że 32 rok dla Łodzi, dla Łódzkiego, nie tylko, ale też dla Polski oczywiście, to będzie rok takiego kolejowego przełomu, bo wszystko wskazuje na to, przynajmniej jeżeli pójdzie projekt CPK Port Polska zgodnie z harmonogramem, że to będzie jednocześnie rok otwarcia megalotniska w Baranowie. Będziemy już mogli pojechać w mniej niż 100 minut szybką koleją na trasie Łódź-Warszawa. No, Łódź-Warszawa to zdecydowanie mniej niż 100 minut, nawet mniej niż pół godziny, znaczy mniej niż godzina, i do tego może też być już zakończony ten tunel średnicowy pod powierzchnią Łodzi. Wszystko na to wskazuje.
2: I tunel średnicowy, ten, który ma 3 stacje, który jest takim tunelem o charakterze miejskim i regionalnym, chociaż on będzie też częściowo wykorzystywany przez pociągi dalekobieżne, te jadące między innymi z Krakowa przez Łódź i dalej w kierunku Kutna, Bydgoszczy, Trójmiasta. I taki jest plan, chociaż ja bym powiedział, że w tej rewolucji to ona się już dzieje od pewnego czasu, jeśli chodzi o lepsze podłączenie Łodzi do systemu komunikacyjnego. To się już zadziało, jeśli chodzi o system drogowy. Łódź jest w centrum systemu drogowego, a teraz dzieje się w systemie kolejowym, bo taki przykład bardzo, bardzo wymierny, tylko w relacji z Łodzi do Warszawy przez ostatnie 3 lata mamy 80% wzrost liczby pasażerów i to jest rekordowa liczba pasażerów na tej trasie w historii w ogóle całej kolei.
1: To jest chyba jedna z najbardziej dochodowych tras kolejowych w całym kraju zresztą.
2: Tak, to jest trasa, która w relacji takiej od punktu do punktu, czyli duże miasto, patrząc, nie licząc miejscowości pośrednich, bo wiadomo, że pociągi też zatrzymują się i w Skierniewicach, i w Żyrardowie, i w Koluszkach, ale licząc tylko przemieszczenia pasażerów między Łodzią i Warszawą, 80% wzrost. I to jest dzisiaj trasa numer 3, jeśli chodzi o liczbę pasażerów w systemie krajowym i z dużą szansą na pozycję numer dwa w najbliższych kilku latach.
1: A widzimy ten
2: Także
1: boom kolejowy
2: Łódź
1: też w
2: zyskuje,
1: Polsce.
2: Tak, tutaj te wzrosty, które mamy, one w ostatnich trzech latach to będzie wzrost, bo już widać, za chwilę będziemy podsumowywać obecny rok, który też jest bardzo dobry. To będzie wzrost w skali kraju w połączeniach chociażby Intercity o 45%, ale dla relacji właśnie Łódź-Warszawa to już 80%, a zakładam, że to się jeszcze podniesie w tej drugiej połowie roku, dlatego...
1: Mówimy o porównaniu, przepraszam, do 23 roku, czy półrocze 26, 25?
2: Mówimy półrocze 20, pierwsze półrocze 23 do pierwszego półrocza 26, bo to tutaj mamy wymierne liczby, ale zakładam, że jak porównamy cały 23 do całego 26, to ten wzrost będzie jeszcze kilka procent wyższy niż te 80 podane procent. Dokładnie to było 79%.
1: A kolej nadąża za tym boomem kolejowym? Czy przewoźnicy nadążają za tym boomem kolejowym? Bo się zbliżamy do tej rekordowej liczby obsłużonych pasażerów w ciągu roku z 95 roku, no bo jeszcze brakuje niecałych 30 milionów, żeby dojść do tego pułapu.
2: To w tych liczbach faktycznie cała nasza kolej wraca do połowy lat 90. Tylko też musimy pamiętać, że takie rekordowe lata, jeśli chodzi o liczbę pasażerów w naszym systemie kolejowym, to był przełom lat 70. i 80. i tam liczba pasażerów była nawet na poziomie 1 100 000 000. Także biorąc pod uwagę to, co dzisiaj się dzieje, to w przyszłym roku, gdy przekroczymy 500 000 000 pasażerów, to dopiero będziemy w połowie tego odrabiania strat, no, do lat, które trudno porównywać, bo wtedy w systemie drogowym i nie mieliśmy dróg i samochodów była garstka, to dzisiaj trudno te kwestie porównywać, ale chodzi o to, że kolej faktycznie staje się taką alternatywą dla samochodu. Chcemy, żeby teraz mocniej stała się jeszcze alternatywą dla podróżowania z Łodzi do chociażby Warszawy, bo zacznie się rozbudowa A2 i to zawsze są jakieś utrudnienia. Tutaj też wzmacniamy liczbę połączeń, ale ja bym jeszcze bardzo mocno podkreślił rolę kolei regionalnej, tej często codziennej, bo Łódzkie ma to szczęście, że ma bardzo dobrego, silnego przewoźnika regionalnego w postaci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, takiego przewoźnika, który jest dobrze zarządzany, ma bardzo dobry tabor, ma ten tabor świetnie użytkowany, świetnie utrzymywany. I to jest też ogromny atut Łodzi i województwa łódzkiego, jeśli chodzi o te codzienne połączenia. Kolejne rekordy, jeśli chodzi o przewozy w tym roku, to będzie już około 13 milionów pasażerów. I
1: to skoro
2: kolejne
1: już
2: relacje,
1: jesteśmy przy Ełce, to kiedy Łódzka Kolej Aglomeracyjna i być może też inni przewoźnicy będą mogli pojechać na trasie Bełchatów-Piotrków-Trybunalski? Przypomnijmy, Bełchatów jest jednym z największych miast w Polsce bez kolei. Plany mówią o 29-30 roku. Tutaj wciąż te daty są aktualne?
2: Tutaj powiedziałbym, że to jest 30 rok, jeśli chodzi o Bełchatów i dalej, bo tam też jest takie zadanie, żeby nie tylko zakończyć w Bełchatowie, ale dalej przejechać w kierunku Wielunia i stworzyć taką nową oś komunikacyjną od Piotrkowa przez Bełchatów do Wielunia i dalej w kierunku Wrocławia. Bo taki cel przyjęliśmy, żeby pociąg nie kończył jazdy w Bełchatowie. Ale

0: świetnie wpisuje. Także ja spodziewam się, że kolejny rok to będzie dokładanie kolejnych pociągów na tych trasach już obsługiwanych, a perspektywa 30 roku to jest właśnie obsługa między innymi też Bełchatowa.
1: Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się, dobrego weekendu, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zbliża się 8:30, przed nami kolejny raport.

0: Cel drogowy i Kasper Rafalski.
1: I zaczniemy od Łodzi. Ruchliwe okolice manufaktury. Wolniej przejedziemy przez skrzyżowanie północnej i zachodniej. Samochody nie opuszczają też ulicy Wojska Polskiego. W dalszym ciągu wolniej też przejedziemy ulicą, a w zasadzie aleją włókniarzy na wysokości Mickiewicza. Mimo to w Łodzi stosunkowo spokojnie na drogach. O tej porze dzieje się też w Zgierzu. Wolniej przejedziemy ulicą Łódzką. Również na ulicy Łódzkiej, ale w Zduńskiej Woli możemy stracić kilka minut. Na drogi regionu zajrzymy jeszcze przed dziewiątą.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
0: Na zegarze 8:30. Czas na same dobre wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
3: Łódzkie stawia na rozwój turystyki rowerowej. Powstaje projekt Velowarta. Ponad 200-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż rzeki Warty poprowadzi przez 19 gmin, które współpracują ze sobą i z Urzędem Marszałkowskim przy przygotowaniu jej budowy. Trasa ma być bezpieczna, wygodna i dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru, mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.
4: Jeśli ktoś ma duże wymagania do ścieżek rowerowych i niekoniecznie na przykład odpowiadają komuś duże przewyższenie, to Velowarta na pewno będzie miała ten swój ogromny atut, że będzie można jechać niemalże po terenie płaskim.
3: Prace są na pierwszym etapie. Ostateczny przebieg trasy jeszcze nie został wyznaczony, ustala go Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na krakowskim lotnisku nie będzie trzeba już ściągać butów. Kraków Airport jako pierwsze lotnisko w Polsce zainstalował specjalne skanery do obuwia. Niewielkie urządzenia mogą znacznie przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa. Czas spędzony na kontroli bezpieczeństwa na krakowskim lotnisku znacznie się skrócił dzięki zamontowaniu nowych skanerów i taśm. Dzięki nim podróżni nie muszą już wyciągać sprzętu elektronicznego z plecaków i mogą przewozić w bagażu podręcznym więcej płynów. Goście warszawskiego ZOO od dziś mogą oglądać odtworzone szkielet słonicy Erny. To pierwszy taki projekt w Polsce. Model ma 2,5 metra wysokości i składa się z ponad 200 części wydrukowanych w drukarkach 3D. Słonica afrykańska Erna przeżyła 35 lat. Do momentu śmierci w 2020 roku była przywódczynią stada w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Prawdziwe kości także pozostaną w warszawskim zoo i będą udostępniane m.in. uczelniom. Odtworzony szkielet słonicy afrykańskiej można oglądać w warszawskiej słoniarni. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00 zapraszam.
0: Sporo chmur za naszym radiowym oknem, ale na razie przynajmniej bez deszczu. No i tego deszczu nie ma także w prognozach pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 18 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 24 do 25, 26 stopni. To maksymalnie wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni, a na barometrze 998 hektopaskali. A to z kolei oznacza, że ciśnienie powoli, ale rośnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 9, a my niebawem wybierzemy się do Warszawy, no i ruszymy śladami Fryderyka Chopina w stolicy.

0: 21 minut do godziny 9, czas na naszą kolejną podróż. Kierunek na dziś to Warszawa, jedno z ważniejszych miast w życiu Fryderyka Chopina. Kompozytor spędził pierwszą połowę swojego życia właśnie w stolicy. Zapraszamy Państwa na spacer śladami wybitnego kompozytora, gdzie mieszkał Chopin, gdzie się uczył i grał na fortepianie, gdzie spoczywa serce tego wybitnego Polaka. Naszym przewodnikiem po świecie mistrza muzyki fortepianowej będzie warszawianistka Ewa Sztompka.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Tuż obok ławeczki chopinowskiej w Saskim Ogrodzie rośnie niewielki dąb. To jest drzewo zasadzone przez królową brytyjską Elżbietę, która w Warszawie była jedyny raz.
4: Pani Ewa Sztompka, królowa w ten sposób spotkała się z Chopinem.
3: Bo właściwie warszawska przygoda Fryderyka Chopina to tutaj się zaczyna. W 1810 roku rodzice Fryderyka Chopina przeprowadzają się z Żelazowej Woli do Warszawy. Mikołaj Chopin, tata Fryderyka, otrzymał posadę w warszawskim liceum, które mieściło się w Pałacu Saskim.
5: Warszawa przeżywa dziś podniosłe chwile. Oto do stolicy wraca serce wielkiego artysty Fryderyka Chopina.
3: To było wielkie wydarzenie w 1945 roku, kiedy to serce Fryderyka Chopina z zesłania powróciło do kościelnego filaru. W czasie Powstania Warszawskiego, przed wysadzeniem kościoła w powietrze, to serce zostało stamtąd wyjęte i przekazane w ręce biskupa warszawskiego, który to serce zabrał do swojej prywatnej rezydencji w Milanówku. Filar, w którym znajdowało się wcześniej serce Fryderyka Chopina, ten filar ocalał.
6: W miejscu, gdzie niedawno jeszcze znosiły się polskie rogatki zakreślające granice dawnej Warszawy, witam w imieniu stolicy Polski serce jednego z największych ludzi, jakich kiedykolwiek ziemia polska wydała.
4: A gdzie ideał sięgnął bruku?
3: Przed wybuchem powstania styczniowego z okien tegoż budynku usiłowano dokonać zamachu na carskiego namiestnika Iwana Berga. Zamach niestety się nie powiódł, Berg uszedł z życiem i rozwścieczony później nakazał aresztowanie wszystkich mężczyzn mieszkających w dawnym Pałacu Zamojskich oraz zniszczenie dobytku mieszkańców. A tam mieszkanie posiadała młodsza siostra Fryderyka, Izabela Barcińska, która przechowywała w swoim mieszkaniu pamiątki po zmarłym bracie. I tam był właśnie fortepian, na którym Fryderyk grywał, kiedy mieszkał w Warszawie. Cyprian Kamil Norwid napisał piękny wiersz Fortepian Chopina, który kończy się słowami: ideał sięgnął bruku.
6: Serce Fryderyka Chopina wraca do Warszawy, witane najgoręcej przez wszystkich jej mieszkańców, widzących w tym symbolicznym akcie dowód niezniszczalności bohaterskiego miasta.
2: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio RDC.
0: Ja tylko dodam, że wszystkie nasze radiowe wyprawy na radiouciek.pl do odsłuchania, także ta ostatnia, więc Warszawa śladami Fryderyka Chopina. Na zegarze 17 minut do 9.

14 minut do godziny 9, no to raz jeszcze zaglądamy do porannej prasy i do Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że mamy zwrot w sprawie kamienicy pod Gutenbergiem. Pojawiła się bowiem szansa na jej rewitalizację. Kamienica to jedna z najstarszych i najpiękniejszych kamienic w Łodzi. W środku jednak straszy, z czego być może łodzianie nie do końca sobie zdają sprawę. Ludzie nie mają w mieszkaniach bieżącej wody ani centralnego ogrzewania. Jeszcze w połowie lipca władze miasta wyjaśniały, że brak modernizacji wynika ze skomplikowanej sytuacji prawnej budynku. Teraz, jak donosi Dziennik Łódzki, ta sprawa została uregulowana. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem finansowania na remont wnętrza tego właśnie obiektu. Zależy nam, tak mówią przedstawiciele władz miasta, aby mieszkańcy i przedsiębiorcy korzystający z tej przestrzeni mogli funkcjonować w jak najlepszych warunkach. Zwrot w sprawie kamienicy pod Gutenbergiem, pojawiła się szansa na rewitalizację. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. A na zegarze 13 minut do godziny 9.

10 minut do godziny 9. Za 10 minut, niespełna 10 minut, u nas kolejny raport drogowy, także najważniejsze wiadomości. Sprawdzimy także, co dzieje się w świecie sportu. Zajrzymy do prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
13: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
14: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18:00 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
16: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
17: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandori, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe i Kasper Rafalski.
19: Tak, ostatni raport drogowy o poranku. Korkuje się ulica Zgierska w Łodzi. Uważajcie szczególnie przy cmentarzu. Ruchliwie też na Limanowskiego przy skrzyżowaniu z Aleją Włókniarzy. Z kolei na południu miasta intensywny ruch na Wróblewskiego. Ale wyjeżdżamy też poza Łódź. Zaglądamy do Tomaszowa Mazowieckiego. Tutaj aut przybywa na Warszawskiej. W Sieradzu życiem zaczyna tętnić ulica Jana Pawła II. Z kolei jadący w stronę Łasku poczekają na drodze wojewódzkiej 473 w Woli Łaskiej, gdzie już od dłuższego czasu ruch jest wolniejszy.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
7: Opóźnienia kosztują. Łódzki tunel średnicowy stracił szansę na gigantyczne dofinansowanie. Kierowcy liczą na tańsze tankowanie. Rząd analizuje możliwość obniżenia VAT na paliwa. Latem w całej Polsce brakuje krwi. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe lokalne burze z gradem. Pieniądze z łódzkiego tunelu średnicowego trafią do województwa pomorskiego. Jak informuje Manej.pl, opóźniona o wiele lat inwestycja w Łodzi miała móc się ubiegać o nawet 1 800 000 000 zł unijnego dofinansowania, ale Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało inaczej. Dlaczego? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był wiceminister Piotr Malepszak, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Michał jest w studiu. Dzień dobry ponownie.
20: Dzień dobry. Łódzki tunel średnicowy to podziemne połączenie głównych dworców w Łodzi. Inwestycja ma już wieloletnie opóźnienie, a jak informuje Mani.pl, tunel mógł liczyć na dofinansowanie unijne pokrywające niemal całość dotychczasowych prac. Tak się jednak nie stanie, a decyzja zapadła dawno temu, odpowiada wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
21: Tutaj nie ma zabierania pieniędzy z tunelu łódzkiego, tylko jest zamiana pieniędzy z programu Feniks. Te środki, które miały być pierwotnie przeznaczone na tunel w Łodzi, przechodzą na potencjalnie dwa inne projekty.
20: W Lubuskiem i w Pomorskiem, a powodem jest termin rozliczenia unijnego programu Feniks.
21: Tam są obwarowania dotyczące zakończenia fizycznie na gruncie, zakończenia inwestycji i trzeba to rozliczyć do końca 2029.
20: A to oznacza, że już na pewno nie uda się zakończyć budowy łódzkiego tunelu średnicowego w 2029 roku. Kiedy to się stanie? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
7: Rząd rozważa ponowną interwencję na rynku paliw. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że analizowana jest czasowa obniżka VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje, a kierowcy w regionie łódzkim skarżą się na wysokie ceny. Czekają na powtórkę programu CPN, ceny paliwa niżej.
22: Widać, że te ceny są wyższe niż zazwyczaj.
23: Powinno być 3 coś z hakiem. Tusk powiedział, że będzie 5,15, ale nie powiedział w jakiej walucie.
24: Rząd powinien pomóc, a prezydent blokuje. No ja tak uważam, że nie powinien blokować, a powinien pomóc rząd. No i wtedy było każdy zadowolony pewnie.
25: Trudno to określić. No ceny były niższe, ale no według mnie odbija się to teraz.
26: Myślę, że ta cena nie powinna być tak wysoka na pewno. No.
27: Co zrobić? Jest to jak jest.
7: Na razie kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen paliw. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki lub utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Niewielkie spadki możliwe są jedynie w przypadku autogazu. Ponad połowa roków delegacji i spotkania biznesowe przy alkoholu. To zarzuty kierowane wobec zarządu łódzkiego lotniska przez miejskich kontrolerów. Prezes Portu Lotniczego w Łodzi Anna Midera w całości nie zgadza się z raportem pokontrolnym. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi poinformował Radio Łódź, że raport pokontrolny zostanie szczegółowo przeanalizowany, a potem zapadną decyzje dotyczące ewentualnych konsekwencji. Łódzkie lotnisko w 2025 roku obsłużyło niemal 500 000 pasażerów i odnotowało niemal 40 000 000 zł strat. W Zduńskiej Woli powstanie nowa miejska przychodnia. Ma zastąpić 3 dotychczasowe placówki przy ulicach Srebrnej, Szatkowskiej i Mickiewicza. Pacjenci znajdą w niej kompleksową opiekę, mówi dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Maciej Milak.
28: Będzie miała wszystko w jednym miejscu. Nie będą pacjenci nasi musieli chodzić po całym mieście, żeby dokonywać pewnych badań, czy tam diagnostycznych, czy jakichś laboratoryjnych.
7: Nowa przychodnia powstanie w pobliżu miejskiego targowiska. Jest już gotowy projekt i pozwolenie na budowę, a także część funduszy na szacowaną na prawie 20 000 000 zł inwestycji. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przyszły rok, a zakończeniem 2 lata później.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6. Szczegóły zna Anna Orzeł.
29: Dawcą może być praktycznie każdy. Cała procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
30: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
29: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
31: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
32: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
33: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą.
29: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Anna Orzeł, Polskie Radio.
7: A kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00.
18: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Dzwoniński.
1: Widzę Łódź z Koroną Kielce, UKS z GKS-em Tychy, a rezerwę widzę Was z Polonią Bytom. To pary drużyn z regionu łódzkiego w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Z tej trójki tylko UKS czeka wyjazdowe spotkanie, a mecze tej fazy rozgrywek zaplanowano na pierwsze 3 dni września. A już dzisiaj początek drugiej kolejki grupy pierwszej piłkarskiej Betclic trzeciej ligi. Pelikan Łowicz zagra na wyjeździe z Mławianką Mława. Łowiczanie po wygranej w pierwszej kolejce z UKS-em Łomża są w dobrych nastrojach, a trener Piotr Kocęba podkreśla bardzo dobre przygotowanie mentalne swojej drużyny.
2: To w tym momencie jest moim zdaniem najważniejsze, to takie rzeczy stricte piłkarskie. One przyjdą i mam nadzieję, że będziemy coraz lepsi, jeśli chodzi o te rzemiosło piłki nożnej, natomiast te cechy ewolucjonalne, to nastawienie, to pozytywne nakręcanie się w grupie, no to jest coś, co może zbudować i podnieść nas w następnych kolejkach i na to bardzo mocno liczę.
1: Początek meczu Mławianka-Pelikan dzisiaj o 17.30, pozostałe mecze drużyn z regionu łódzkiego jutro i w niedzielę. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W meczu trzeciej rundy Świątek wygrała z reprezentantką Szwajcarii Wiktorią Golubic 2-0 w setach 6-2 i 6-1. Następną rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Holender Bart Lemmen wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Lemmen został nowym liderem generalnej klasyfikacji, a na mecie w Karpaczu 2. miejsce zajął Włoch Christian Scaroni, 3. był Francuz Axel Lorenz. W generalnej klasyfikacji Lemmen wyprzedza Scaroniego o 6 sekund. Najwyżej z Polaków jest Michał Kwiatkowski, który zajmuje 14. miejsce i traci do lidera 33 sekundy. Dzisiaj 5. etap z Opola do Kociesz Resort, a wyścig potrwa do niedzieli.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. Na termometrach teraz 18 stopni w naszym regionie. W ciągu dnia maksymalnie do 25. Poza tym wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni, a na barometrze 998 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: 7 minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za piątkowy poranek. Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko, a w studiu człowiek z książką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
18: Będzie pan czytał?
4: Tu ta książka.
18: Tak, ta książka.
4: Nie będę czytał. Znaczy, przeglądałem już tam parę słów, widziałem.
18: A co to za książka? Proszę zdradzić, bo wszyscy ciekawieni. O!
4: Do wygrania przez naszych słuchaczy.
18: Czy to jest kryminał?
4: Oczywiście.
18: Bardzo się cieszę, bo lubię kryminały.
4: To niech będzie zagadką, jaki jest tytuł.
18: Dobrze, bo nie chciałbym panu czegoś popsuć. To dobrego dnia życzę. Się
4: odmeldowuję. Ja również życzę.
18: Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

12 minut po godzinie 9 to jest najlepsza i najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Bardzo polecamy się do słuchania w piątkowe przedpołudnie. Dziś kilka ważnych elementów programu. Chyba najważniejszy to jest ten z hasłem, bo do wygrania oczywiście bilety lotnicze i gdzieś to hasło na pewno padnie. Też przyniosłem książkę, tak jak już tutaj ten Marcin próbował podpytywać, ale to nie wszystko, on nie widział wszystkiego. W tej książce jest coś jeszcze. I nie dość, że będzie można zdobyć książkę, nasi słuchacze, to jeszcze będzie można zdobyć coś jeszcze, co jest włożone do tej książki. Serdecznie zapraszam, proszę uważnie słuchać, będą skojarzenia. Podam trzy hasła, ciekaw jestem, czy będzie łatwo, czy będzie trudno. Myślałem i wymyśliłem. No nie wiem, zobaczymy. Ale do 12 wszystko się okaże. Będą też oczywiście jeszcze stałe pozycje programu, o których wspomnę. A na razie spoglądając za okno, wiele osób mówi, że po prostu jest dobrze. I tego się trzymajmy.

0: I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Marcin Pośpiech tu jeszcze wróci, bo 9.30, taki jest świat. Jak w każdy piątek, Donald Trump nie wyklucza wprowadzenia regulacji, które kontrolowałyby sztuczną inteligencję. Jednocześnie, jak mówi, ewentualne przepisy nie mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój amerykańskiej AI w kontekście technologicznego wyścigu z Chinami. I właśnie ten temat pojawi się po godzinie 9.30 w Radiu Łódź. Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania, bo warto dowiedzieć się także, co ciekawego dzieje się w świecie. Empire of the Sun.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
5: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działa nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
4: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala.

0: care laxul.
1: Wiele osób mówi, że właśnie teraz można się zrelaksować, bo temperatura odpuściła, zrobiło się rześko, zrobiło się chłodno. No i jeśli ktoś lubi takie temperatury, to proszę się przyzwyczaić, że najbliższe 3 dni takie mogą być, bo według wstępnych prognoz w najbliższy poniedziałek ponad 30 stopni ma być w regionie łódzkim, ale to tylko taki jednodniowy wybryk, jeśli chodzi o temperaturę. Później znowu ma być między 20 a 26. Czy te prognozy się sprawdzą? Poczekamy, zobaczymy. Na razie cieszmy się oddechem od upałów.

0: Za 25 minut będzie godzina 10, jak w każdy piątek. O tej porze sprawy międzynarodowe.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry.
3: Donald Trump nie wyklucza wprowadzenia regulacji, które kontrolowałyby sztuczną inteligencję. Jednocześnie, jak mówi, ewentualne przepisy nie mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój amerykańskiej AI. To oczywiście w kontekście technologicznego wyścigu z Chinami. Temat nadzoru państwa nad podmiotami rozwijającymi sztuczną inteligencję wrócił po tym, jak firma OpenAI ujawniła, że straciła kontrolę nad jednym z testowanych przez siebie systemów, który wbrew intencji jego twórców, wykonując powierzone mu zadanie, przeprowadził cybernetyczny atak na system innej firmy Hugging Face. A z nami Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Zanim porozmawiamy o tym, czy technologię sztucznej inteligencji można ewentualnie jakoś uregulować i też na ile mogłoby być to skuteczne i też jakie miałoby to konsekwencje, wróćmy, jeśli pan pozwoli, do tej informacji ujawnionej przez OpenAI. Co dokładnie się stało i na ile faktycznie jest to dzwonek alarmowy, że coś w sprawie sztucznej inteligencji należy zrobić i to pilnie?
4: Może zacznijmy od czegoś takiego. Firma OpenAI wbrew swojej nazwie nie jest za bardzo open i to nie jest żaden, niektórym osobom nawet się wydaje, że to jest jakaś firma rozwijająca coś w rodzaju modelu otwartego. Nie. To jest firma prywatna, która działa dla zysku i która robi różne rzeczy tak jak każda inna firma. I ta firma, co warto podkreślić, prowadzi również marketing swoich produktów. I ten marketing od wielu lat, już możemy tak powiedzieć spokojnie od roku 2022, opiera się na mówieniu ciągłym, że ten model robi coś tak niesamowitego i tak nieprzewidywalnego, że to już jest prawie taki umysł nieobliczalny, który nie wiadomo, co zaraz nam odstawi. No bo to jest, spójrzmy prawdzie w oczy, marketing, który ma pokazać, my mamy coś niezwykłego, czego nikt inny nie ma.
3: No tak, ale tak, przy okazji chociażby tego modelu Mythos, wypuszczonego przez Anthropic, mieliśmy chociażby spotkanie szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego, z przedstawicielami innych banków światowych, banków centralnych, aby tę sprawę omówić, a więc no chyba w tym przypadku
4: tak,
3: te czynniki decyzyjne, jeżeli chodzi o świat finansów, podjęły decyzję, że sprawa jest poważna.
4: Tak, ja nie twierdzę, że nie jest. To znaczy widzieliśmy już różne ataki przeprowadzone za pomocą narzędzi AI i jedno można na ich temat powiedzieć z całą pewnością. Są w stanie działać szybciej od ludzi z tego powodu, że nie męczą się, mogą działać 24 godziny na dobę i też spójrzmy prawdzie w oczy, jeśli chodzi o to, co nazywamy hakowaniem, to też jest zestaw pewnych przewidywalnych procedur.
3: Pytanie, czy ludzie, którzy tworzą te modele, oni rozumieją tak naprawdę, co tworzą, co robią i jakie to może mieć konsekwencje? Czy tutaj w pewnym sensie mamy do czynienia z wolną Amerykanką i improwizacją do pewnego stopnia?
4: Tutaj użyję pewnego słowa, które przestało być popularne, a szkoda. To są systemy emergentne. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy jedną komórkę nerwową w mózgu i jesteśmy w stanie wiedzieć mniej więcej, jak ona działa. Ona może być wzbudzona, ona może być nieaktywna i tak dalej. Jeśli mamy 2, 3, 4 komórki nerwowe, jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie ten układ. On może mieć 2 włączone, 2 wyłączone i tak dalej. Ale jeśli tych komórek są miliardy, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zachowań tego układu. Nie dlatego, że co do zasady nie rozumiemy, jak on działa. Chodzi o to, że w nim samym dzieje się tak wiele i może zachodzić tak wiele procesów, że nie do końca wiemy, co się dzieje. I to jest problem z modelami sztucznej inteligencji. Czyli z jednej strony, jak to niektórzy żartują, to jest sytuacja, w której nie wiemy tak naprawdę, co zaprogramowaliśmy, bo pozwoliliśmy temu samo kształcić się i samoprogramować. I tutaj chcę rozróżnić dwie rzeczy. Systemy, na przykład tak zwane modele językowe, bo w tym momencie możemy mówić o czymś takim, to nie są dokładnie kopie ludzkiego umysłu, to nie są elektroniczne umysły. Niemniej są to systemy tak bardzo skomplikowane, że potrafią się zachować nieprzewidywalnie. Ja podam inny przykład. Kiedy model firmy OpenAI zaczął pierwszy raz mówić po polsku, to tak naprawdę nikt tego się nie spodziewał. Bo teraz oczywiście, jeśli nauczymy go mówić po angielsku, a następnie na przykład damy mu dostęp do słowników polsko-angielskich i do angielskich artykułów na temat gramatyki języka polskiego, no to pytanie, czy on w końcu nie zacznie mówić po polsku, tak? Mhm. Może być to działanie, którego nikt się nie spodziewał, ale ono się wydarzy, dlatego że system cały czas się sam doskonalił.
3: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl, był naszym gościem.
4: Dziękuję bardzo.
3: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Oczywiście rozmowy można też posłuchać na stronie radiołódź.pl w audycji, w zakładce audycje i podcasty. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można wrócić także do audycji archiwalnych.

0: Doug Goldfrapp w Radiu Łódź. Przed chwilą Marcin Pośpiech i gość rozmawiali o sztucznej inteligencji. To jeszcze nawiązując do tego tematu, izraelski startup opracował model sztucznej inteligencji, który według twórców może pomóc w diagnozowaniu PTSD, depresji, choroby Parkinsona i Alzheimera, a na podstawie aktywności elektrycznej mózgu. Firma twierdzi, że technologię wytrenowano na danych zebranych od 100 tysięcy osób.
1: Model nazwany Descartes analizuje sygnały elektryczne mózgu rejestrowane za pomocą elektrod umieszczonych na głowie. Badanie trwa około 15 minut i nie wymaga operacji ani wszczepiania urządzeń. Twórcy Hemispheric przekonują, że ich technologia może w przyszłości pomóc lekarzom odejść od diagnozy opartej wyłącznie na rozmowie z pacjentem i lepiej dopasowywać terapię do konkretnej osoby. Eksperci zaznaczają jednak, że projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Ich zdaniem koniecznie są dalsze badania, między innymi na osobach w różnym wieku i z różnych grup społecznych, aby potwierdzić, czy system rzeczywiście może być wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne. Startup zebrał niedawno 52 miliony dolarów na rozwój technologii oraz przygotowanie badań klinicznych i procedur zatwierdzenia w Stanach Zjednoczonych, Europie i Izraelu. Diana Skaja, Polskie Radio.
0: Dziękujemy bardzo za korespondencję. No tak, z tą sztuczną inteligencją to jest tak, że może nam pomóc, tylko czy nam się nie wymknie, może już się wymknęła spod kontroli. Gdyby ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie, to studio@radiowódź.pl. Czemu nie? Teraz Guns N' Roses na zegarze 12 minut do godziny 10. Muzyczny oddech na pewno się przyda.

Dziś ostatnia szansa, by w Radiu Łódź zdobyć bilety lotnicze do Brukseli, bo finał po południu. Przed nami jeszcze dwa hasła. 8 już padło. 10 jest potrzebnych, by zakwalifikować się do finału. 8 na pewno do godziny... Przepraszam, 9 na pewno do godziny 12 padnie, a później te wszystkie 10 haseł trzeba wysłać na adres konkurs@radiołódź.pl wraz z imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu. No to życzymy dużo szczęścia, Natalia Nykiel, jeszcze przed 10.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja, lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
3: Rodowici LKS-ie zakochani.
4: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. LKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
10: Kolej wróci do Bełchatowa za 3 lata. Wiceminister infrastruktury zapewnia, że termin jest realny. Raport o łódzkim lotnisku budzi kontrowersje. Zarząd portu nie zgadza się z ustaleniami kontrolerów. Nowoczesna przychodnia powstanie w Zduńskiej Woli, zastąpi 3 miejskie placówki. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany. Za 3 lata kolej wróci do Bełchatowa. Wiceminister infrastruktury potwierdza w Radiu Łódź, że termin jest bezpieczny. Bełchatów w Łódzkiem to jedno z największych miast w Polsce, w którym pasażerowie nie mogą skorzystać z kolei. Ma to zmienić remont torowiska do Piotrkowa Trybunalskiego. Koniec pracy zaplanowano na 2029. Termin jest realny, a to nie koniec, mówi gość Radia Łódź, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
11: Tam też jest takie zadanie, żeby nie tylko zakończyć w Bełchatowie, ale dalej przejechać w kierunku Wielunia i stworzyć taką nową oś komunikacyjną od Piotrkowa przez Bełchatów do Wielunia i dalej w kierunku Wrocławia.
10: Rozmawialiśmy też o budowie tunelu średnicowego. Kluczowa dla Łodzi i województwa inwestycja ma wieloletnie opóźnienie i ma się zakończyć 10 lat po pierwszym terminie finału prac.
11: Ten przełom 30-31 przyjmujemy tutaj za tę datę zakończenia tunelu tego miejskiego w Łodzi między Łodzią Fabryczną, a Łodzią Kalistą i Łodzią Żabieniec i 3 przystankami po drodze.
10: Jeszcze w tym roku ma zostać wyłoniony wykonawca, który dokończy drążenie tunelu w Łodzi, a w 1 kwartale przyszłego roku drążenie ma zostać wznowione. Całej rozmowy z ministrem Malepszakiem można posłuchać na radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Czarne chmury nad łódzkim portem lotniczym. Urząd Miasta przeprowadził w spółce kontrolę. Radio Łódź dotarło do raportu. Kontrolerzy wskazali na nieprawidłowości w zarządzaniu lotniskiem. Między innymi prezes portu imienia Rejmonta spędziła ponad 100 dni w delegacjach. Z raportem zapoznał się nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Port lotniczy w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę. Jak czytam w raporcie, w 2024 roku prezes lotniska spędziła ponad 100 dni w podróży służbowej, a dodając do tego urlop, wychodzi ponad połowa dni pracujących w ciągu roku poza miejscem zatrudnienia. Kolejne wątpliwości budzą spotkania z kontrahentami. Cytuję, ani miejsca, ani czas po północy nie są typowe dla spotkań biznesowych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Łódzkie lotnisko odpowiada, że odniosło się do raportu w stanowisku przekazanym miastu. Spółka nie traktuje wniosków kontrolerów jako ustaleń faktycznych. Łódzkie lotnisko w ubiegłym roku obsłużyło niemal 500 000 pasażerów i odnotowało niemal 40 milionów złotych straty. Tymczasem port lotniczy Wrocław w lipcu obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów. Padł rekord na lotnisku we Wrocławiu. W lipcu port obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów, najwięcej w swojej historii. Największym zainteresowaniem cieszyły się loty na Maltę, do Barcelony i Zadaru w Chorwacji. Rekord padł także w ruchu czarterowym.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: W Zduńskiej Woli powstanie nowa miejska przychodnia. Ma być super nowoczesna i kompleksowa. Stanie obok miejskiego targowiska. Zastąpi 3 dotychczasowe placówki samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej przy ulicach Srebrnej, Szatkowskiej i Mickiewicza. Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita za kilka miesięcy, a więcej wie Sławek Cybulski.
13: Nowa miejska przychodnia ma być super nowoczesna i kompleksowa, mówi dyrektor zduńskowolskiego POZ-u Maciej Milak.
14: Będą tam przyjmowali lekarze ogólni, lekarze specjaliści, będzie laboratorium, będzie diagnostyka pełna, będzie świadczenie usług psychiatrycznych, terapii wszelkiego rodzaju.
13: Bryłą funkcjonalnością i wyposażeniem nowa przychodnia ma wyprzedzać o wiele lat podobne inwestycje.
14: Przewidujemy tam różne takie strefy też chilloutowe, dlatego że medycyna musi trochę zmienić swoje oblicze.
13: Ma przejąć wszystkie funkcje 3 dotychczasowych miejskich przychodni, które zostaną wygaszone.
14: W tej kwestii jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji ostatecznej. Tym niemniej taki będzie nasz cel w przyszłości, żeby te budynki znalazły innego gospodarza.
13: Budowa nowej przychodni w Zduńskiej Woli ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwa 2 lata.
10: To inwestycja za blisko 20 milionów złotych, na którą jest już projekt, pozwolenie na budowę i część funduszy. A budowa rozpocznie się, jak słyszeliśmy, w przyszłym roku i potrwa 2 lata. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11. I zapraszam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Rześki poranek w regionie łódzkim, bo 19 stopni w tej chwili na termometrach. Proszę się przygotować, że od czasu do czasu tylko może wyjrzeć słońce i że będą dzisiaj przeważać chmury. Tak, tak. Do końca dnia. Tyle, że zrobi się trochę cieplej niż obecnie, bo maksymalnie może być nawet 26 stopni. A na razie parasole jeszcze mogą przydać się mieszkańcom okolic Opoczna i Przedborza.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: To jeszcze raz bardzo witamy. Kuba Janik, Marcin Mendelbaum i Aretha Franklin. Muzycznie na początek właśnie tej godziny i naszego spotkania w najdłuższej fali relaksu.

To tak na początek drugiej godziny naszego spotkania chciałbym Państwa zaprosić na niezwykłe spotkanie, międzypokoleniowe spotkanie z artystami, których łączą punkowa psychodelia z lat 80. oraz odwaga i miłość do muzyki, czyli krótko mówiąc rozmowa Mary z Polski i Dariuszem Kuldą, a rozmowę 16 sierpnia w Radiu Łódź poprowadzi Adam Kołaciński. Też będzie wyjątkowy muzyczny akcent, będzie można wspólnie posłuchać utworów, które przed laty Kontrola W nagrała właśnie w Radiu Łódź. No i to będzie odtworzenie z taśm analogowych. Na takie spotkanie można się wybrać. Ono 16 sierpnia w niedzielę o 18 w studiu imienia Henryka Debicha. Wstęp wolny, ale oczywiście jak to bywa, liczba miejsc ograniczona. Gdyby ktoś chciał się wybrać, to proszę ładnie napisać na wydarzenie@radiolódź.pl. To spotkanie z Mary z Polski i Dariuszem Kuldą zespołu Kontrola W w niedzielę 16 sierpnia o 18 w Radiu Łódź.

Zapraszam Państwa teraz na zabawę w skojarzenia. Do tego na pewno się przyda telefon, bo prawidłowe odpowiedzi trzeba podać telefonicznie. 606 78 78 78. Powiem tak, prawidłowa odpowiedź jest jedna. Sformułowania są trzy i na podstawie tych trzech wyrażeń trzeba podać prawidłową odpowiedź. Co do wygrania, już mówię. Po pierwsze voucher na przejście w Parku Linowym, do Parku Liniowego. Zapraszamy bardzo serdecznie. Taki voucher jest dla Państwa. A gdybyście się Państwo wybrali więcej osób i ta jedna osoba gdzieś po tym Parku Linowym by sobie tam biegała, bo to najczęściej pewnie jakaś młodsza osoba, to dla kogoś, kto na przykład będzie oczekiwał, w pakiecie dorzucam jeszcze książkę Dom Zdrojowy Dulawka Agnieszki Płoszej. Każde sanatorium powinno mieć kuracjuszy. I tu robi się tajemniczo. Taki zestaw nagród dla Państwa. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć ten zestaw nagród, czyli wejściówkę do Parku Linowego i książkę? Otóż poukładać sobie, o co chodzi z tymi trzema wyrażeniami. Te trzy wyrażenia łączy jedno miejsce. I o to miejsce właśnie pytam, a te trzy wyrażenia to, uwaga, Brama Brandenburska, Zwierzęta w urzędzie i 78. Nie i 78, tylko po prostu 78. Brama Brandenburska, Zwierzęta w urzędzie, 78. A numer? 606 78 78 78. Czekam na odpowiedź.

0: 21 minut po godzinie 10, a przy telefonie pan Dariusz. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Dzień dobry.
0: Zadałem 3 wyrażenia i oczekiwałem prawidłowej odpowiedzi. Szybko się doczekałem, ale powiem, że przed panem też pojawiła się nieprawidłowa odpowiedź. Mianowicie niektórzy twierdzili, że to Berlin. A nie o Berlin chodzi, tylko proszę połączyć te 3 wyrażenia. Czyli Brama Brandenburska, zwierzęta w urzędzie 78. O co chodzi?
1: O, chodzi o miasto Aleksandrów Łódzki.
0: No właśnie, o Aleksandrów Łódzki. A z tą Bramą Brandenburską to historię pan pamięta?
1: No, nie do końca. Nie do końca.
0: Ale była Brama Brandenburska w Aleksandrowie, prawda? Podczas kręcenia pewnego serialu. Pamięta pan tytuł tego serialu?
1: No, też chyba nie.
0: Czterej pancerni i pies.
1: Bo Grunwald, tak.
0: Brama Brandenburska się tam pojawiła, zwierzęta w urzędzie, no to wiadomo, tak? Dlaczego? Bo przecież chyba kot Krysia, tak? Swojego czasu. Nie wiem, czy kot Krysia jeszcze jest w urzędzie w Aleksandrowie. No, a 78?
1: Autobus
0: 78, no właśnie. Panie Dariuszu, no to ja serdecznie gratuluję. W takim razie zarówno voucher do parku linowego, jak i książka Agnieszki Płoszaj, Dom Zdrojowy Dulawka, jest już pana własnością. W takim razie życzymy miłej zabawy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Gap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku dom. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: Na pogodę nie mamy żadnego wpływu, ale tu jakieś delikatne promienie słońca zaczynają pojawiać się nad radiostacją. Ciekawe, czy u Państwa również pojawiają się i czy już są takie osoby, które tęsknią za słońcem, no bo w końcu mamy lato i pewnie najwięcej chciałoby się wykorzystać tych promieni słonecznych. No, ale od czasu do czasu przychodzi taka pogoda jak dziś, że robi się chłodniej niż ostatnio i że pojawia się więcej chmur. To pozwala zatęsknić za latem. A my teraz mamy dla Państwa Hollywood. Och, ten Hollywood.

Skąd bierze się w nas potrzeba ukrywania własnych poglądów czy emocji? Odpowiedź na to pytanie już za kilka chwil w magazynie Tak to czuję, Monika Czerska i specjalista właśnie w tej dziedzinie. No to zapraszamy do słuchania Radia Łódź. Dlaczego tak często zakładamy maski?

0: I proszę bardzo, na radiostacji zrobiło się słonecznie. Słońce wyszło zza chmur. Za 19 minut, 11.
1: Tak to czuję.
2: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Gościem naszego programu jest dziś psycholog Robert Milczarek. Dzień dobry, Robercie, witam cię.
3: Dzień dobry.
2: Dziś będziemy sobie rozmawiać o tym, dlaczego lubimy udawać tych, którymi nie jesteśmy. Bo ja mam takie przekonanie, że większość z nas boi się po prostu być sobą. Zgodzisz się?
3: No już jest w pytaniu zawarta odpowiedź, tak?
2: Boi się.
3: To znaczy, że lęk jest motywatorem do tego, żeby zakładać różnego rodzaju maski. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed zawstydzeniem, lęk przed rozczarowaniem, że nie jesteśmy akceptowani, dlatego że myślę sobie, że jest jedno z najbardziej podstawowych potrzeb nas jako naczelnych, mówię o takiej podstawie biologicznej, to jest przynależność, jest poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś grupy, tak? Człowiek, istota społeczna.
2: Czyli jeżeli, będąc w grupie, na przykład rówieśników, zacznijmy od młodzieży, od młodych ludzi, nie będziemy postępować tak, jak nam się wydaje, że grupa oczekuje, to będziemy odrzuceni i tego odrzucenia właśnie się boimy?
3: Myślę, że tak. I to nie jest tylko moje subiektywne zdanie psychologa, który pracuje indywidualnie z dorosłymi, mierzącymi się z różnego rodzaju konsekwencjami ostracyzmu, odrzucenia, kryzysów w relacjach, kryzysów zawodowych, ale też właśnie przyglądając się literaturze, badaniom, potwierdzam, tak, że przynależność, już patrząc z perspektywy dziecka, jest jedną z kluczowych potrzeb. Przynależność, uznanie, akceptacja w swojej grupie odniesienia rówieśniczej. No nie bez kozery w dzisiejszym świecie doświadczamy, mówię z perspektywy osób dorosłych, którzy są nauczycielami, pedagogami, rodzicami, tego, jak wiele trudnych sytuacji dotyka młode osoby właśnie ze względu na przemoc rówieśniczą, bullying, hejt, właśnie ze względu na to, że chcą być akceptowani. Jeżeli takiej presji podlegają, no to doświadczają wielu kryzysów, których intensywność jest konsekwencją też tego, w jakiej skali dzisiaj to się dzieje, ze względu też na internet, media społecznościowe i jakby powszechność tego, jak wiele osób widzi to, że ktoś jest odrzucany, krytykowany, dyskredytowany, wyśmiewany, zawstydzany. Więc jak najbardziej tak, jest to bardzo silna ludzka potrzeba na różnych etapach życia się manifestująca.
2: A no właśnie, na różnych etapach życia, ale tak naprawdę tego udawania i tego oszukiwania siebie i świata uczymy się od dziecka.
3: Myślę sobie, że uczymy się tego po części jest to wpisane w nasz genotyp, dlatego że, no tu użyłem tej frazy, jesteśmy gatunkiem naczelnym, to znaczy, że również ta warstwa biologiczna, może od niej zacznę, tutaj już mówi o potrzebie udawania jako sposobowi radzenia sobie z presją, z napięciem, z lękiem, dlatego że w świecie zwierząt znamy mechanizm mimikry. Maskowania, który jest pozytywnym.
2: Wtapiania,
3: kamuflażu,
2: otoczenie.
3: Tak, właśnie po to, żeby albo uniknąć konfrontacji z drapieżnikiem, albo nie pokazać słabości, choroby, po to, żeby nie być odrzuconym przez stado. Tak? Więc jeśli oczywiście zachowując proporcje tego porównania właściwe odniesiemy to do nas jako do ludzi, to my też maskujemy słabości, emocje po to, żeby ochronić siebie. I w tym wymiarze, no, na takim wymiarze biologicznym ma to charakter absolutnie naturalny i chroniący. Więc po części tak, udawanie jest wpisane w naturę człowieka, natomiast chodzi o to, żeby to udawanie nie stało się taką trwałą maską, która powoduje, że gubimy to, co jest autentyczne, gubimy swoje prawdziwe ja, tożsamość i myślę sobie, że ten poziom biologiczny to jest pierwszy poziom. Powiedziałaś, uczymy się tego, tak?
2: Pewnie no, też mam wrażenie, że się uczymy, dlatego że jeżeli raz to nasze oszukiwanie przyniesie pożądany efekt, tak? Jeżeli, nie wiem, grupa rówieśnicza czy koledzy z pracy będą nas lubili, będą chcieli z nami przebywać, będą traktowali nas jako takich bliskich kolegów, no to dlaczego nie próbować dalej?
3: Myślę, że to się zaczyna wcześniej, a propos tego uczenia się. Myślę
2: w sobie, rodzinie?
3: Że to się zaczyna w domu. Pewnie tutaj też chcę być daleki od jakichś prostych, takich jednoczynnikowych ocen, bo wszelkie procesy, które nas kształtują jako ludzi, są złożone i wielowarstwowe. Natomiast myślę w domu, mówiąc w domu, mam na myśli to również uwzględniając różnice pokoleniowe i czasy, w których dane pokolenie się wychowuje. Natomiast no, patrząc na to z perspektywy swoich doświadczeń, tam 40-parolatka, osób starszych też, z którymi rozmawiam, pracuję, no to dom w wielu rodzinach równał się nie płacz, po co płaczesz, nie denerwuj się, tak? Po
2: czyli
3: co się
2: chowaj
3: złościsz?
2: Swoje emocje.
3: Chowaj emocje, tak? Chowaj emocje, tłamś emocje, frustruj emocje. No więc dostajemy taki przekaz, czy dostawaliśmy. Dzisiaj myślę, że w dużym stopniu to też ma jednak miejsce, pomimo różnic pokoleniowych i innych czasów, że nie można pokazywać autentyczności i nie można czuć tego, co się czuje, ponieważ nie ma na to akceptacji. A zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj od tematu potrzeby akceptacji, przynależności, uznania. No więc dzieci uczą się poprzez modelowanie od dorosłych tego, w jaki sposób rozpoznawać, co myślą, co czują, jak regulować swoje emocje, jak je okazywać w kontakcie, w zachowaniu. Więc jeśli słyszą wystarczająco długo i wystarczająco często, nie płacz, nie denerwuj się, po co tak reagujesz nadmiarowo.
2: Nie ujawniaj swoich poglądów.
3: Nie ujawniaj swoich, tak, nie mów tego, co myślisz, dzieci ryby głosu nie mają i tak dalej, i tak dalej. Czekaj cierpliwie, to cię zauważą. Tak, te wszystkie takie międzypokoleniowe frazy, którymi nasiąkaliśmy jak gąbka, no to siłą rzeczy one stają się częścią tożsamości, a potem przekładają się na to, w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach, na ile rzeczywiście autentycznie dajemy sobie prawo do tego, żeby okazywać to, co czujemy. Natomiast myślę sobie, że taki rodzaj autentyczności daje ogromną wolność, taką emocjonalno-psychiczną, lekkość z jednej strony, a z drugiej strony no jest po prostu prozdrowotna, ze względu na to, że trwanie w takiej frustracji, nieautentyczności, no, niesie ze sobą konsekwencje dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia fizycznego.
2: To zaraz ten wątek będziemy rozwijać w internetowej części naszej rozmowy. Tu stawiamy przecinek. Do rozmowy z Robertem Milczarkiem powracamy za kilka chwil na portalu radiołódź.pl.
0: A zapraszała Monika Czerska. Wszystkich audycji, nie tylko Tak to czuję, właśnie można posłuchać na stronie radiołódź.pl. Za 12:11.

Notatki przygotowane do tego, żeby zapisać ostatnie, przedostatnie hasło, jeśli chodzi o konkurs, w którym można wygrać bilety lotnicze. No to dobrze, że ten notatnik jest przygotowany. Na pewno do 12 się przyda i na pewno do 12 padnie hasło. W wielkim finale dziś po południu do wygrania bilety lotnicze do Brukseli. Z powrotem również. Co trzeba zrobić? Trzeba mieć 10 haseł, które podajemy od poniedziałku do piątku. Do tego w mailu, który się później wysyła razem z hasłami, trzeba wpisać swoje imię i nazwisko i numer telefonu. Hasło na pewno padnie do godziny 12, później jeszcze po 13 kolejne. Zapraszamy zatem bardzo serdecznie. Bilety do Brukseli czekają, a wszystko trzeba będzie później wysłać na adres konkurs@radiolodz.pl.

0: to promocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu Pipi Pończoszanka. Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
11: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
10: Zapraszamy!
11: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
13: Plac Wolności znowu w remoncie. Łodzianie pytają, kiedy zakończą się kolejne prace. Akt oskarżenia dla właścicielki hodowli ze Zgierza. Kobieta miała znęcać się nad zwierzętami. Masaże po przechwytywaniu rosyjskich samolotów. The Times opisuje realia pracy pilotów NATO. Temperatura maksymalna 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Kolejne prace na Placu Wolności w Łodzi, jeden z kluczowych punktów na mapie naszego miasta, znowu zamienił się w plac budowy. W marcu ubiegłego roku Plac Wolności został oddany do użytku po gruntownej przebudowie. Jednak szybko okazało się, że po remoncie pojawiły się nowe problemy. Łodzianie są zawiedzeni, że plac wciąż jest rozkopany.
14: Dziwi mnie to, że niedawno został oddany, a w tej chwili znowu jest remontowany, znowu jest wyłączony z ruchu, co bardzo utrudnia życie, zwłaszcza osobom poruszającym się komunikacją miejską. Chciałabym znać znać odpowiedź, z czego to wynika, bo to są marnowane, według mnie, publiczne nasze pieniądze.
15: W końcu się zdecydowano, żeby wymienić tam tą kostkę na ten beton. Kiepsko to wygląda. Plac Wolności mnie się bardzo podobał po rewitalizacji. Mam nadzieję, że wróci z powrotem do życia w przyszłym sezonie.
13: Od początku czerwca trwa tam wymiana nawierzchni z kostki brukowej. Mają zastąpić beton. Dodatkowo kilka tygodni temu zauważono, że w kilku miejscach nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła. Usterka miała zostać spowodowana przez ekstremalnie wysokie temperatury. Miasto zapewnia, że problem zostanie usunięty w ciągu 2 tygodni, a wszystkie prace na Placu Wolności skończą się na przełomie września i października.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 52-letniej mieszkance Zgierza. W hodowli były 44 psy i 3 koty. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak mówi, że zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach i z nieleczonymi chorobami.
17: Zwierzętom nie zapewniono żadnej opieki, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a także stwierdzono u nich zaropienie oczu oraz odmrożenie łap. Mimo natychmiastowego leczenia, w następstwie opisanych chorób oraz złego stanu zdrowia, 11 szczeniąt zmarło.
13: 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ich stan przed klientami. Kobieta już wcześniej była dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 15 lat więzienia. Łódzkie stawia na rozwój turystyki rowerowej. Powstaje projekt Velowarta. Ponad 200-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż rzeki Warty poprowadzi przez 19 gmin, które współpracują ze sobą i Urzędem Marszałkowskim przy przygotowaniu jej budowy. Trasa ma być bezpieczna, wygodna i dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru, mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczek.
18: Jeśli ktoś ma duże wymagania do ścieżek rowerowych i niekoniecznie na przykład odpowiadają komuś duże przewyższenie, to Velowarta na pewno będzie miała ten swój ogromny atut, że będzie można jechać niemalże po terenie płaskim.
13: Prace są na pierwszym etapie. Ostateczny przebieg trasy nie został jeszcze wyznaczony, ustala go Zarząd Dróg Wojewódzkich. Brytyjscy piloci z baz NATO przechodzą masaże kręgosłupa i szyi tuż po wylądowaniu. To nie luksus, ale konieczność. Podczas przechwytywania rosyjskich samolotów przeciążenia są tak ogromne, że większość lotników cierpi na silne urazy. Na miejsce wysyłani są specjaliści, którzy byli m.in. w bazie w Polsce. O sprawie informuje brytyjski dziennik The Times, a szczegóły zna Anna Rączkowska.
19: Wojskowi fizjoterapeuci towarzyszą brytyjskim eskadrom podczas zagranicznych operacji. Ostatnio wspierali pilotów RAF-u m.in. w Polsce i Rumunii. The Times opisuje misję w bazie w Malborku, gdzie podczas 4-miesięcznej operacji brytyjskie tajfuny były podrywane 20 razy w związku z aktywnością rosyjskich samolotów bojowych i maszyn rozpoznawczych. Takie loty mocno obciążają organizm pilotów. Podczas gwałtownych manewrów przeciążenia w tajfunach mogą sięgać 9G. Dodatkowym obciążeniem są ciężkie, zaawansowane technologicznie hełmy, a także gogle noktowizyjne. Z badań RAF-u wynika, że 86% badanych pilotów tajfunów doświadczało bólu szyi związanego z lataniem. Fizjoterapeuci pomagają im między kolejnymi misjami, aby ograniczyć ryzyko urazów i jak najszybciej przywrócić ich do pełnej gotowości. Znaczenie takiego wsparcia rośnie wraz z aktywnością rosyjskiego lotnictwa przy wschodniej flance NATO.
13: Sojusz podał, że w lipcu liczba alarmowych startów była o ponad 250% wyższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Kolejne wiadomości Radia Łódź punktualnie w południe. Zapraszam.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Gdzieś tam jeszcze w okolicach Opoczna, Przedborza mogą pojawiać się opady deszczu i właśnie tam w tej chwili jest najchłodniej, jeśli chodzi o region łódzki, około 18 stopni, także w Radomsku, także w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Już trochę cieplej, bo stopni 20, Wieluń, Łódź, Skierniewice, Łowicz. Najcieplej 21 stopni pod Dębice, Krośniewice, Kutno. Tak w tej chwili rozkłada się temperatura. Dziś maksymalnie w regionie łódzkim ma być stopni 26. Mają być przejaśnienia, rozpogodzenia. Pięknie teraz słońce wyszło za oknem na radiostacji. Tego się trzymajmy.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: A tak wracając do informacji o masażach dla pilotów RAF-u, to ciekawe, czy Roman też tam się znalazł i masuje. No nie wiem, sprawdzimy. Kuba Janik, Marcin Mendelbaum, witamy raz jeszcze.

0: Jeśli ktoś zastanawia się, co robić w piątek, co robić w sobotę, co robić w niedzielę, to teraz z propozycjami w studiu pojawiła się Anna Grobielińska.
1: Czas na kulturę.
0: Dzień dobry. Aniu, proszę bardzo, planuj słuchaczom weekend.
2: Dzień dobry. Ja bym tak nie szalała, bo tyle się dzieje, że ja się skupię na piątku, a koleżanki odpowiedzialne za wiadkult, jak to mówimy w skrócie, w sobotę i w niedzielę będą opowiadać.
0: Kultowe wiadomości, tak?
2: Tak, a choćby dzisiaj posłuchaj, ile się dzieje i też nie zdążę o wszystkim opowiedzieć. 17. edycja Geyer Music Factory trwa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa na dziedzińcu Białej Fabryki. Dzisiaj przedostatni koncert Tribute to Tantino Movies. Tribute to jest taki motyw przewodni tegorocznego właśnie festiwalu Geyer Music Factory i wystąpi siedmioosobowy, bardzo ciekawy skład, który nazwał się Quentin Movie Band. No i zabrzmią motywy z Pulp Fiction, Kill Bill, z innych filmów, jak to się mówi, w nowych, ciekawych aranżacjach. To o godzinie 21:00. Na zakończenie za tydzień będzie Tribute to Eric Clapton, Bartek Grzanek Band wystąpi. Ale wracając do dnia dzisiejszego, wakacje na Piotrkowskiej również trwają i tutaj kolejny wątek muzyczny. Pamiętajmy, że w wakacyjne piątki można się bawić przy muzyce na żywo w Pasażu Róży przy ulicy Piotrkowskiej 3 do 18. Natomiast nieco później, bardzo ciekawa, ostatnio popularna forma silent disco, czyli także taneczna zabawa, ale w słuchawkach o godzinie 21:30.
0: Jest jakieś disco bez muzyki też?
2: Myślę, że disco bez muzyki jest wtedy, kiedy sam sobie rytm, rozumiesz, wystukujesz, choćby w myślach.
0: Coś dla mnie.
2: Ale dzisiaj w słuchawkach ten rytm będzie słychać o godzinie 21:30 przy ulicy Piotrkowskiej 3. Do filmów przechodzimy, bo w Muzeum Kinematografii premiera odnowionej wersji Rekwiem dla snu. To kultowy film Arena nie Aronowskiego, ale Darena, nie Arena. Darena Aronowskiego. 25 lat temu miał swoją premierę, także do Polski ćwierć wieku temu trafił i to jest bardzo ważne dzieło kultury, do którego odnoszą się wciąż i reżyserzy, i raperzy, i pisarze. Naprawdę doskonały film i wtedy młodziutcy Jared Leto, Jennifer Connelly od razu trafili na szczyty hollywoodzkie, a świetny popis Ellen Burstyn przyniósł jej nominację do Oscara. Odnowiona wersja dzisiaj o godzinie 18:00 w Muzeum Kinematografii w Łodzi i na ekrany kin, także kin studyjnych w Łodzi, na przykład w Czarlim i w NCKF-ie, Narodowym Centrum Kultury Filmowej, będzie można od dzisiaj oglądać naprawdę intrygującą argentyńską produkcję. Ja jej jeszcze nie widziałam, tylko czytałam zapowiedzi, ale zapowiedzi są bardzo, bardzo zachęcające, mianowicie Homo Sapiens. Bardzo popularny argentyński aktor wciela się w tym filmie w kilkanaście ról, bo to jest 16 historii łącznie. Film opowiada o absurdach codzienności, o hipokryzji klasy średniej i wyższej, o międzyludzkich relacjach, a wśród tych postaci mamy reportera na mundialu, księdza z dzielnicy slumsów, milionera, reżysera filmowego, neurotycznego intelektualistę, cała plejada, że tak powiem, charakterów i typów, a znanego piłkarza nie doczytałam się i nie znalazłam, ale może kto wie. Zatem śledzimy repertuar kin studyjnych. No i trwa oczywiście TME Polówka, czyli letni festiwal filmowy. Dzisiaj bardzo ciekawe propozycje. Króciutko w fuzji Pierwszy Człowiek. Amerykańska produkcja biograficzna związana z fragmentem życia astronauty Neila Armstronga. W Monopolis Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej. Komediodramat, który niedawno zresztą można było jeszcze w kinach oglądać. I polecamy te produkcje, ale polecamy także oprowadzanie kuratorskie po wystawy Sposoby Widzenia, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi, to WMS Kwadrat, czyli przy Ogrodowej 19 i tam takie oprowadzania obejmują kilka albo kilkanaście wybranych dzieł, o których podczas tego konkretnego zdarzenia można więcej się dowiedzieć i tak właśnie będzie dzisiaj o godzinie 18 WMS Kwadrat w Łodzi i nie o wszystkim powiedziałam i popatrz jaki wybór, prawda?
0: No i już nie wiem co zrobić teraz. Muszę się na coś zdecydować. Anna Grobińska, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Radio Łódź nadaje rytm.

0: To oczywiście Eric Clapton w Radiu Łódź. Konkurs, kierunek radiość. No to co? Potrzebne jest 9 hasło, które muszę podać do godziny 12, żeby wszyscy słuchacze sobie zapisali, tak żeby wziąć udział w finale.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Wielki finał dzisiaj po południu do zdobycia bilety lotnicze dla 2 osób do Brukseli i z powrotem. Można sobie polecieć, wrócić, wycieczka kilkudniowa, może kilkunastu, jak kto woli. No, oczywiście takie bilety będą do zdobycia, trzeba zbierać hasła. 8 już padło, 9 za chwilę podam. Te wszystkie hasła, 10 łącznie, czyli jeszcze to jedno, które dzisiaj padnie po południu, trzeba będzie wysłać na adres konkurs@radiowłodzi.pl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, wraz ze swoim numerem telefonu. No i właśnie te 10 haseł. A hasło numer 9 to Pobrzeże Szczecińskie. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
11: Zapraszam, Mariusz Janik.
10: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
15: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
16: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: A jak relaks, to i podróże. Kierunek lato jutro po godzinie 10. Polecam. Natomiast nie polecam tego, jak w pewną wycieczkę chciał się wybrać pewien mężczyzna. No i trochę mu nie poszło. O tym za 7 minut.

0: Jak wrócić do domu? Najlepiej skutecznie. Czy chciał to zrobić Belk rzeczywiście, czy jednak to tylko była dobra wymówka? Nietypową kradzieżą zakończyła się bowiem nocna eskapada 35-letniego obywatela Belgii w południowych Węgrzech. Tak, tak, Belgii w południowych Węgrzech. Mężczyzna ukradł ciągnik rolniczy, tłumacząc później policjantom, że chciał w ten sposób wrócić do domu.
1: Według ustaleń śledczych najpierw próbował uruchomić dwa pojazdy osobowe, jednak nie znalazł w nich kluczyków. Następnie bez powodzenia próbował odjechać pierwszym traktorem. Dopiero czwarty pojazd, kolejny ciągnik rolniczy, udało mu się uruchomić. Wyjeżdżając z gospodarstwa staranował jeszcze bramę wjazdową. Na skradzionym traktorze przejechał około 50 km. Policjanci odnaleźli go następnego dnia, natomiast sam ciągnik został porzucony w pobliskiej miejscowości. Pojazd wrócił już do właściciela. 35-letni Belg usłyszał zarzuty trzech usiłowań kradzieży, jednej kradzieży oraz dwóch przypadków manipulowania oznaczeniami identyfikacyjnymi pojazdów. Policji nie udało się ustalić, co dokładnie miał na myśli, mówiąc, że chciał wrócić do domu. Gdyby planował jechać traktorem do Belgii, miałby przed sobą ponad 1200 km drogi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: 1200 km ciągnikiem rolniczym, czemu nie? Tak sobie spojrzałem średnią prędkość, jeśli chodzi o to, ile taki traktor może pojechać sobie po drodze. To jak się okazuje, tak między 30 a 50 km na godzinę. No to tak nie za szybko i trochę pewnie by pan Belk jechał z tych południowych Węgier. No cóż, widocznie miał sporo urlopu.

0: Radio Łódź. Nadaje się.
1: Mówi, że w górach

Słuchacze Radia Łódź podpytują, czy tramwaj radiowy jeszcze wyjedzie. Oczywiście, że wyjedzie. Jeszcze dwie wycieczki wspaniałe w sierpniu czekają na słuchaczy. Przystanek Radiość, czyli tramwajem po Łodzi razem z przewodnikiem. I takie wycieczki jeszcze dwukrotnie się odbędą w te wakacje. W sierpniu 21 i 28 przyjazdy organizowane są we współpracy z Klubem Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. No a przy okazji tego jeszcze warto podkreślić, że na pokładzie jest przewodnik, który opowiada o tym, co można zobaczyć ciekawego za oknem. Za nami już dwie wycieczki przed nami. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak było, bo czuje się jeszcze mało zachęcony, to zapraszam na stronę radiołódź.pl. Dlaczego warto wybrać się z Radiem Łódź na wycieczkę? Są zdjęcia z wydarzeń, więc można sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. A najbliższa okazja, przypomnę, do przejażdżki 21 sierpnia. Ważne jest to, że na taką przejażdżkę trzeba się zapisać. Szczegóły tego, jak to zrobić, na stronie radiołódź.pl, bo jak wiadomo, liczba miejsc w tramwaju jest ograniczona, to podpowiem, że trzeba swoje zgłoszenie wysłać na adres wydarzenie@radiolodz.pl.

Za każdą informację dziękujemy słuchaczom, dziękujemy za te informacje, które pomagają innym na przykład w podróżowaniu i ta najnowsza jest taka, że są utrudnienia na drodze krajowej numer 72 w Poddębicach. Przy wyjeździe z Poddębic w kierunku Pragi, tam doszło do jakiegoś zdarzenia, no i korki w Poddębicach od strony centrum i od strony Pragi na krajowej 72. Przypomnę, to jest trasa prowadząca w kierunku Uniejowa. Drodzy kierowcy, w tym miejscu proszę uważać. Za 6 minut będzie godzina 12, o 12 w Radiu Łódź Wiadomości.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Reklama.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Jest 12.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Wiadomości, Małgorzata Płażewicz.
13: Łódzki Plac Wolności wciąż w remoncie. Miasto usuwa kolejne usterki po przebudowie. Pijana na hulajnodze elektrycznej 19-latka zapłaci ponad 4000 zł kary. Rusza bon senioralny. Rząd przeznaczy 1 mld zł na wsparcie osób starszych. Dziś możliwy deszcz i burze. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Remont Placu Wolności w Łodzi trwa od początku czerwca. Na Placu Wolności trwa wymiana kostki brukowej na beton. Kilka tygodni temu zauważono, że nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła w kilku miejscach, m.in. przy fontannie i od strony ulicy Północnej. Kolejna usterka miała zostać spowodowana przez ekstremalnie wysokie temperatury. Ten problem ma zniknąć za blisko 2 tygodnie, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg Transportu w Łodzi.
14: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
13: W marcu 2024 roku Plac Wolności został oddany do użytku po gruntownej przebudowie. Jednak szybko okazało się, że po remoncie pojawiły się nowe problemy. Naprawy wymagała m.in. nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Wszystkie naprawy mają zakończyć się w październiku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
13: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce. Do utonięć doszło w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Do tragedii doszło m.in. nad Błękitną Laguną w Siechnicach. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji poinformowała, że nie żyje 19-latek, który rzucił się do wody, by ratować tonącego 14-latka.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że po skoku do wody jeden z nastolatków zaczął się topić. Na pomoc ruszyli jego koledzy, dwóm z nich. W tym wcześniej potrzebującemu pomocy udało się wydostać na brzeg. No, niestety 19-letni mężczyzna zniknął pod wodą. Po wydobyciu przez służby ratownicze natychmiast rozpoczęto czynności reanimacyjne. Następnie nastolatek został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety mimo podjętych czynności ratunkowych zmarł.
13: W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 159 osób. 110 osób ewakuowanych dzisiejszej nocy z obozów harcerskich w województwie lubelskim. Młodzież opuściła bazy przed nadejściem groźnych zjawisk pogodowych. Chodzi o 3 obozy z powiatu puławskiego. Nikomu nic się nie stało, im poinformowali lubelscy strażacy. Do końca lipca strażacy odnotowali na terenie województwa lubelskiego 30 obozów harcerskich, w których uczestniczyło prawie 1500 osób. Ponad 4000 zł za jazdę hulajnogą po pijanemu. Policja ukarała 19-latkę mandatem. W Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej policjanci zwrócili uwagę na kobietę jadącą elektrycznym jednośladem, mówi aspirant Paulina Matysiak ze zduńskowolskiej policji.
9: Okazało się, że 19-letnia zduńskowolanka znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. Kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi, bełkotliwą mowę. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
13: 19-latka nie chciała wykonywać poleceń policjantów, przeklinała w miejscu publicznym i trafiła do aresztu, aby wytrzeźwieć. Za wszystkie te wykroczenia ukarano ją mandatem w wysokości 4100 zł. Od dziś zaczyna obowiązywać ustawa o bonie senioralnym. W ciągu 3 lat rząd przeznaczy 1 000 000 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez gminy. O szczegółach mówi Tomasz Zielenkiewicz.
16: W 300 gminach w Polsce w ogóle nie ma usług opiekuńczych. W co trzeciej świadczone są tylko dla nie więcej niż 10 osób. Dlatego rząd przekaże pieniądze gminom. One zorganizują pomoc dla najbardziej potrzebujących starszych osób.
17: Jest to kwestia zrobienia zakupów, przygotowania posiłku, umówienia kontaktu z lekarzem, czynności higieniczne, podstawowe czynności życia codziennego.
16: Tłumaczyła w TVP Info Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Teraz musi zostać przyjęte rozporządzenie, a gminy będą musiały przygotować procedury i rozpocząć kwalifikacje.
17: Po raz pierwszy samorządy, sięgając po pieniądze dla swoich mieszkańców starszych, nie będą musiały dopłacić.
16: Wnioski będą składać seniorzy lub ich rodzina. Natomiast gminy będą je weryfikować i organizować konkretną pomoc.
13: Pierwsze usługi z bonu senioralnego mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 13:00. Zapraszam.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: To 18 stopni w tej chwili w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie i Rawie Mazowieckiej. Trochę cieplej, 20 Wieluń, Wieruszów, Łódź, Skierniewice, 21, a nawet 22 stopnie na termometrach w Uniejowie, Poddębicach, Krośniewicach i Kutnie. Do końca dnia trochę chmur, trochę słońca i maksymalnie 26 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Marcin Tercjak w studiu, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
12: Łaha Marciny 2.
19: Trzy nawet dzisiaj.
12: Nawet trzy. Szukamy kogoś następnego, żeby po 16 był tak, Marcin?
19: Patrząc w grafik, tak sobie pomyślałem, że gdyby jeszcze potem się znalazł jakiś jeden Marcin, to cały dzień byłby w jakiś sposób spójny bardzo.
12: W telewizji był kiedyś piątek z Pankracym.
19: No właśnie.
12: Piątek z Marcinem. Walizkę masz?
19: Plecak dzisiaj. Aha. Ale wiem, do czego zmierzasz. Ale plecak mam, bo malutki, co prawda, bo wyjeżdżam po południu, ale nie na długo.
12: No dobrze. Marcin Tercjak zostaje. Dziękuję, Marcin Mandelbaum. Do usłyszenia.

6 minut po godzinie 12. Do czego zmierzał Marcin? No, do pytania o to, jakie piosenki dziś pojawią się w naszym zestawie walizkowym, wakacyjnym. Trochę będzie nietypowo, a z drugiej strony bardzo aktualnie, bowiem dziś 7 sierpnia to jest ten czas, kiedy wspaniale jest wybrać się gdzieś za miasto wieczorem, najlepiej późnym bardzo, albo wręcz powiedzmy to wprost nocą, po to, żeby poobserwować Perseidy, bo to jest właśnie ten moment, kiedy najlepiej widoczne są na naszym niebie. Co prawda ta noc, kiedy warunki do obserwowania roju Perseidów będą najlepsze jeszcze przed nami, bo to zdaje się jest noc z 12 na 13 sierpnia, ale co nam szkodzi dzisiaj posłuchać piosenek, które specjalnie na tę okazję przygotowałem. Zresztą już jakiś czas temu zbudowałem taką playlistę, czyli soundtrack do obserwowania Perseidów i dziś z tego zestawu piosenek wybrałem kilka, które będą nam do godziny 13 towarzyszyć. Oczywiście zapraszam do uzupełniania tej listy studio@radiolodz.pl. To jest nasz adres mailowy. Można też przysłać głosówkę bezpośrednio ze strony internetowej Radia Łódź albo wykorzystując naszą aplikację mobilną. Jest wielu artystów, od których można by to spotkanie rozpocząć, ale my rozpoczniemy od kogoś, kto dosłownie przed chwilą występował w Polsce.

We are all made of stars. Wszyscy pochodzimy z gwiazd. To był Moby. Niedawno wystąpił w Warszawie na letniej scenie Progresji. Bardzo dobre recenzje, bardzo dobre opinie publiczności po tym koncercie można było znaleźć w internecie, w social mediach. No i oczywiście wykonał również tę piosenkę, bo to jeden z jego największych przebojów. W piosenkach na walizkach, generalnie rzecz biorąc, zajmujemy się utworami, które odnoszą się do różnego rodzaju miejsc, które możemy odwiedzić wakacyjną porą, czynności, którym możemy się oddać właśnie wtedy, kiedy mamy sporo wolnego czasu i urlop chociażby, czy też wakacje w przypadku młodszych. I to, co dziś proponuję muzycznie, jest również związane z taką wakacyjną aktywnością, bo wiem, że wiele osób właśnie w tych dniach sierpniowych no, poświęca trochę czasu na to, żeby poobserwować rój Perseidów, zwany również łzami świętego Wawrzyńca. Maksimum przypada, taki maksimum, jeśli chodzi o możliwość obserwowania roju Perseidów w tym roku, nocą z 12 na 13 sierpnia będzie można dostrzec nawet od 80 do 100 w cudzysłowie spadających gwiazd na godzinę. Dodatkowy atut w tym roku w postaci nowiu księżyca, który zapewnia idealną niemal ciemność, więc jeżeli uda nam się wyjechać na kilka godzin poza duże ośrodki miejskie, żeby też właśnie znaleźć się w takim miejscu, gdzie nie dochodzą światła sztuczne, no to warunki będą doskonałe do tego, żeby poobserwować spadające gwiazdy, które pochodzą z pyłu i odłamków pozostawionych przez kometę. No i od połowy lipca do końca sierpnia Ziemia właśnie przechodzi przez taki kosmiczny strumień tych Perseidów zwanych łzami świętego Wawrzyńca. Jak powiedziałem, mamy trochę piosenek, które doskonale pasują do tematyki kosmicznej i gwiezdnej. I na ogół są to piękne utwory i takie, których nie zawsze na co dzień słuchamy, więc dziś mam nadzieję też będzie okazja do godziny 13, żeby przypomnieć sobie o niektórych płytach i wspaniałych piosenkach. Jeśli na przykład sięgniemy po twórczość Davida Bowiego, to tam wręcz roi się od utworów o kosmicznej tematyce. Jest, krótko mówiąc, z czego wybierać. Ja wybrałem tę piosenkę.

zespół Beach House i utwór Space Song, bo dziś kosmicznie w naszym spotkaniu z piosenkami na walizkach okazuje się, że żeby doświadczyć kosmicznych przygód, wcale nie trzeba wybierać się bardzo daleko i nawet być może walizka nie jest potrzebna. Wystarczy w tych dniach, a najlepiej nocą z 12 na 13 sierpnia wybrać się gdzieś za miasto, gdzie jest doskonała widoczność i gdzie jest ciemno nocą, naprawdę. Nie ma sztucznych świateł, nie dochodzą światła generowane przez ośrodki miejskie i wtedy można obserwować Perseidy, bo właśnie w tej chwili jest ten moment, ta chwila, kiedy są najlepiej widoczne na naszym niebie, a już najdoskonalej będą widoczne właśnie nocą z 12 na 13 sierpnia. W związku z tym proponujemy odpowiedni soundtrack do kosmicznych obserwacji. Teraz dwa nagrania sprzed lat.

The Great Gig in the Sky to właściwie jest utwór idealny do tego, żeby przy nim właśnie obserwować rój Perseidów. Wielki spektakl na niebie. Zespół Pink Floyd z płyty Dark Side of the Moon. Przypomnieliśmy, a wcześniej też jedna z najwspanialszych starych piosenek Eltona Johna, Rocket Man. Kiedyś śpiewała tę piosenkę również Kate Bush, no ale my posłuchaliśmy wersji oryginalnej. A ponieważ nasze spotkanie dziś do 13 oczywiście pod szyldem piosenki na walizkach, ale de facto do godziny 16, no to jeszcze być może jakoś uzupełnimy tę naszą perseidowo-kosmiczną playlistę o inne nagrania, bo kilka propozycji już zdążyło się pojawić. Przypomnę tylko o naszym adresie mailowym studio@radiowoj.pl. Można też za pomocą tak zwanej głosówki zgłosić jakąś propozycję utworu idealnego do spędzenia części nocy na obserwacji roju przemykających po niebie Perseidów. Teraz będzie coś naprawdę sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Chyba najstarsza piosenka w tym zestawie, zespół The Birds, który kiedyś zaśpiewał także utwór pod tytułem Mr. Spaceman, idealnie pasujący do tamtej epoki i dziś do naszego spotkania, a potem zagramy po polsku.

Obcy Astronom i zespół Republika oczywiście nie mogło zabraknąć tego nagrania w naszym dzisiejszym spotkaniu, a wcześniej słuchaliśmy grupy The Birds w nagraniu pod tytułem Mr. Spaceman. Wszystkie te utwory to nasza perseidowa playlista dzisiaj. Szczyt intensywności perseidów na niebie nocą z 12 na 13 sierpnia, ale także w tych dniach, jeżeli ktoś będzie miał okazję, może obserwować. Świetny pomysł na niezwykłe spędzenie kilku godzin. A jeśli mowa, skoro już jesteśmy przy zespole Republika, to może warto słówko powiedzieć o tym, że zespół Republika, raczej muzycy, którzy w tej chwili inaczej jeszcze. Zespół Republika powrócił oczywiście w składzie złożonym z muzyków, którzy są z nami, bo Grzegorza Ciechowskiego od dawna już nie ma. I wrócił przy znakomitej okazji festiwalu w Jarocinie, przy okazji prezentacji filmu Moja krew, twoja krew. To taki film, który zrealizowano w roku 1986, a więc minęło 40 lat od tego czasu. W tym filmie, który stworzyła ekipa brytyjska telewizji BBC, pojawiają się polscy artyści, którzy właśnie wtedy występowali w Jarocinie, między innymi zespół Republika, zespół Moskwa z Łodzi, między innymi Tomasz Lipiński, wielu jeszcze innych, Robert Gawliński, wielu jeszcze innych artystów, i zorganizowano koncert, w którym pojawiają się muzycy zespołu Republika, a także inni wykonawcy, którzy wtedy na deskach sceny w Jarocinie występowali i grają utwory, które właśnie znalazły się w tym filmie. Jeden z takich koncertów odbył się w Jarocinie na festiwalu. Było to 19 lipca, natomiast kolejny odbędzie się jutro w Krakowie w ramach Męskiego Grania, a potem jeszcze podczas finałowego koncertu trasy Męskiego Grania, czyli 21 sierpnia w stolicy. A my wracamy do naszych perseidowych nagrań z playlisty kosmicznej. Tego utworu też nie mogło zabraknąć.

Ticket to the Moon to rok 1981, płyta Time. Jeff Lynne i zespół Electric Light Orchestra dziś na naszej perseidowej playliście. Również znalazło się to nagranie. Wiele utworów oczywiście znalazło się poza tym naszym dzisiejszym zestawieniem, bo też czas nie pozwala na to, żeby zaprezentować wszystkie piosenki, czy w ogóle większą liczbę tych utworów, bo takich piosenek, które mogłyby stanowić fantastyczny soundtrack do obserwacji Perseidów, jest rzecz jasna zdecydowanie więcej. Jest zespół Kraftwerk, który myślę też powinien w takim zestawieniu się znaleźć. Jest niezwykła piosenka o statku kosmicznych obcych zespołu The Carpenters. Jest jeszcze wiele, wiele innych nagrań, które do tej tematyki ogólnie rzecz biorąc kosmicznej nawiązują. Są też piosenki o satelitach. Jest na przykład śpiąca satelita, czy też śpiący satelita w postaci piosenki Tasmin Archer i ten utwór prawdopodobnie uda nam się zaprezentować, ale już po godzinie 13. Natomiast teraz sięgniemy po chyba najpiękniejszą piosenkę z satelitą w tytule. To utwór Lurida z początku lat 70.

0: Satellite of Love, Lou Reed, Radio Łódź. Wszystkie piosenki, które dziś zaprezentowałem w naszym perseidowym zestawieniu, to oczywiście utwory, które mniej lub bardziej dosłownie dotykają tematyki kosmicznej. Niekiedy są to tylko pewne metafory, niekiedy nieco bardziej, można powiedzieć, dokładnie czy też precyzyjnie dotyczą właśnie tematyki kosmicznej. Ale chyba takim utworem, który w dosłowny sposób ten temat traktuje i można powiedzieć, że ma charakter też poznawczy, jest astronomiczna piosenka z filmu pod tytułem Sens życia według Monty Pythona. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają tę scenę, kiedy gospodyni domowa, brytyjska gospodyni domowa, pani Brown, grana, jeśli dobrze pamiętam, przez Terry'ego Jonesa, otwiera lodówkę. Z lodówki wychodzi ubrany w przepiękny różowy frak Eric Idle i wykonuje galaktyczną pieśń, która tłumaczy nam pewne zasady działania galaktyki Drogi Mlecznej. To utwór dziś na koniec naszego spotkania z piosenkami na walizkach. Śmiało patrzcie w gwiazdy, nie tylko wtedy, kiedy przelatują Perseidy. Oto Monty Python.
1: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough,

0: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
3: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Minęła 13. Serwis informacyjny w Radiu Łódź przedstawi Małgorzata Błażewicz.
8: Domy emerytury i wysokie nagrody. Zaglądamy do oświadczeń majątkowych samorządowców z Łódzkiego. Rząd rozważa powrót programu Ceny Paliw Niżej. Decyzja ma zapaść po weekendzie. Sportowa Łódź żegna legendę Widzewa. Dziś odbył się pogrzeb Tadeusza Gapińskiego. Na razie słonecznie w Łodzi i regionie, ale synoptycy ostrzegają, że deszcz może popadać. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych i emerytura powyżej 170 tysięcy złotych. Radio Łódź sprawdza oświadczenia majątkowe wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników największych miast w Łódzkiem. Tematem zajmuje się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
9: Zarobki wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników największych miast w województwie łódzkim wynoszą od niecałych 200 tysięcy złotych dla sekretarza Pabianic Pawła Rózgi do niemal 280 tysięcy dla skarbnika Kutna Artura Kolińskiego. Największy, bo aż 256-metrowy dom ma sieradzki sekretarz Jakub Kulesza. Z kolei do zarobków sekretarza z Piotrkowa Trybunalskiego Włodzimierza Laska trzeba dodać 170 tysięcy złotych emerytury wojskowej. Lasek to weteran międzynarodowych misji, między innymi w Afganistanie i Iraku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: Największą nagrodę z wiceprezydentów największych miast za miniony rok otrzymał zastępca prezydenta Łodzi Tomasz Piotrowski. To niemal 50 tysięcy złotych na rękę. Litr benzyny 95 na stacjach kosztuje 7 zł. 55 groszy. Litr oleju napędowego ponad 8 zł. 20 groszy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski mówił w Polskim Radiu 24, że decyzja o przywróceniu programu ceny paliw niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji zapadnie po niedzieli. Większość kierowców, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, liczy na powrót rządowego wsparcia.
10: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat z Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
11: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada trochę.
12: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
13: Nie sądzę, żeby to było mądre rozwiązanie, bo tak czy inaczej to pójdzie z naszej kieszeni. Czy wydamy to przy dystrybutorze, czy w konsekwencji w jakiś inny sposób, na to samo wyjdzie.
8: Pomysł przywrócenia programu CPN na 2 ostatnie tygodnie wakacji popierają 2/3 Polaków, wynika z sondażu pracowni SW Research dla tygodnika Wprost. Resort energii zapowiada, że CPN 2 może wiązać się z obniżeniem VAT na paliwo lub ponownym ustaleniem ceny maksymalnej. Poprzednia tarcza osłonowa kosztowała budżet 4 700 000 zł. Łodzianie sami wskazali miejsca, w których chcą więcej zieleni. To mieszkańcy, głosując w łódzkim budżecie obywatelskim, zdecydowali, gdzie powinny pojawić się kolejne nasadzenia. Drzewa posadzono m.in. przy ulicach Pabianickiej, Aleksandrowskiej, Julianowskiej, Retkińskiej i Przybyszewskiego. A jak dokładnie wygląda projekt sadzenia w mieście, opowie o tym Weronika Skibińska.
14: Tylko w maju w Łodzi posadzono prawie 650 drzew. Wśród nowych nasadzeń są lipy, klony, graby, wiązy, jesiony, kasztanowce oraz drzewa owocowe. Zieleni przybyło nie tylko przy ulicach, ale także między blokami, przy przystankach i na terenach rekreacyjnych. Każde zgłoszenie o nowe nasadzenia w budżecie obywatelskim analizujemy, mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi.
15: Każde takie zgłoszenie analizujemy pod kątem możliwości technicznych, bezpieczeństwa i warunków terenowych.
14: To jednak nie koniec. Na wniosek mieszkańców jesienią pojawi się kolejne 1000 drzew. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
8: W projektach zgłoszonych przez mieszkańców znalazło się także ponad 5,5 tysiąca krzewów i innych roślin. To pokazuje, że łodzianie nie tylko chcą więcej zieleni i aktywnie walczą o nią w budżecie obywatelskim.
2: Więcej na radiołódź.pl.
8: Na cmentarzu Świętego Rocha przy ulicy Zgierskiej Sportowa Łódź pożegnała dzisiaj legendę Widzewa, Tadeusza Gapińskiego, byłego piłkarza, trenera i kierownika drużyny czerwono-biało-czerwonych. Zmarłego wspominał były bramkarz łódzkiego klubu Józef Młynarczyk.
16: Bardzo szkoda, bardzo szanowałem Tadzia, dużo z nim przeżyłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o emocje sportowe. Naprawdę przede wszystkim był znakomitym człowiekiem, a dopiero później był piłkarzem, kierownikiem, trenerem. Naprawdę wielka postać dla łódzkiego Widzewa.
17: Jak ja zacząłem przychodzić na mecze Widzewa w tam wieku 7-8 lat, to był już na ławce. Potem przez te lata, co byłem w grupach młodzieżowych, to był, potem do pierwszego sobu był. Także to był człowiek, który kojarzy mi się, że w Widzewie był zawsze.
8: Dodaje były piłkarz Widzewa Sławomir Gula. Tadeusz Gapiński zmarł 30 lipca w wieku 78 lat. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 14.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: 22 stopnie na radiowym termometrze to jest pewna odmiana, jeśli spojrzymy na to, jak wyglądała temperatura wczoraj czy przedwczoraj. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie na ogół duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. No i może oczywiście popadać. Wiatr słaby i umiarkowany wieje z północnego zachodu. Jeżeli wystąpią burze, a takie prawdopodobieństwo również, z takim też musimy się liczyć, to wtedy wiatr oczywiście powieje zdecydowanie mocniej. Nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z temperaturą od 12 do 14 stopni, a jutro w ciągu dnia w dalszym ciągu zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i temperatura od 22 do 25 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Najdłuższą falą relaksu na jej grzbiecie, jeżeli tak można powiedzieć, płynąć będziemy do godziny 16. Kuba Janik program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a muzycznie tę część naszego spotkania rozpocznie Moloko.

To był zespół Moloko w utworze, który nosi tytuł The Time Is Now. Wielki przebój tej grupy, której wokalistką była Roisin Murphy. Później rozpoczęła też znakomitą karierę solową, a kilka lat temu dotarła nawet z koncertem do Łodzi. Ten koncert odbył się wówczas na Placu Wolności, jeszcze przed remontem, chociaż w zasadzie Plac Wolności jest w permanentnym remoncie, więc trudno powiedzieć. 11 minut po godzinie 13. Dziś w naszym programie sporo muzyki oczywiście, myślę takiej, która też pozwala się wakacyjnie relaksować i sprawia dużo przyjemności. No i będziemy też mieli kolejny odcinek audycji Mariusza Janika pod tytułem W następnym odcinku, to już za 20 kilka minut, czyli w gruncie rzeczy niebawem, o serialach mowa najróżniejszych w tym programie. A muzycznie już teraz posłuchamy wcześniej posłuchamy John'ego Blue Skies and Dark Clouds. To jest jedna z naprawdę tych lepszych płyt, które pojawiły się w ostatnim czasie. Nagranie nosi tytuł Everyone is Welcome, a chwilę później zaśpiewa Piotr Zioła.

Podobny to Piotr Zioła. Wcześniej słuchaliśmy Johnny'ego Blue Skies i jego zespołu The Dark Clouds. Na zegarze 21 minut po godzinie 13. Przypominamy o tym od jakiegoś czasu i jeszcze przypominać będziemy, że 16 sierpnia to będzie niedziela w Radiu Łódź. Spotkanie z niezwykłymi artystami. Pojawi się Mary z Polski, pojawi się Dariusz Kulda. To spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński, a mowa będzie oczywiście o z jednej strony legendarnym i takim już fantastycznie odnowionym w tej chwili kawałku historii polskiej muzyki alternatywnej, czyli o zespołach Kontrola W i Kosmetyki Mrs. Pinky. Kontrola W to zespół, który powstał w połowie lat 80. w Zduńskiej Woli, w mieście, które ma wielkie tradycje, jeśli chodzi o alternatywną scenę muzyczną, i tam do tej pory też bardzo wiele dzieje się, jeśli chodzi o chociażby koncertowe życie. Natomiast skąd Mary z Polski? Bowiem nasza młoda, niezwykle zdolna artystka sięgnęła po repertuar legendarnych zespołów, czyli właśnie zespołu Kontrola W ze Zduńskiej Woli i potem zespołu, z którego niejako, który wywiódł się niejako z zespołu Kontrola W, czyli zespołu Kosmetyki Mrs. Pinky. To był już dalszy etap działalności Dariusza Kuldy i jego siostry Katarzyny, właśnie pod inną nazwą. Dziś piosenki z repertuaru i Kontroli W, zresztą pierwsze nagrania tego zespołu były rejestrowane w studiu w Radiu Łódź, i piosenki zespołu Kosmetyki Mrs. Pinky wykonuje na swoich koncertach Mary z Polski. I taki koncert odbędzie się w Łodzi 26 września. O tym też będziemy przypominać. Natomiast nim Mary przyjedzie i zaśpiewa, to będzie można spotkać się z nią, zadać pytania, porozmawiać właśnie 16 sierpnia w niedzielę w Radiu Łódź. To spotkanie, na które można zapisać się drogą mailową. Wystarczy przysłać e-mail na adres wydarzenie@radiolodz.pl. Zachęcamy do zapisywania się i do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Mam nadzieję, że licznie spotkamy się w studiu Radia Łódź, by porozmawiać i z Mary z Polski, i z Dariuszem Kuldą o tym, jak to było kiedyś grać muzykę alternatywną, jak to jest dzisiaj do tych nagrań i z jakich powodów do nich się dziś po latach powraca, jak mogą być wciąż inspirujące. wydarzenie@radiolodz.pl to adres, który należy, z którego należy skorzystać, zapisując się na to spotkanie. A u nas teraz zaśpiewa Beyoncé. I

0: to promocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
3: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działa nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
2: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
6: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
5: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
7: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
4: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Zaśpiewała Edyta Bartosiewicz, a na okładce najnowszej płyty Charlie XCX, legendy kina, mody i filmu, i muzyki, John Cale, Martin Scorsese i Marc Jacobs. My za moment zajmiemy się filmem, a konkretnie serialami wraz z Mariuszem Janikiem, a na razie posłuchajmy Charlie XCX.

0: następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: Dzień dobry. Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, dziś zabieram Państwa w nostalgiczną podróż do lat 80. Dla jednych będzie to wspomnienie dzieciństwa, dla innych epoka znana wyłącznie z telewizji, muzyki i gier. Wspólnie wybierzmy się do amerykańskiego miasteczka Hawkins, tylko pozornie spokojnego. Sytuacja zmienia się, gdy dochodzi do zaginięcia jednego z chłopców. Tak, w dużym skrócie, zaczyna się Stranger Things, jeden z tych seriali, od których trudno się oderwać. Serial braci Dufferów dla niektórych okazał się czymś znacznie więcej niż tylko rozrywką. Przekonał się o tym jeden z moich gości, który specjalnie dla słuchaczy podcastu w następnym odcinku wysłał wiadomość prosto ze Stanów Zjednoczonych. Zanim jednak przeniesiemy się za ocean, porozmawiam z doktorem Arturem Borowieckim, filmoznawcą z Uniwersytetu Łódzkiego. Czytałem jedną z pana publikacji, w której używa pan terminu mocna serializacja. Jak przetłumaczyłby pan ten termin na język codziennego oglądania seriali?
2: Został wprowadzony przez amerykańskich badaczy, natomiast ja go wykorzystałem w swoich badaniach, tworząc cztery różne modele. Od takiego bardzo epizodycznego, czyli każdy odcinek o czymś innym, a kończąc na mocnej serializacji, gdzie można powiedzieć, ogląda się serial jako jeden długi film, czyli zjawisko binge-watching, konieczności oglądania dalszych odcinków.
1: No i wydaje mi się, że Stranger Things jest dobrym przykładem takiego sposobu opowiadania.
2: Ten serial wręcz musimy obejrzeć w całości. Jeżeli nam się spodoba, to już nie ma odwrotu, wszystkie sezony musimy obejrzeć.
1: Bracia Duffer korzystają z wielu gatunków, opowiadając serial Stranger Things. Horror, kino przygodowe.
2: Słynna hybrydyzacja międzygatunkowa, począwszy od science fiction, horror, thriller, a dodając takie stricte obyczajowe elementy jak coming of age, czyli film o dorastaniu młodych ludzi, buddy movie, czyli serial o grupie przyjaciół i w końcu okraszając to wszystko takim typowym teen drama, czyli opowieść o miłości, romansie nastolatków.
1: Ale też nostalgia za latami 80. Co sprawiło, że akurat z tych elementów udało się stworzyć serialowy fenomen? Nie wiem, czy możemy już nazwać ten serial fenomenem, ale co takiego sprawiło?
2: Jak najbardziej. Rzadko który serial cieszy się taką popularnością wśród fanów i estymą wśród krytyki. Mamy coś takiego jak tą nostalgię za latami 80. i że twórcy to w jakiś sposób wykorzystują. Natomiast braciom Duffer udało się to zrobić tak doskonale jak mało komu wcześniej. Osoby, które badają ten serial, mówią o wpływie przede wszystkim blockbusterów z lat 80., czyli kino Stevena Spielberga, Johna Carpentera. Sami bracia Duffer się przyznają do tego, że The Goonies, film dla mojego pokolenia, no pewnego rodzaju święty graal, świętość, to był film, który ich inspirował. No ale oprócz tego jeszcze E.T. Odnajdziemy też tam elementy powieści Stephena Kinga. Dorzucę jeszcze takie elementy jak nostalgia za tym, co było, a minęło, czyli kasety magnetofonowe, płyty winylowe, kasety VHS, BMX-y, gry Dungeons and Dragons. Wszystko to, co charakteryzowało lata 80.
1: A jednocześnie Stranger Things to nie tylko nostalgia, nie tylko ciekawi bohaterowie, ale też, mówiąc kolokwialnie, odkurzane przeboje, bo przecież w tym serialu pojawia się Neverending Story i piosenka Kate Bush, która powstała wiele, wiele lat wcześniej, ale dopiero Stranger Things ją wyniósł na szczyty list przebojów.
2: Tam jeszcze się przewinęły takie hity jak na przykład New Kids on the Block, czy tam The Clash. To jest też takie prawo w socjologii, że każda epoka przeżywa swój renesans 20-30 lat później. To znaczy młodzi ludzie, którzy przeżywają dane czasy, później dorastają i mogą się twórczo wypowiadać.
1: Gdzie kończy się ukłon w stronę klasyki, a zaczyna tworzenie czegoś naprawdę własnego?
2: To jest pewnego rodzaju intertekstualność i taki postmodernizm. Bazą do tego wszystkiego jest bardzo dobra fabuła, tajemnica i bohaterowie, ponieważ nostalgia nostalgią, ale gdyby nie było tajemnicy i dobrej fabuły, no to byśmy się znudzili tym serialem. Natomiast też wskazuje się na świetnie skonstruowane postacie i charaktery. Chcemy podążać za tymi bohaterami.
1: Mówimy o nostalgii do lat 80., ale wielu widzów kompletnie nie może pamiętać tych czasów, więc jak tęsknić tęsknić za czymś, czego się nie pamięta.
2: No tutaj właśnie można rozgraniczyć na takie dwie grupy wiekowe. Jedni, tak, do której ja się zaliczam, przeżywamy to jeszcze raz, jakby rekonstruowane, odtwarzane. Natomiast dla tego pokolenia młodszych odbiorców, pokolenia Z, pokolenia Y, to jest zobrazowanie, jak to wcześniej wyglądało. Wystarczy, że włączą Stranger Things i oni dostają taką troszeczkę transformowaną, wyestetyzowaną historię lat 80. Jak ich rodzice w jakich czasach żyli?
1: Mówi pan o bohaterach. Myślę, że bohaterem też jest samo miasteczko Hawkins, które jest takim nieoczywistym bohaterem, bo tak na pierwszy rzut oka, mówiąc kolokwialnie, to jest zwykłe amerykańskie miasteczko. Ale pod tą warstwą coś się jednak kryje.
2: Konstrukcja, odtworzenie, scenografia, no to mamy nostalgię do lat 80. Natomiast później dochodzi ten element tego tajnego laboratorium rządowego, tej tajemnicy i Upside Down. Fani dziesiątki różnych teorii wysnuwali. Ale nawet nie tylko fani, bo tu nawet naukowcy próbowali, no tutaj może lekko nadinterpretowywać, ponieważ porównywali tą ukrytą część tego miasteczka do pewnych jungowskich archetypów zbiorowości nieświadomej, czyli poszukiwania głębszych treści. Ten Upside Down to było to, co wpłynęło na to, że ten serial zaczął żyć między innymi. Bo jeżeli fani zaczynają na forach się rozpisywać, czym jest ta ukryta rzeczywistość, do czego to może wszystko doprowadzić, to dzięki temu seriale zaczynają żyć w takim szerszym obiegu. I to już zauważono, to się cofnę może do lat, jak już mówimy o 80., ale do 90. Słynne archiwum Mix, wcześniej miasteczko Twin Peaks, kiedy to fani zaczęli reinterpretować, poszukiwać znaczeń, możliwych rozwiązań. Na początku milenium wspaniały serial Los Zagubieni kontynuował tą tradycję. No i Stranger Things, bracia Duffer zauważyli, co się dobrze w kulturze fanowskiej sprzedaje i skorzystali z tego.
1: To tylko fragment rozmowy. Jej rozszerzona wersja jest już dostępna w serwisie Spotify. Na koniec niespodzianka, o której wspominałem na początku naszego spotkania. Skontaktowałem się z człowiekiem, którego pasja do Stranger Things zaprowadziła do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak to możliwe? Posłuchajcie państwo jego niezwykle osobistej opowieści o tym, jak serial zmienił jego życie.
3: Cześć wszystkim, nazywam się Joey Cinco-Avalos i jestem obecnym rekordzistą Guinnessa w kategorii największej kolekcji pamiątek związanych z serialem Stranger Things. Oglądałem ten serial od samego początku i pamiętam, że już po pierwszym odcinku zniknięcie Willa Byersa całkowicie mnie wciągnął. Jestem dzieckiem lat 80. i Stranger Things od razu przeniósł mnie z powrotem do mojego dzieciństwa. Do dziś moimi ulubionymi filmami są Goonies i E.T., a pierwszy sezon serialu odebrałem jako prawdziwy list miłosny do tych dwóch produkcji. Do dziś pierwszy sezon pozostaje moim ulubionym i nawet nie potrafię policzyć, ile razy go obejrzałem. Już wtedy kolekcjonowałem figurki Funko Pop, więc kiedy pojawiły się te związane ze Stranger Things, wiedziałem, że muszę mieć je wszystkie. Pamiętam, jak mówiłem sobie, że będę zbierał wyłącznie figurki. Ten plan jednak szybko się skończył. Chwilę później kolekcjonowałem już wszystko, co miało logo Stranger Things. Plecaki, lunchboxy, zabawki, książki, kolejne figurki i wiele innych przedmiotów. Dziś moja kolekcja liczy ponad 3000 eksponatów i wciąż się powiększa. Co tydzień, a czasem nawet codziennie. Z każdym kolejnym sezonem rosła też moja miłość do serialu. Dzięki temu miałem okazję poznać większość obsady podczas konwentów, a także innych kolekcjonerów i fanów. Z niektórymi z nich do dziś się przyjaźnię. Kiedy zbliżała się premiera 5. sezonu, pomyślałem, że zdobycie rekordu Guinnessa będzie świetnym sposobem na uczczenie ponad 10 lat kolekcjonowania pamiątek związanych ze Stranger Things i symboliczne zakończenie pewnej epoki. Po żmudnym policzeniu wszystkich przedmiotów, nagraniu ich kamerą i przejściu całej procedury weryfikacyjnej, organizacja Guinness World Records oficjalnie przyznała mi rekord. Nie sądzę, żeby powstał jeszcze kiedyś serial taki jak Stranger Things. Naprawdę trudno było pożegnać się z tymi bohaterami. Na szczęście mój dom jest dziś pełen pamiątek związanych z serialem i dzięki nim ten wyjątkowy okres wciąż pozostaje żywy. Chyba więc najwyższy czas obejrzeć cały serial jeszcze raz. Choć szczerze mówiąc, sam już nie wiem który. Na tym zakończę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do udziału w podcaście i na koniec mogę powiedzieć tylko jedno. Tak, wierzę.
1: I niech to będzie najlepsza puenta naszego dzisiejszego spotkania. A już w następnym odcinku wrócimy do Polski. Zajrzymy do mrocznego świata układów, przemocy i rodzinnych tajemnic. Do usłyszenia.
0: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy ciąg opowieści.
4: Audycję przygotował jak zwykle Mariusz Janik. Zapraszamy, raz jeszcze powtórzę, również do słuchania całości w formie podcastowej i oczywiście do słuchania za tydzień kolejnego spotkania wokół seriali. Na zegarze 11 minut do godziny 14:00.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Walizka? Jest. Okulary są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Gap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
6: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lksloc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
5: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
8: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
7: Zapraszamy!
8: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
10: Minęła 14. W Radiu Łódź najświeższe informacje i Małgorzata Błażewicz.
11: Skierniewice i Łódź na czele zestawienia. Sprawdziliśmy zarobki wiceprezydentów największych miast. Policja apeluje do grzybiarzy i zbieraczy jagód. W lesie łatwo się zgubić. PKP Intercity szykuje się na wakacyjny szczyt. Na tory wyjadą dłuższe i dodatkowe pociągi. Temperatura maksymalna do 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Skierniewice mają najwięcej zarabiającą wiceprezydent pośród zastępców włodarzy największych miast w Łódzkiem. Większe dochody mają tylko wiceprezydenci Łodzi. Iwona Górniak w Skierniewicach odpowiada za edukację i oświatę, co stanowi największą część zadań budżetowych gminy. Zastępczyni prezydenta w 2025 roku zarobiła nieco powyżej 315 tysięcy złotych brutto. W Radiu Łódź sprawdziliśmy zarobki kierownictw w innych największych miastach regionu. Rekordzistą w naszym zestawieniu jest wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, niemal 360 tysięcy złotych brutto. to rocznie.
12: To jest żenada, żeby tyle prezydent miasta Łodzi zarabiał, a już jego zastępcy to już w ogóle.
13: Przecież jest to swoista funkcja menadżerska, więc powinny być ustanowione, żeby wynagrodzenie było uzależnione od rezultatów.
14: Takie sumy idą nie wiadomo na co. Miasta tak jak są, tak są.
15: Trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
16: Jeżeli ktoś już ma rzeczywiście eksponowane stanowisko, to niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
11: Mówią mieszkańcy regionu. Najwięcej spośród wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników zarobił skarbnik w Łodzi, Krzysztof Bączkowski, w 2025 roku. Otrzymał niemal 400 tysięcy złotych. W Radiu Łódź sprawdziliśmy zarobki prezydentów i ich zastępców w stolicy regionu, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Skierniewicach, Sieradzu i Kutnie. A więcej na ten temat piszemy na www.radioloc.pl. Trwa sezon leśnych zbiorów. Policja apeluje o ostrożność podczas wypraw do lasu. W sezonie na jagody i pierwsze grzyby łatwo się zgubić, a wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinni zachować seniorzy, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód.
17: Często są to osoby schorowane, przyjmujące na stałe leki, które wyszły z domu i nie poinformowały członków rodziny o celu swojej wyprawy. Osoby te powinny w miarę możliwości zawsze być pod nadzorem. Pamiętajmy, by miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią.
11: W miniony weekend podczas zbierania jagód w lesie koło Koluszek 86-letnia kobieta straciła kontakt z mężem i nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej. Po 3 godzinach poszukiwań senior wezwał policję.
17: Sytuacja była o tyle niepokojąca, że gwałtownie zmieniła się pogoda i trwała burza. Seniorka została zauważona przez mundurowych już po kilkunastu minutach od rozpoczęcia intensywnych poszukiwań. Kobieta cała i zdrowa, choć bardzo przestraszona, trafiła pod opiekę zaniepokojonego męża.
11: Do lasu najlepiej nie iść w pojedynkę, nie wybierać się na zbiory zbyt późno, a nie znając terenu, nie oddalać od miejsca, z którego wyruszyliśmy. Głosowanie w sieradzkim budżecie obywatelskim przełożone na inny termin. To druga edycja, która miała ruszyć w najbliższy poniedziałek. Komisja nie zatwierdziła jednak ostatecznej listy projektów. Ponadto w życie wchodzi uchwała mówiąca o nieprzeprowadzaniu głosowania w lipcu i sierpniu, mówi radny sieradzki Juliusz Guraj.
18: Przede wszystkim my zwracaliśmy uwagę, że mamy okres wakacyjny. Mieszkańcy są na wakacjach, nie zajmują się tak bardzo sprawami publicznymi.
19: Myślę, że pomysłodawcom tych zmian właśnie chodziło o to, żeby nie głosować w lipcu i sierpniu z uwagi na okres wakacyjny, przy czym ten termin głosowania w zasadzie dotyczy tylko tej edycji.
11: Dodaje Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza. Głosowanie planowane jest na wrzesień. Z kolei od przyszłego roku budżet obywatelski regularnie ma być organizowany wiosną.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
11: To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już w czwartek, 13 sierpnia. Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
20: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
11: Niektóre składy zostaną wydłużone do maksymalnej liczby 13 wagonów. Spółka uruchomi także podwójne składy pociągów Pendolino. Weekendowy szczyt potrwa do wtorku, 18 sierpnia. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby. Bilety na weekendowe połączenia znajdują się we wszystkich kanałach sprzedaży. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 15.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Sporo chmur na niebie, tak to przynajmniej wygląda przez nasze radiowe okno. Na termometrach w tej chwili 23 stopnie. No i tak dzień będzie nam upływać z zachmurzeniem dużym, ale z większymi przejaśnieniami i chwilami rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna dziś od 23 do 26 stopni, więc być może jeszcze 1 czy 2 stopnie powędruje w górę w najbliższym czasie. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z temperaturą od 12 do 14 stopni. Wiatr powieje słabo z północnego i północnego zachodu. To w nocy, natomiast w ciągu dnia te porywy mogą być silniejsze, ponieważ w niektórych rejonach mogą wystąpić burze. Jutro zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane, a temperatura wyniesie ta maksymalna od 22 do 25 stopni.
6: Z
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: 6,5 minuty po godzinie 14. Swój dyżur realizatorski rozpoczyna Tomasz Ferliński. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania od piosenki zespołu The Smiths.

Big Mouth Strikes Again to był zespół The Smiths, oczywiście z ich legendarnej płyty sprzed 40 lat, bowiem wtedy, jeśli dobrze pamiętam, ukazała się ta piosenka i utwór i płyta też The Queen Is Dead na gitarze Johnny Marr, rzecz jasna. Morrissey, wokalista zespołu The Smiths, w tym roku nie dotarł do Polski, nie udało mu się zagrać koncertu, natomiast Johnny Marr pewnie wielu fanów ma nadzieję, że dotrze. Raczej byłbym co do tego spokojny, co do jego obecności na OFF festiwalu, bo dziś rozpoczyna się właśnie festiwal OFF w Katowicach. Wielu wspaniałych artystów na scenach tego festiwalu, dziś między innymi zespół The Flaming Lips, a nie wiem, czy jutro czy pojutrze, ale w któryś z tych trzech dni weekendowych trwania festiwalu pojawi się również Johnny Marr. I kto wie, być może zagra Big Mouth Strikes Again. Na zegarze 11 minut po godzinie 14. Dziś mamy finał naszego konkursu, w którym można wygrać bilety lotnicze do różnych niezwykłych miejsc w Europie. Więc jeszcze jedno hasło padnie, ale jeszcze nie teraz. Na razie BNDK, a potem Thundercat i Tame Impala.

0: modne słowo ostatnio. Na zegarze 28 minut po godzinie 14 Radio Łódź, a dziś przypomnijmy piątek, 7 dzień sierpnia. Za naszym radiowym oknem w tej chwili bardzo pięknie zaświeciło słońce. Miejmy nadzieję, że ten stan potrwa jak najdłużej. Muzycznie przed nami jeszcze wiele również wspaniałych przyjemności, między innymi fragment z najnowszej płyty Jessie Ware. To już niebawem.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
6: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
9: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
8: Zapraszamy!
9: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: Najdłuższa fala relaksu.

Sonia Miki, utwór Lemoniada. Dawno nie słyszeliśmy tej piosenki, a wcześniej Jessie Ware i Super Bloom, tytułowe nagranie z jej najnowszej płyty. Na zegarze 22 minuty do godziny 15. Dziś piątek, a więc w kinach nowe filmy, a wśród nich między innymi na nowo przywracany na ekrany kinowe klasyk Jean-Luc'a Godarda Do utraty tchu z 1960 roku. Z też niesamowitą obsadą legendarną, bo w tym filmie Jean-Paul Belmondo i Jane Seberg. Ale oczywiście największe zainteresowanie budzą nowe filmy, które pojawiają się w kinach, a wśród nich w ten piątek, czyli dziś, można będzie oglądać film, który jest jednym z tych letnich, wakacyjnych horrorów, jakie w sporych ilościach trafiają do kin właśnie latem. Niektóre z tych filmów to są naprawdę bardzo udane filmy, tak jak Horror Obsesja, który cały czas jeszcze wyświetlany jest w kinach, i Poczta Pantoflowa sprawia, że bardzo wiele osób wciąż chce iść obejrzeć ten film. Natomiast coś mi podpowiada, że nie należy do tej kategorii obraz pod tytułem Ice Cream Man w reżyserii Eli Rotha. Film, którego akcja rozgrywa się w małym, takim idylicznym miasteczku. To jest też pewien klasyczny motyw w horrorach amerykańskich, że odwiedzamy jakieś wspaniałe, przepiękne, wręcz takie jak z bombonierki miasteczko, i tam zaczynają dziać się straszne rzeczy. W tym przypadku miasto pogrąży się w chaosie, gdy sprzedawca lodów zacznie serwować dzieciom słodkie przysmaki, które będą miały diaboliczne efekty przynosić tym, którzy te lody spożyją. To jest film, jeden z tych, który w tym tygodniu trafiają do kin. Drugi, o którym słówko chciałbym powiedzieć, to film, o którym zdecydowanie lepiej pisze się i mówi, czyli film Macieja Cuskę z jego scenariuszem również, a więc Kino Polskie, obraz pod tytułem Kandydaci Śmierci. Przyjaciele od lat spotykają się, by kręcić amatorskie horrory, a wspólne wyjazdy stają się dla nich opowieścią o dorastaniu, przyjaźni i życiowych zmianach. Taki oto film polski właśnie trafia na ekrany kin i może warto na niego zwrócić uwagę, mimo że pojawia się w kinach w takim właśnie okresie, w którym raczej nie spodziewamy się jakichś bardzo ważnych tytułów, takich, które powinny nas zainteresować. Wakacje obfitują raczej właśnie w repertuar o takim charakterze średnim, niezbyt wyszukanym, i gdzieniegdzie tylko pojawiają się filmy od czasu do czasu, takie, które naprawdę warto obejrzeć. No niewątpliwie jedną z takich najważniejszych premier tych wakacji jest film Christophera Nolana Odyseja, o którym też mnóstwo się mówi, dyskutuje i też wiele sporów prowadzonych jest nawet w tej chwili na mediach społecznościowych. Natomiast no, poza tym taka średnia kinowa nie jest jakaś specjalnie wyszukana w tej chwili. Na tym tle Kandydaci Śmierci to może być naprawdę bardzo ciekawy wyjątek. Muzycznie Limbowski teraz, a potem starą piosenkę zespołu The Commodores, Przypomnij. To też nie będzie nowa wersja, zespół Fade No More.

Easy, like Sunday Morning, to był zespół Faith No More, ale piosenka ma o wiele dłuższą historię, pochodzi jeszcze z lat 70. Wykonywał ten utwór Lionel Richie z zespołem The Commodores, natomiast w latach 90. zespół Faith No More nagrał swoją wersję. Na zegarze 11 minut do godziny 15. Do piosenek nowych sięgniemy teraz, przynajmniej do jednej w tej chwili, to będzie Gracie Abrams. Niedawno, czyli w lipcu, wydała swoją płytę Daughter from Hell. Płytę przyjmowaną różnie. Niektórzy chwalą, niektórzy troszkę mniej. My zagramy z tej płyty piosenkę zatytułowaną Good Reason, a chwilę później pojawi się Lady Punk.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina, damask MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
12: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
11: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
13: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
10: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
17: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
3: Jest 15. Serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Czy paliwo będzie tańsze? Rząd analizuje powrót programu ceny paliwa niżej. Drzewa zniknęły, choć plac ma być bardziej zielony. Mieszkańcy Konstantynowa pytają o powody wycinki. Rozpoczyna się grzybobranie. Jest apel policji, by uważać na siebie w lesie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Kierowcy liczą na powrót programu osłonowego ceny paliwa niżej. W związku z kryzysem w cieśninie Ormus benzyna i olej napędowy ciągle są drogie. Rząd zapowiada, że decyzja o ewentualnym powrocie CPN zapadnie w przyszłym tygodniu, kiedy będzie wiadomo, czy Amerykanie dogadali się z Iranem. Analitycy rynku spodziewają się, że bez względu na przywrócenie programu ceny paliw niedługo spadną. Minister energii Miłosz Motyka mówił w TVP Info, że jest za wcześnie na rządowe deklaracje w tej sprawie.
20: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy. W ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji.
19: Zdaniem ekspertów, jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie wprowadzi programu osłonowego. Dzięki wprowadzeniu programu CPN w Polsce ceny paliw były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. W Konstantynowie Łódzkim wycięto drzewa. Chodzi o miejsce przy placu, który ma zostać zazieleniony. Plac Kościuszki jest obecnie odbetonowywany i ma się na nim pojawić m.in. ponad 60 nowych drzew oraz ponad 2000 krzewów. Niestety miasto zdecydowało się na wycinkę około 10 drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Okoliczni mieszkańcy są zdziwieni tą decyzją.
4: Ja jestem za przyrodą, wie pan, ja kocham przyrodę. Niby tutaj rozwalili wszystko, że mają nasadzać drzewa, a tu powycinali, ja czegoś nie rozumiem.
21: Teraz się parkowało, był cień, wszystko, to można było nieraz podjechać, zaparkować, ale to trochę zepsuli, no nie wiem.
22: No może będą przeszkadzać te drzewa, to musieli wyciąć. Jak jest wichura czy coś takiego, no to wiadomo, przewróci się.
19: Zazielenienie placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych, z czego znaczną część stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Rozpoczyna się sezon na grzybobranie. W takiej sytuacji łatwo stracić orientację w terenie. Co roku policjanci są wzywani do pomocy w poszukiwaniu osób, które zgubiły się w lesie. Taka sytuacja miała już miejsce w miniony weekend w powiecie łódzkim wschodnim. A o szczegółach Seweryn Potentas.
23: Starsze małżeństwo wybrało się do lasu po jagody i grzyby. Podczas zbiorów rozdzielili się, a 86-letnia kobieta nie potrafiła odnaleźć się w lesie. Po 3 godzinach jej mąż poprosił o pomoc policję, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód.
24: Została zauważona przez mundurowych po kilkunastu minutach poszukiwań. Jak tłumaczyła, nie mogła w ogóle znaleźć drogi wyjścia z lasu.
23: Takich przypadków co roku bywa wiele, dlatego policja przypomina, by do lasu wybierać się co najmniej w 2 osoby. Szczególną opieką powinniśmy objąć dzieci i seniorów.
24: Pamiętajmy, by miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, a także kartkę z numerami telefonów do opiekunów.
23: Każdy przypadek zaginięcia należy niezwłocznie zgłosić na policję. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: Wybierając się do lasu, warto zaplanować to na godziny poranne, a nie popołudniowe czy wieczorne. Podczas poszukiwań grzybów najlepiej nie oddalać się zbyt daleko od głównych dróg czy pozostawionego samochodu, bo łatwo stracić orientację. Pływanie, bieganie i wsparcie w walce z chorobą. Jutro w Sieradzu pod Białym Mostem odbędzie się pomarańczowy dzień sportu. Oprócz sportowej rywalizacji uczestnicy wspomogą zbiórkę na leczenie sieradzanina Mikołaja Janiaka, zmagającego się z dystrofią mięśniową Duszena, mówi uczestnik biegu rodzinnego i radny sieradzki Witold Kiełbasa.
25: Ta inicjatywa jest bardzo dobrze też odbierana tutaj przez mieszkańców. Grupa mieszkańców się w to angażuje. No trzeba pomagać. Jest to osoba z Sieradza jak najbardziej. Ja tak samo staram się wspierać i brać udział w takich inicjatywach.
19: Wśród konkurencji jest bieg przełajowy, marsz Nordic Walking, bieg rodzinny. Odbędzie się też maraton pływacki między mostami Warty. Start w tę sobotę o 10 na plaży w Sieradzu. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Kolejne pełne wydanie o 16, a skrót o 15.30. Zapraszam.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Dziś towarzyszy nam zachmurzenie na ogół duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Właśnie przed chwilą za naszym radiowym oknem znów pięknie zaświeciło słońce. Temperatura dziś maksymalna w przedziale od 23 do 26 stopni. Na radiowym termometrze w tej chwili dokładnie 23 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje na ogół słabo z północnego zachodu. W trakcie zanikających burz, które gdzieniegdzie mogą się jeszcze pojawić, możliwe są wtedy silniejsze porywy wiatru. Natomiast jeśli chodzi o nadchodzącą noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia możemy spodziewać się małego zachmurzenia, okresami umiarkowanego, temperatury w przedziale od 22 do 25 stopni i wiatru, który powieje słabo z północy i północnego zachodu.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: 6 minut po godzinie 15:00 rozpoczynamy ostatnią część naszego spotkania od piosenki w wykonaniu obywatela GC.

0: to powiesz tak. Naprawdę nie wiem, czy to długo potrwa.
1: Nigdy nie mów na zawsze, przypomniał tę nieśmiertelną prawdę Grzegorz Ciechowski, czyli obywatel GC, na zegarze 11 minut po godzinie 15, a o godzinie 16 na kanale YouTube'owym Radia Łódź oraz Miejskiej Strefy Kultury pojawi się kolejna live sesja, którą realizujemy wspólnie w ramach konkursu New Gens Music, konkursu, którego organizatorem jest Miejska Strefa Kultury, partnerem Radio Łódź, także festiwal Sound Edit. Staraliśmy się w ten sposób pokazać wielu młodych artystów, którzy działają na łódzkiej ziemi, mówiąc górnolotnie, nie tylko w Łodzi, ale i w regionie. Ten konkurs był okazją do tego, żeby przysłali swoje nagrania, zaprezentowali się na żywo, bo odbyły się w maju i w czerwcu konkursowe konkursy i wyłoniliśmy w ten sposób szóstkę finalistów. Finałowy koncert, który wskaże nam już tego ostatecznego laureata, będzie miał miejsce 25 września. Ale do tego czasu właśnie co tydzień prezentujemy live sesje realizowane w studiu Radia Łódź, czyli sfilmowane wykonania utworów przez laureatów, tych dotychczasowych, czyli te szóstkę finalistów. Przed tygodniem zaprezentowała się artystka, która nagrywa pod szyldem Absurd, natomiast dziś o 16 punktualnie pojawi się live sesja zespołu Szajs. To jest, jakby to powiedzieć, jeden z przykładów doskonałych na to, jak muzyczną jakość zespół kontruje dość mocną nazwą, bo zespół składa się z naprawdę gruntownie wykształconych i świetnych muzyków, którzy grają rzeczy niekonwencjonalne, bardzo niezwykłe. Natomiast przyjęli taką właśnie nazwę chyba też po to, żeby odrobinę wskazać na fakt, że mają do siebie spory dystans. Więc o 16 będzie można już zajrzeć na kanał YouTube'owy Radia Łódź. Zresztą zachęcamy do tego, żeby odwiedzać go częściej, bo tam oprócz rzeczy muzycznych także inne niezwykłe historie się dzieją. I zobaczyć, jak na żywo w studiu rejestrował swoje i nagrał swoje piosenki właśnie zespół Szajs. Za tydzień będzie kolejna grupa i jeszcze potem przez kolejne 3 tygodnie prezentować będziemy kolejne live sesje na naszym kanale. Będziemy jeszcze zresztą o tym przypominać. Teraz zagra i zaśpiewa zespół The Rolling Stones.

First Light to Lana Del Rey w piosence bondowskiej, a jakże to utwór, który towarzyszy grze komputerowej, takiej właśnie związanej z agentem 007. Tym sposobem Lana Del Rey napisała piosenkę do Bonda, można tak powiedzieć, chociaż nie do filmu. Bo na film cały czas czekamy. Mało tego, nie tylko czekamy na film, czekamy w ogóle na to, żeby dowiedzieć się, kto nowego Bonda zagra, i nadal nie wiadomo. Natomiast oczywiście wiadomo, że reżyserią ma zająć się Denis Villeneuve, czyli twórca między innymi trzech części Dune'y i także paru innych głośnych filmów w ostatnim czasie. I to wydaje się akurat bardzo dobry wybór, dobra decyzja. Denis Villeneuve wydaje się gwarantować naprawdę wysoki poziom bondowskiego widowiska, ale wciąż nie znamy aktora. Ostatnio ponoć największe szanse u bukmacherów ma Callum Turner. Ale mówi się również o Aaronie Taylorze Johnsonie, o Harrisie Dickinsonie. No i ostatnio ponoć również poszły w górę akcje Toma Hollanda po sukcesie w filmie The Odyssey, czyli Odyseja Christophera Nolana, ale warto przypomnieć, że Toma Hollanda możemy ostatnio oglądać również w najnowszym Spider-Manie. Nie wiem, czy Tom Holland to jest... troszkę inaczej pewnie ja bym wyobrażał sobie Bonda, ale kto wie, Tom Holland na pewno jest bardzo popularny i utalentowany. No i oczywiście jeszcze gdzieniegdzie pojawiają się nazwiska Jacoba Elordi, a także Henry'ego Cavilla, ale wydaje się, że raczej chyba już nie mają większych szans. No wciąż na tej shortliście się znajdują. 27 minut po godzinie 15, teraz zaśpiewa Mela Koteluk.

0: autopromocja.
1: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością.

0: zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Sprawdźmy teraz, co na drogach. Przed mikrofonem Patryk Lewy.
6: Dzień dobry. Na początek Łódź i standardowe jak na tę porę utrudnienia na ulicy Niciarnianej w stronę Piłsudskiego. Tam na pewno można stracić kilka minut. Nie najlepiej sytuacja wygląda też przy skrzyżowaniu Marszałków, w szczególności na Kopcińskiego jadąc do centrum i na Piłsudskiego w stronę Widzewa. Uważać należy także w okolicach Przędzalnianej. Do tego więcej samochodów na Wojska Polskiego, zachodniej i północnej ze względu na okoliczne remonty, a w regionie dłużej postoimy na drodze krajowej 91 między Zgierzem a Łodzią, a w samym Zgierzu także na 3 maja. Na koniec jeszcze Pabianice, tam wolniej przejedziemy w okolicach Zamkowej i Kilińskiego, a kolejny raport z dróg przed 16.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Jest 15.30. Teraz najważniejsze informacje w skrócie i Wiktoria Makowska.
7: Remont Placu Wolności w Łodzi trwa. Od początku czerwca na Placu Wolności wymieniana jest kostka brukowa na beton. Kilka tygodni temu zauważono, że nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła w kilku miejscach, m.in. przy fontannie i od strony ulicy Północnej. Kolejna usterka miała zostać spowodowana przez ekstremalnie wysokie temperatury. Ten problem ma zniknąć za blisko 2 tygodnie, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
8: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
7: W marcu 2024 roku Plac Wolności w Łodzi został oddany do użytku po gruntownej przebudowie. Jednak szybko okazało się, że po remoncie pojawiły się nowe problemy. Wszystkie naprawy mają zakończyć się w październiku. Trwa sezon leśnych zbiorów. Policja apeluje o ostrożność podczas wypraw do lasu. W sezonie na jagody i pierwsze grzyby łatwo się zgubić, a wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinni zachować seniorzy. Do lasu najlepiej nie iść w pojedynkę, nie wybierać się na zbiory zbyt późno, a nie znając terenu, nie oddalać się od miejsca, z którego wyruszyliśmy. Strażacy usuwają skutki nawałnic, jakie przeszły nad Rzeszowem. Woda zalała wiele posesji i obiektów użyteczności publicznej. Wdarła się m.in. do pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Chopina w Rzeszowie. Nawałnica uszkodziła także sieci energetyczne. Bez prądu jest około 800 gospodarstw w powiatach krośnieńskim i mieleckim. W Łódzkiem dość spokojnie. Dziś w nocy burze nie są prognozowane, a więcej o pogodzie po wiadomościach. W Konstantynowie Łódzkim wycięto drzewa. Chodzi o miejsce przy placu, który ma zostać zazieleniony. Plac Kościuszki jest obecnie odbetonowywany i ma się na nim pojawić m.in. ponad 60 nowych drzew oraz ponad 2000 krzewów. Niestety miasto zdecydowało się na wycinkę około 10 drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Zazielenienie placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
5: Dziś w ciągu dnia towarzyszy nam zachmurzenie, na ogół duże, ale z większymi przejaśnieniami, czasami nawet z rozpogodzeniami. Temperatura od 23 do 26 stopni, a wiatr wieje na ogół słabo z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie w dalszym ciągu będzie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 12, gdzieniegdzie 14 stopni, a jutro, o tym też może słówko powiedzmy, zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane, temperatura od 22 do 25 stopni, wiatr powieje słabo z północy i z północnego zachodu.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: Już tylko 27 minut pozostało do 16:00.

0: Glide to był Naked i Portugal The Man na zegarze 20,5 minuty do godziny 16. Rozwiążemy już za chwilkę nasz konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: I to właśnie z naszego portu będzie można polecieć na niezwykłą wycieczkę. Tym razem do Brukseli, a z nami jest pani Anna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie. Czy pani wie mniej więcej już, jakie miejsca chciałaby odwiedzić w Brukseli?
2: Tak, bo ponieważ miałam plany już od dawna, żeby się tam wybrać, więc robiłam krótką przymiarkę. I bardzo się cieszę.
0: Co takiego bardzo interesującego jest w Brukseli? Co można by polecić, jak pani myśli, w pierwszej kolejności?
2: Tam wiem, że jest taka piękna starówka. Nie wiem, czy to u nich też się tak nazywa. No jest taki bardzo słynny chłopiec sikający.
0: Manneken Pis, oczywiście, że tak. Przy różnych okazjach przebiera się go w różne ubranka również.
2: Tak. No i oczywiście wiem, że niedaleko siedziby jest piękne muzeum. Też chyba... Trudno mi teraz powiedzieć, ale chyba też z Polski, związane z Polską.
0: Wiele wspaniałych miejsc, tak. No, wiele wspaniałych miejsc do zobaczenia w Brukseli i też takich, które można osiągnąć takim tempem spacerowym, więc jeżeli ma się trochę czasu, to nie trzeba wcale gdzieś tam przemieszczać się komunikacją, tylko po prostu spacerując oglądać i zwiedzać miasto. Ale nim to wszystko pani uczyni, oczywiście ze sobą towarzyszącą, to jeszcze musimy troszkę formalności dopełnić i przynajmniej kilka haseł wymienić, bo pani, rozumiem, skrupulatnie przekazywała wszystkie hasła każdego dnia, tak. Które ostatecznie dają liczbę chyba 10.
2: Tak.
0: Proszę nam powiedzieć na przykład, jakie hasło w poniedziałek padło między 9 a 12.
2: Wyżyna krakowsko-częstochowska.
0: Wszystko się zgadza. W środę była na przykład Zatoka Gdańska, prawda? A później?
2: Tak. Później były Karkonosze.
0: No i dzisiaj Pobrzeże Szczecińskie i w naszym programie Nizina Podlaska. Wszystkie hasła pani doskonale zna. Gratulujemy raz jeszcze bardzo serdecznie i życzę fantastycznej podróży i czasu spędzonego w Brukseli. Polecam też świetną, gorącą czekoladę na miejscu.
2: Dziękuję, bardzo się cieszę. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
3: Więc może lepiej

Always the Sun, zespół The Stranglers, legenda brytyjskiej sceny muzycznej lat 70. i 80. przede wszystkim. Wokalista tej grupy i gitarzysta Chris Cornell, współtwórca wszystkich największych szlagierów zespołu i wielu wspaniałych nagrań i płyt, jeszcze takich, które powstały w latach 70., przyjedzie tej jesieni do Łodzi i zagra na festiwalu Sound Edit, więc będzie można usłyszeć, nie wiem, czy akurat utwór Always the Sun, ale myślę, że parę innych wspaniałych piosenek zespołu The Stranglers zabrzmi ze sceny. No, liczę na to, że kilka pięknych utworów z tamtych czasów pojawi się w repertuarze Chrisa Cornella, że oczywiście Golden Brown, bo to taki największy w ogóle przebój zespołu The Stranglers, ale jest jeszcze kilka innych pięknych piosenek z tamtych czasów. Strange Little Girl między innymi. Nie mówiąc już o takich sztandarowych, mocnych utworach zespołu The Stranglers, jak na przykład No More Heroes chociażby. Jeszcze z tego okresu bardziej punkowego, kiedy zespół wykonywał zdecydowanie bardziej dynamiczną muzykę, nim na początku lat 80. powędrował w kierunku eleganckiej muzyki pop. Zatem Chris Cornell jesienią w Łodzi, a w tej chwili trwa oczywiście sezon festiwalowy. Dziś rusza festiwal OFF w Katowicach. Spektakularnie rusza od koncertu zespołu The Flaming Lips. Ale u nas inny zespół teraz też kiedyś grali w Polsce, jestem o tym przekonany. Foster the People w utworze Coming of Age, a już niebawem w Radiu Łódź serwis informacyjny.

0: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
3: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
4: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Wracamy na drogi Łodzi i regionu. Przed mikrofonem Patryk Lewy.
10: A w Łodzi i regionie coraz więcej utrudnień. Na początek zjeżdża tam sznur samochodów na ulicy Łódzkiej. Nie najlepiej też na Krajowej 60 między Witonią a Topolą Królewską i w Pabianicach przy Grota Roweckiego. W Łodzi bez zmian stoją kierowcy na skrzyżowaniu Marszałków. Więcej aut także na Mickiewicza w stronę Redkini. Uroki miasta podziwiać można również w okolicach Włókniarzy i Limanowskiego. Tam stracimy kilka minut. Podobnie przy Rondzie Solidarności, w szczególności na Kopcie Cińskiego, Palki czy Pomorskiej, a na drogi wrócimy ponownie za pół godziny.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Minęła 16. Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
11: Przejście dla pieszych bez chodnika. Mieszkańcy Rudy Bugaj apelują o poprawę bezpieczeństwa. Historyczny rekord na Wiśle. Rzeka osiągnęła najniższy poziom w historii pomiarów. Mieszkańcy zdecydowali, miasto posadziło. W Łodzi przybywa nowych drzew i zieleni. Po południu wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 25 stopni. przejście dla pieszych z pola do rowu albo odwrotnie. W miejscowości Ruda Bugaj w powiecie zgierskim od lat brakuje chodników łączących wieś z Aleksandrowem Łódzkim. Mimo to przejście dla pieszych jest, ale zmusza do deptania roślinności. W okolicy jest również szkoła podstawowa z oddziałem integracyjnym, a sprawie przygląda się Damian Grosicki.
12: Przejście prosto do rowu albo wyprowadzające nas w pole lub jak kto woli po krakowsku można wyjść na pole. Od wielu lat mieszkańcy narzekają na tę sytuację.
13: Tutaj czekamy 30 lat. 30 lat, żeby zrobić 500 metrów odcinek do Aleksandrowa.
12: Mimo ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę dzieci i piesi dorośli są narażeni na niebezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy wsi doczekają się chodnika. Tylko jeszcze nie wiadomo kiedy, mówi rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Zgierskiego Jacek Czekalski.
14: Mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Czekamy na razie na zakończenie pracy Aleksandra Wołckiego.
12: To może być mały skok dla człowieka, ale wielki dla mieszkańców wsi Ruda Bugaj. I tym razem nie przez rów. Damian Grosicki, Radio Łódź.
11: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki może potrwać 2 lata.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Rekordowo mało wody w Wiśle. Z powodu suszy i zmiany klimatu na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 102 cm. O 2 mniej niż wynosił historyczny rekord z sierpnia 2025 roku.
16: Spacerujący bulwarami mieszkańcy stolicy i turyści są zaniepokojeni tym, że Wisła wysycha.
17: To jest niepokojące, jak jest taki niski stan wody.
18: Taki niski poziom.
19: Ale cóż my możemy zrobić na ten moment,
18: są
19: nie?
18: Takie upały, że w sumie nie dziwię się.
16: Poziom wody osiągnął historyczne minimum, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
20: Na stacji Warszawa Bulwary notujemy obecnie rekordowo niski stan wody, wynoszący 102 cm.
16: Hydrolog dodaje, że sytuacja na innych stacjach również nie napawa optymizmem.
20: Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka. Tu również jest duży problem z niskimi przepływami i stanami wody.
16: Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
11: Susza niestety się pogłębia i w najbliższym czasie sytuacja na rzece może się pogarszać. Łodzianie stawiają na zieleń. Dzięki projektom wybranym w łódzkim budżecie obywatelskim w mieście posadzono ponad 350 nowych drzew i to dokładnie tam, gdzie wskazali je łodzianie. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, dlaczego nowe nasadzenia są dla nich tak ważne.
21: Mi się wydaje, że też z jednej strony taka coraz większa świadomość ludzi, że no widzimy, co się dzieje też z temperaturami i z klimatem i ten cień jest potrzebny, drzewa dają tlen, cień, naprawdę to widać, jak jest upał, jaka jest różnica, jak jest cień.
22: Jest ładnie. Jest czym oddychać, a w takich upałach nawet jest gdzie się schronić pod takim drzewem.
11: Na drzewach się nie kończy. W ramach projektów z budżetu obywatelskiego posadzono także ponad 5 tysięcy krzewów i innych roślin. Jesienią miasto zapowiada kolejne zmiany. W Łodzi pojawi się jeszcze ponad 1000 nowych drzew. Ponad 4 tysiące złotych za jazdę hulajnogą po pijanemu. Policja ukarała 19-latkę mandatem. W Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej policjanci zwrócili uwagę na kobietę jadącą elektrycznym jednośladem, mówi aspirant Paulina Matysiak ze zduńskowolskiej policji.
23: Okazało się, że 19-letnia zduńskowolanka znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. Kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi, bełkotliwą mowę. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
11: 19-latka nie chciała wykonywać poleceń policjantów, przeklinała w miejscu publicznym i trafiła do aresztu, aby wytrzeźwieć. Za wszystkie te wykroczenia ukarano ją mandatem w wysokości 4100 zł. Spała doczeka się nowej stacji kolejowej. W tej jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w regionie powstanie nowoczesny peron. Znacząco ułatwi to wsiadanie do pociągów, także osobom z ograniczoną mobilnością. Ale to nie koniec zmian, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
24: Pasażerowie zyskają nowe wyposażenie, lepsze oznakowanie oraz oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze stacji.
11: W ramach przebudowy stacji powstanie też drewniana wiata, która będzie nawiązywać do tradycji spalskiej architektury. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Niebo na ogół dziś jest zachmurzone, ale niekiedy zdarzają się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura od 23 do 26 stopni w tej chwili na naszym radiowym termometrze, dokładnie 23 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje niezbyt mocno z północnego zachodu, natomiast nocą dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 12, gdzieniegdzie do 14 stopni, czyli będzie to już zdecydowanie chłodniejsza noc niż ostatnio, chociaż te ciepłe jeszcze powrócą. Wiatr powieje słabo z północy i północnego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Jest 6 minut po godzinie 16. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas od godziny 12. Obok mnie w studiu jest już Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
9: A zatem magazyn Słuchasz i Wiesz rusza.
4: Słuchasz i Wiesz.
3: A my do godziny 17 zajrzymy m.in. na Plac Wolności w Łodzi. Został oddany do użytku ponad dwa lata temu, po gruntownej przebudowie, a okazuje się, że nawierzchnia wymaga zmiany. Obecnie część kostki brukowej jest zastępowana nawierzchnią betonową. Prace trwają od 2 miesięcy, a kilka tygodni temu zauważono także wybrzuszenia, m.in. w pobliżu fontanny, a także od strony ulicy Północnej. Jak wskazują drogowcy, to mogło powstać w wyniku ekstremalnie wysokich temperatur. No ale tak czy inaczej remont budzi mieszane reakcje mieszkańców Łodzi.
5: To są marnowane, według mnie, publiczne nasze pieniądze.
6: Ten plac po prostu żył. Było mnóstwo ludzi. Kiepsko to wygląda.
25: Na ten bałagan to brak słów.
26: W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione.
27: Pełni na wszystkich trasach tramwaje wrócą w październiku.
3: Znaczy w październiku Plac Wolności powinien znów zostać oddany mieszkańcom Łodzi. A na placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim także trwa remont, ale tam odbetonowywana jest nawierzchnia i przygotowują się ci, którzy robią ten remont, do nowych nasadzeń. Bowiem na placu ma być więcej zieleni, ale mieszkańców zaskoczyła także przy okazji wycinka 10 drzew znajdujących się w pobliżu placu.
28: Niby tutaj rozwalili wszystko, że mają nasadzać drzewa, a tu powycinali, ja czegoś nie rozumiem. One nie były wcale takie chore, żeby je usuwać.
29: Ale to trochę zepsuli, no nie wiem, po co te drzewa wycięli?
30: No każdego drzewa jest szkoda, prawda?
3: Za kilka minut się o tym dowiemy, dodam tylko, że zazielenienie placu Kościuszki w Konstantynowie ma kosztować 2,5 miliona złotych. Łodzianie pokazują natomiast, że chcą więcej zieleni. Przy tej zieleni pozostaniemy dzisiaj. Skutecznie walczyć z betonozą. Dzięki projektom wybranym przez mieszkańców podczas głosowania na łódzki budżet obywatelski w różnych częściach miasta pojawiły się już nowe drzewa.
22: Jest ładnie, jest czym oddychać, a w takich upałach nawet jest gdzie się schronić pod takim drzewem.
31: Widzą, co w mieście się dzieje. Tak naprawdę nie ma remontu drogi, który nie zagrażałby drzewom.
3: A mieszkańcy wskazali miejsca podczas głosowania, gdzie najbardziej brakuje właśnie zieleni. Nowe drzewa pojawiły się m.in. przy ulicach Pabianickiej, Aleksandrowskiej, Rokicińskiej, Popiełuszki, Przybyszewskiego i Wierzbowej. A jesienią Łódź ma wzbogacić się o kolejne 1000 drzew, także w różnych częściach miasta. No i zajrzymy do Rudy Bugaj. Tamtejsi mieszkańcy od lat zwracają uwagę na brak chodnika łączącego miejscowość z Aleksandrowem Łódzkim. Szczególne obawy budzi bezpieczeństwo pieszych, ponieważ w pobliżu znajduje się szkoła podstawowa z oddziałem integracyjnym i choć przy drodze wyznaczono przejście dla pieszych, to nie prowadzi ono do żadnego ciągu pieszego, tylko do rowu lub na pole. No ale szczegóły tej naprawdę kuriozalnej sytuacji w naszym programie przed godziną 17. Ja dodam jeszcze, że wydaje nasz program dzisiaj Beata Janowska.

0: To męskie granie orkiestra, ale sprzed 7 lat. Jeszcze podam, ale Państwu na pewno znany adres internetowy studio@radiolot.pl. Bardzo proszę, jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, to czekam na maile. No a my za chwilę będziemy na Łódzkim Placu Wolności.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Na Placu Wolności trwa remont, chociaż 2 lata temu tam gruntowny remont się zakończył. Pierwszy gruntowny właśnie zakończył się w marcu 2024 roku, ale szybko pojawiły się problemy. Okazało się bowiem, że kamienna kostka wymaga napraw, dlatego ruszyły ponowne prace. Kostkę ma zastąpić nawierzchnia z betonu. Dodatkowo kilka tygodni temu wybrzuszyła się część płyt chodnikowych ułożonych na placu. Mieszkańcy Łodzi są zbulwersowani tą sytuacją. Nie mogą się już doczekać końca prac. Praca, co to dzieje się na Placu Wolności, sprawdzał dzisiaj reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
2: Plac Wolności w Łodzi przeszedł już wiele. Główna przebudowa tego miejsca trwała około 2 lata. Dzięki niej plac zyskał nową nawierzchnię, zieleń, fontannę czy plac zabaw. Kluczowa jednak była zmiana organizacji ruchu. Torowisko przeniesione zostało na północną stronę, a strona południowa stała się miejscem spotkań i rekreacji. Niestety, ze względu na zniszczenia kostki wokół torowiska, od czerwca tego roku prowadzona jest kolejna korekta. Kostkę ma zastąpić nawierzchnia z betonu. Łodzianie są zawiedzeni takim obrotem spraw i chcą, aby Plac Wolności znów cieszył mieszkańców.
3: Dziwi mnie to, że niedawno został oddany, a w tej chwili znowu jest remontowany, znowu jest wyłączony z ruchu, co bardzo utrudnia życie, zwłaszcza osobom poruszającym się komunikacją miejską. No i nie wiem, czy tutaj brakuje po prostu konsultacji z mieszkańcami. Chciałabym znać odpowiedź, z czego to wynika, bo to są marnowane, według mnie, publiczne nasze pieniądze. 3 lata temu był oddany, o ile dobrze pamiętam, no i teraz ponownie jest remontowany, no to jest zadziwiające. Takie marnotrawienie pieniędzy naprawdę woła o postę do nieba.
4: Te fontanny działały, w ogóle tutaj ten plac po prostu żył. Było mnóstwo ludzi, trwają te roboty. W końcu się zdecydowano, żeby wymienić tą kostkę na ten beton. Cały sezon będzie pewnie do jesieni to trwało. Kiepsko to wygląda. Coś tutaj po prostu źle funkcjonuje w Łodzi. Szkoda, bo Plac Wolności mnie się bardzo podobał po rewitalizacji. Mam nadzieję, że wróci z powrotem do życia w przyszłym sezonie.
5: Na ten bałagan. To brak słów. Tak zostało zrobione. Niestety. A te tory, to jak się rozleciało. No. Podbudowa jest niewłaściwa.
2: Dodatkowo kilka tygodni temu na placu pojawiła się nowa usterka. Wybrzuszyła się nawierzchnia z płyt chodnikowych nieopodal fontanny. Winne są upały, mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego magistratu.
6: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Łódź i Plac Wolności nie są odosobnionym przypadkiem. Podobne sytuacje miały miejsce w Gdańsku czy Częstochowie, gdzie nawierzchnia deptaków uległa odkształceniu na skutek wysokich temperatur.
2: Ta usterka niebawem zostanie usunięta.
6: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
2: Całość prac poprawkowych na placu i przyległych do niego ulicach ma potrwać jeszcze około 2 miesiące. Mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
7: Kończymy układanie betonu na Placu Wolności. Pracujemy po wschodniej stronie ulicy Nowomiejskiej. Sam Plac Wolności będzie właśnie gotowy we wrześniu. Natomiast tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, mamy krótki odcinek, czyli wlot ulicy Nowomiejskiej oraz połowę odcinka ulicy Legionów od ulicy Zachodniej, a to jest związane z obsługą Straży Pożarnej i te prace będą wykonywane we wrześniu i październiku, natomiast wtedy już będziemy mieli dostępny Plac Wolności. Ze wszystkich tych odcinków, czyli Legionów, Placu Wolności, Nowomiejskiej oraz w pełni na wszystkich trasach tramwaje wrócą w październiku.
0: Ja dodam, że przebudowa Placu Wolności zakończona 2,5 roku temu kosztowała ponad 35 milionów złotych. Teraz pewnie kolejne zostały dorzucone i pozostaje trzymać kciuki, żeby to już było ostatnie, były to ostatnie prace remontowe na Placu Wolności w Łodzi, który odwiedził dzisiaj Miłosz Warszawski. No to teraz w naszym programie Fleetwood Mac.

0: No to był zespół Fleetwood Mac w naszym programie, a my już przenosimy się do Konstantynowa Łódzkiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W bowiem centrum tego miasta trwają przygotowania do ważnej inwestycji. Plac Kościuszki ma być odbetonowany i zazieleniony. Posadzonych będzie m.in. ponad 60 nowych drzew i ponad 2000 krzewów, ale na razie w ramach przygotowań do zazieleniania, jakkolwiek to zabrzmi, miasto zdecydowało się na wycinkę kilkunastu drzew w bezpośrednim sąsiedztwie placu. No i ta decyzja zaskoczyła mieszkańców.
2: Ja jestem za przyrodą, wie pan, ja kocham przyrodę. Niby tutaj rozwalili wszystko, że mają nasadzać drzewa, a tu powycinali, ja czegoś nie rozumiem. One nie były wcale takie chore, żeby je usuwać.
3: Gdzie parkowało, był cień, wszystko. Tam był też parking, ale to trochę zepsuli, no nie wiem. Po co te drzewa wycięli?
4: No każdego drzewa jest szkoda, prawda? No może będą przeszkadzać te drzewa, to musieli wyciąć. A każde drzewo, to wie pan, że to jak jest wichura czy coś takiego, no to wiadomo, przewróci się, krzywdu uszkodzi samochód, w ogóle i tak dalej, no to mówmy co chcemy, no. Musieli i usunęli.
5: Posadzą młode, to może będzie tego i nie będą tak zasłaniać bardzo tych domów. No te drzewa też już swoje lata miały, także ten. Posadzą młodziutkie, nowe, to urosną i będzie okej.
6: Okay. Dorota Sujecka, Partia Zieloni, koło Konstantynowicki. Z tego co wiem, to 10 drzew zostało wyciętych dlatego, że część z nich była chora, chociaż przypuszczam, że gdyby nie inwestycja, to by dalej stały. Druga część kolidowała z inwestycją, co absolutnie potępiamy. Urząd Gminy został poinformowany, pan burmistrz Jakubowski został poinformowany, że można się skontaktować z naukowcami, z arborystami, z dendrologami, którzy będą dbać o drzewa w trakcie inwestycji. Nie mam pojęcia, dlaczego w okresie lęgowym wycięto te drzewa. Pomijając już kwestie środowiskowe, jak już ktoś tego nie czuje, nie czuje tego blusa, no to przecież sadzonka kosztuje, a to już było. Za to już nie trzeba płacić, tylko o to trzeba dbać i więcej nic.
7: A ogólnie cieszy się pani, że ten plac robią i że no, w zamyśle będzie bardziej tutaj zielono?
2: Nie, uważam, że to jest wydatek pieniędzy, bo niedawno były kładzione na całym tym płytki, tu miały się odbywać różne takie uroczystości.
3: To była taka betonoza, nic nie było ciekawego. Sam beton, kołeczki, no i co przy tym betonie. W takich upałach jak teraz, no to wie pan, no to tam jak na patelni.
4: Cieszę się dlatego, że nie powinno być tak zabetonowane, bo widzi pan, studzienki z nieodpływów nie ma bardzo dużych, wody nie pobierają, a jak jest zieleni dużo, to oddycha się, powietrze jest.
5: To już niepotrzebnie było betonowane, bo przedtem dawno, dawno za innego burmistrza już było zielono, nie? I później zabetonował, no bo tu się zawsze uroczystości takie państwowe o tego, no bo jednak zieleń to jest zieleń.
8: Tomasz Wójcicki, kierownik referatu inwestycji i infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Obecnie w centrum miasta, w okolicy pomnika Tadeusza Kościuszki, trwają dwie równoległe inwestycje. Jedna dotyczy odbetonowania placu. W zakresie tej inwestycji wycięto 9 tui i kilka krzewów. W ramach inwestycji równoległej, która trwa w tym samym miejscu niemalże, a dotyczy infrastruktury, wynika między innymi z wykonania przyłącza ciepłowniczego do kamienicy komunalnej oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego w zakresie odwodnienia i oświetlenia, zostało wycięte 18 drzew. Z tych 18 drzew niektóre w wyniku oględzin zostały stwierdzone jako zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na znaczny stan wypruchnienia. W ramach nasadzeń zastępczych przedmiotowej lokalizacji zostanie nasadzone prawie 50 drzew.
0: No i to jest taka najbardziej czytelna informacja, że 50 nowych drzew zostanie w Konstantynowie Łódzkim posadzone, a zazielenienie placu Kościuszki ma kosztować władze miasta około 2,5 miliona złotych, z czego jednak znaczną część będą stanowić środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konstantynów Łódzki odwiedził dzisiaj nasz reporter Kasper Józefowicz. Było o drzewach posadzonych i tych, które znikną, a już za kilkanaście minut o zupełnie nowych drzewach, które będą sadzone lub już zostały posadzone w Łodzi. To wszystko dzięki głosowaniu w budżecie obywatelskim. No ale tak jak wspomniałem, to już będzie po godzinie 16.30. Zachęcam także do odwiedzin naszej strony internetowej radiolódź.pl, gdzie także szczegóły tego, o czym państwu w naszej popołudniowce dzisiaj opowiadamy.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: O tym, jak wygląda sytuacja na drogach, opowiada Patryk Lewy.
2: Zaczynamy od Łodzi. Wyjazd z tunelu na trasie WZ na pewno zakończy się dłuższymi postojami w obu kierunkach. Na ten moment omijacie warto również okolice Parku Staromiejskiego, tutaj korki na północnej, zachodniej Wojska Polskiego czy Lutomierskiej. Nogę z gazu należy zdjąć na Włókniarzy przy estakadzie w obu kierunkach i na Konstantynowskiej jadąc do centrum. W regionie na ten moment więcej samochodów między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem, a także na Aleksandrowskiej w Zgierzu i Zamkowej oraz Świętego Jana w Pabianicach. A na kolejny raport z dróg zapraszam minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, jest 16:30. Pora więc na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu jest Wiktoria Makowska.
3: Rząd rozważa ponowną interwencję na rynku paliw. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że analizowana jest czasowa obniżka VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje, a kierowcy w regionie łódzkim skarżą się na wysokie ceny. Czekają na powtórkę programu CPN ceny paliw niżej. Na razie kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen paliw. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki albo utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Niewielkie spadki możliwe są jedynie w przypadku autogazu. Ponad 4000 zł za jazdę hulajnogą po pijanemu. Policja ukarała 19-latkę mandatem. Z Duńskiej Woli przy ulicy Łaskiej policjanci zwrócili uwagę na kobietę jadącą elektrycznym jednośladem, mówi aspirant Paulina Matysiak ze zduńskowolskiej policji.
4: Okazało się, że 19-letnia zduńskowolanka znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. Kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi, bełkotliwą mowę. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
3: 19-latka nie chciała wykonywać poleceń policjantów, przeklinała w miejscu publicznym i trafiła do aresztu, aby wytrzeźwieć. Za wszystkie te wykroczenia ukarano ją mandatem w wysokości 4100 zł. 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce. Do utonięć doszło w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Do tragedii doszło m.in. nad Błękitną Laguną w Siechnicach. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji poinformowała, że nie żyje 19-latek, który rzucił się do wody, aby ratować tonącego 14-latka. W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 159 osób. Remont w jednym z najpiękniejszych łódzkich parków. Magistrat ogłosił przetarg na remont mostku nad rzeką Sokołówką w Parku Julianowskim. Betonowo-ceglana przeprawa przejdzie gruntowną przebudowę. Prace mają zostać zakończone najpóźniej w listopadzie. Szacowany koszt remontu mostku w Parku Julianowskim w Łodzi to około 350 tysięcy złotych. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: No to teraz rzut oka na to, co dzieje się za oknem. 24 stopnie Celsjusza w tej chwili na naszym termometrze i jest takie umiarkowane lato, już nie ma takich upałów. Zachmurzenie w tej chwili niewielkie, możliwe większe przejaśnienia, większe zachmurzenie. Wiatr słaby, umiarkowany północno. Zachodni, no ale w czasie zanikających burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. W nocy małe zachmurzenie. Temperatura spadnie do 12-14 stopni. Będzie słaby wiatr północny i północno-zachodni.
5: Słuchasz i wiesz.

0: To jest Florence and the Machine w naszym programie Słuchasz i Wiesz, w którym jeszcze tematyka zieleni będzie kontynuowana, bowiem łodzianie chcą więcej drzew w mieście, aby skutecznie walczyć z betonozą. No i dzięki projektom z budżetu obywatelskiego już pojawiły się nowe drzewa. Nowe pojawią się także jesienią. Kolejny 1000 drzew łodzianie będą bogatsi, a w tej chwili kilka ulic już także jest bardziej zielone. No a zajrzymy za kilkanaście minut do Rudy Bugaj. Mieszkańcy tamtejszej gminy od lat zwracają uwagę na brak chodnika łączącego miejscowość z Aleksandrowem Łódzkim, a szczególnie niebezpiecznie jest dla pieszych, ponieważ w pobliżu znajduje się szkoła podstawowa z udziałem integracyjnym. No i choć przy drodze wyznaczono przejście dla pieszych, to prowadzi ono właściwie donikąd.
1: No, jak inne namalowały, tak je to.
2: Tylko istnieje dlatego, że jest szkoła podstawowa po prostu.
3: Widzę, jak te dzieci idą poboczem i uciekają do rowu. To się po prostu w głowie nie mieści.
4: To jest sytuacja sprzed kilkunastu lat, kiedy przepisy pozwalały jeszcze na stworzenie takiego przejścia dla pieszych. Dzisiejsze przepisy by już na to nie pozwoliły.
0: No ale jednak przejście istnieje i na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się chodnik na poboczu i kiedy to przejście, które kończy się w polu albo w rowie, zostanie zlikwidowane. No ale o szczegółach Państwu opowiemy przed godziną 17:00.

0: To Dawid Podsiadło. Piosenka nosiła tytuł Sezon, no, a my wracamy do miejskiej zieleni.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy Łodzi chcą więcej miejskiej zieleni. Dzięki projektom wybranym przez nich podczas głosowania na łódzki budżet obywatelski w różnych częściach miasta posadzono już drzewa. Mieszkańcy wskazywali miejsca, w których najbardziej brakuje cienia i zieleni. Nowe drzewa pojawiły się m.in. przy ulicach Pabianickiej, Aleksandrowskiej, Retkińskiej, Popiełuszki, Przybyszewskiego i Wierzbowej. A my pytamy łodzian, czy widzą efekty tych zmian.
2: Myślę, że tak.
3: Tak, widać.
4: To mi się wydaje, że tutaj widać tą zieleń, tak. Tu się dużo zmieniło.
5: Mieszkańcy pozytywnie oceniają efekt budżetu obywatelskiego, który w tym roku przyniósł ponad 650 nowych nasadzeń. Co roku są prośby o to, aby Łódź była coraz bardziej zielona, mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Co roku mieszkańcy zgłaszają kilkadziesiąt wniosków o nowe nasadzenia. Każde takie zgłoszenie analizujemy pod kątem możliwości technicznych, bezpieczeństwa i warunków terenowych.
5: Wzrasta świadomość ludzi w stosunku do zieleni i tego, jak wpływa na otoczenie, tłumaczy Magdalena Schmidt, dendrolog i arborystka.
7: Dlaczego ludzie w Łodzi walczą o drzewa? Ano dlatego, że widzą, co w mieście się dzieje. Tak naprawdę nie ma remontu drogi, który nie zagrażałby drzewom. Widać wyraźnie, że drzewa w Łodzi cierpią. Bardzo dużo drzew jest porażonych jemiołą. I ludzie to po prostu widzą. Widzą też, co się dzieje. Mamy temperaturę. A to właśnie ten cień, to drzewo i przyroda, która nas otacza, sprawia, że my w mieście możemy żyć i funkcjonować. Co więcej, drzewa mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zatrzymywanie wody.
4: Mi się wydaje, że też z jednej strony taka coraz większa świadomość ludzi, że no widzimy, co się dzieje też z temperaturami i z klimatem i ten cień jest potrzebny, drzewa dają tlen, cień, naprawdę to widać, jak jest upał, jaka jest różnica, jak jest cień.
8: Jest ładnie, jest czym oddychać, a w takich upałach nawet jest gdzie się schronić pod takim drzewem.
9: I mimo wszystko no tej zieleni brakuje, bo wycinana była, za komunę było dużo wycinanych, a w tej chwili próbujemy wrócić do nich, bo jednak oddychanie w mieście w tych betonach jest ciężkie.
5: Niestety jest też druga strona tego projektu. Często nowe nasadzenia zostają zaniedbane, przez co usychają.
7: W wielu obszarach przyczyną nie tylko mizernego stanu drzew, ale mizernego stanu miasta jest niedbalstwo. To jest nasz grzech główny. My nie potrafimy dbać o to, co jest nasze. Dlaczego te drzewa na Piotrkowskiej umarły? Ano dlatego, że one były przygotowane do wsadzenia do ziemi 2-3 miesiące. Ja obserwowałam, jak to wygląda i platan klonolistny, który jest gatunkiem bardzo dobrym dla miasta, ale to nie może być tak, że drzewo w balocie, przygotowane i owinięte tak naprawdę workiem płóciennym, leżakuje od stycznia do kwietnia i ono czeka, aż ktoś się przysypie ziemią.
5: Dbałość o nowe nasadzenia należy do inwestora, tłumaczy Urząd Miasta Łodzi.
6: Pielęgnacja jest równie ważna, jak samo sadzenie. Wykonawcy przez 3 lata odpowiadają za nowe drzewa. Podlewają je, kontrolują ich stan i wymieniają te, które się nie przyjęły. Jeśli chodzi o platany na Piotrkowskiej, ich problem nie wynika z braku pielęgnacji. Wpływ na ich kondycję miało przede wszystkim trudne warunki pogodowe, zasolenie i konsekwencje choroby.
5: Istnieje także wycinka. Miasto, jak i eksperci nie podają, ile dokładnie jest wycinanych drzew w ciągu roku, ale jedno jest pewne. Nowe nasadzenia nie zastąpią jeszcze przez długie lata dorosłego drzewa. Mimo to walka z betonozą miejską trwa, a wygrana jest po stronie mieszkańców Łodzi.
0: Tematem zajmowała się Weronika Skibińska. Ja dodam jeszcze, że wśród tych nowych posadzonych drzew są lipy, klony, graby, jesiony i kasztanowce, a w ramach tych samych projektów posadzono także krzewy oraz niskie rośliny. Jesienią ma w Łodzi pojawić się kolejne 1000 drzew i one będą posadzone w różnych częściach miasta.

0: To był Prince w naszym programie, a my już teraz o tym, jak wygląda drogowy absurd.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo to jest przejście dla pieszych w miejscowości Ruda Bugaj w powiecie zgierskim. Dlatego, że to przejście prowadzi z pola prosto do rowu. Jest jednak potrzebne, bo przechodzą przez nie dzieci uczące się w miejscowej szkole. Problem w tym, że chodnika nie ma po żadnej stronie drogi. Mimo oznakowanego przejścia dla pieszych, to jest bardzo niebezpieczne. A to miejsce odwiedził reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
2: Znajduję się w miejscowości Ruda Bugaj, to jest powiat zgierski i moją uwagę przykuło pewne przejście dla pieszych. Niby normalne, pasy na jezdni, można przejść z prawej na lewą stronę albo odwrotnie. Tylko problem polega na tym, żeby przejść przez pasy, to trzeba wyjść z pola i przechodzi się przez nie prosto do rowu.
3: No jak inny namalowały, tak je to.
4: Tylko istnieje dlatego, że jest szkoła podstawowa po prostu 300 metrów dalej.
2: Czyli dzieciaki chodzą tędy?
4: No, dzieciaki tak. Zazwyczaj to właśnie najczęściej są dzieci. No i też brakuje bardziej to nawet ścieżki rowerowej, bo dzieci częściej jeżdżą na rowerach, a tutaj ludzie nie przestrzegają też tego, że jest zwolnienie do 30.
5: No najlepiej no to w ogóle z tego przejścia w ogóle nie korzystać, no bo jak pan widzi, tutaj ani chodnika po tej, ani po tamtej stronie nie ma, no to bez sensu te pasy zrobili.
6: No te pasy są bezużyteczne, bo raczej nikt nie wychodzi z pola do rowu.
2: Zdarzyło się komuś wpaść do rowu, bo po drugiej stronie jest rów?
4: Nie wiem. Nie znam. Nie znam takiej sytuacji, mieszkam za daleko od rowu.
2: Takie Abbey Road trochę w wersji polskiej, tylko obawiam się, że Beatlesi mieli chodnik zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, a mieszkańcy z miejscowości Ruda Bugaj niekoniecznie czekają na ten chodnik i na razie mogą wejść do rowu.
7: Jacek Czekalski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
8: Na razie tak to wygląda, to jest sytuacja faktycznie no, niekomfortowa dla pieszych. Taką sytuację zastaliśmy. Obecny zarząd to już zastał, to jest sytuacja sprzed kilkunastu lat, kiedy przepisy pozwalały jeszcze na stworzenie takiego przejścia dla pieszych. Dzisiejsze przepisy by już na to nie pozwoliły. Jest plan, żeby w tym miejscu powstał chodnik, zwłaszcza, że w pobliżu znajduje się szkoła, także jest to dość istotne. Natomiast czekamy na to, aż swoje prace i swój projekt związany z budową kanalizacji zakończy gmina Aleksandrów Łódzki, żeby nie wykonywać dwa razy po prostu tych samych prac, dwa razy nie płacić za to samo w momencie, kiedy oni skończą swój projekt związany z kanalizacją. Wtedy my przejdziemy już do swoich projektów i planów związanych właśnie z tą drogą. Chcielibyśmy, żeby ten chodnik połączył Rudę Bugaj z Aleksandrowem.
9: Ma być robiony od Aleksandrowa chodnik po tej stronie.
4: Jest w planach od 10 lat chyba, coś takiego.
10: To jest totalny skandal, bo tutaj jest szkoła. Ja tutaj do szkoły chodziłam 25 lat temu. I od tamtej pory już było planowane, że tutaj będzie ścieżka i będzie chodnik. Do szkoły chodziło, nie wiem, 80 dzieci i to była cała szkoła, bo w klasach były 10-12 osób. Natomiast to jest teraz szkoła z oddziałami integracyjnymi, tak? I jak ja jadę rano do pracy albo wracam z pracy i widzę, jak te dzieci idą poboczem i uciekają do rowu, to się po prostu w głowie nie mieści.
2: Rozmawiałem z mieszkańcami, to różne daty padały, że czekają 30 lat, że czekają 10 lat. Teraz ile by musieli czekać?
7: Trudno mi powiedzieć. To by trzeba było zapytać w gminie Aleksandrów, jak długo potrwa budowa kanalizacji w tym miejscu. W chwili, kiedy ona się zakończy, my na pewno uruchomimy już swoje procedury związane z przetargiem na ten chodnik, z projektem. Także mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Czekamy na razie na zakończenie pracy Aleksandrowa Łódzkiego.
0: A prace kanalizacyjne na terenie gminy Aleksandrów mają się zakończyć w połowie 2028 roku, więc na nowe przejście i chodniki trzeba będzie jeszcze poczekać.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu,
5: panie ministrze, w polityce
8: było...
5: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
15: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
16: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
17: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
18: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandori, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: To sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Sprawdza Patryk Lewy.
21: A ta powoli się stabilizuje, choć w Łodzi i regionie dalej mamy miejsca z większym ruchem. Utrudnienia na pewno na Łódzkiej i drodze krajowej nr 71 jadąc w stronę Zgierza, a także na Wojska Polskiego i Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim. W stolicy regionu cierpliwość przyda się na Limanowskiego, jak również na Włókniarzy. Tutaj utrudnienia zaczynają się już od Powstańców Wielkopolskich. Omijać należy również okolice Parku Staromiejskiego. Tu bez zmiany największe korki na północ i Wojska Polskiego. Wolniej przejedziemy także na Żgowskiej i Pabianickiej.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Słuchają Państwo, Radio Łódź, minęła 17. Pora więc na najświeższe wiadomości, a serwis przedstawi Wiktoria Makowska.
22: Plac Wolności w Łodzi znów w remoncie. Miasto zapowiada zakończenie pracy za 2 miesiące. Benzyna i diesel wciąż drogie. Rząd analizuje ponowne uruchomienie programu osłonowego. Lepsze warunki dla sportowców i kibiców. Stadion przy Lumumby w Łodzi czeka przebudowa. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach aktualnie 25 stopni. Znów utrudnienia na Placu Wolności w Łodzi. Blisko 3 lata po gruntownym remoncie skwer przechodzi kolejną przebudowę. Kamienna kostka w pobliżu torów zostanie wymieniona na betonową nawierzchnię. Dodatkowo trwają prace naprawcze chodnika w pobliżu fontanny. Granitowe płyty ułożone w tamtym miejscu wybrzuszyły się. Miasto tłumaczy, że to wina wysokich temperatur. Naprawy postępują, a szczegóły zna nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Wybrzuszony chodnik ma zostać naprawiony w ciągu najbliższych tygodni, mówi Wiktor Stańczyk z Urzędu Miasta w Łodzi.
3: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
2: Prace związane z całym Placem Wolności mają potrwać jeszcze blisko 2 miesiące. Tłumaczy Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
4: Kończymy układanie betonu na Placu Wolności. Ze wszystkich tych odcinków, czyli Legionów, Placu Wolności, Nowomiejskiej, raz w pełni na wszystkich trasach tramwaje wrócą w październiku.
2: Łodzianie liczą na fachowe wykonanie napraw i brak kolejnych problemów z placem w przyszłości. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
22: Plac Wolności w Łodzi został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Jego główna przebudowa kosztowała ponad 35 milionów złotych, a zdjęcia ubytków na Placu Wolności są na naszej stronie.
23: Więcej na radiołódź.pl.
22: Wysokie ceny paliw martwią Polaków. Litr benzyny 95 na stacjach kosztuje 7 zł. 55 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8 zł. 20 groszy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski mówił, że decyzja o przewróceniu programu ceny paliw niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji zapadnie po niedzieli. Większość kierowców liczy na powrót rządowego wsparcia.
24: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat w Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
25: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada trochę.
26: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
27: Nie sądzę, żeby to było mądre rozwiązanie, bo tak czy inaczej to pójdzie z naszej kieszeni. Czy wydamy to przy dystrybutorze, czy w konsekwencji w jakiś inny sposób, na to samo wyjdzie.
22: Pomysł przywrócenia programu CPN na 2 ostatnie tygodnie wakacji popierają 2/3 Polaków. Tak wynika z sondażu pracowni Research dla tygodnika Wprost. Resort Energii zapowiada, że CPN 2 może wiązać się z obniżeniem VAT na paliwo lub ponownym ustaleniem ceny maksymalnej. Przejście dla pieszych prowadzi donikąd. Takie można zobaczyć w miejscowości Ruda Bugaj w powiecie zgierskim. Od wielu lat z pola można przejść na drugą stronę ulicy, do rowu. Problemem też jest fakt, że niedaleko jest szkoła podstawowa z oddziałem integracyjnym. Mieszkańcy od lat czekają na chodnik.
28: Widzę, jak te dzieci idą poboczem i uciekają do rowu. To się po prostu w głowie nie mieści.
29: Ma być robiony od Aleksandrowa chodnik po tej stronie.
30: Jest w planach od 10 lat chyba, coś takiego.
31: Jest plan, żeby w tym miejscu powstał chodnik, zwłaszcza, że w pobliżu znajduje się szkoła, także jest to dość istotne. Natomiast czekamy na to, aż swoje prace i swój projekt związany z budową kanalizacji zakończy gmina Aleksandrów Łódzki.
22: Mówi rzecznik Starostwa Powiatu Zgierskiego Jacek Czekalski. Planowany termin zakończenia prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Aleksandrowie Łódzkim to czerwiec 2028. Stadion przy ulicy Lumumby w Łodzi czeka duża przebudowa. Nowoczesna, zadaszona trybuna dla ponad 1000 widzów powstanie na stadionie lekkoatletycznym. Inwestycja poprawi warunki zarówno dla kibiców, jak i zawodników trenujących na obiekcie. Pod trybuną znajdą się nowe szatnie, siłownia, gabinet fizjoterapii oraz zaplecze medyczne. Dzięki temu stadion będzie mógł gościć nie tylko treningi, ale także zawody, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
32: Dzięki dostosowaniu obiektu do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Łódź zyska arenę gotową do organizacji nie tylko lokalnych treningów, ale nawet międzynarodowych meetingów lekkoatletycznych.
22: Zmieni się również otoczenie obiektu. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2028 roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
33: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Można by powiedzieć, że takie lato, jakie pamiętamy sprzed lat, 24 stopnie Celsjusza, praktycznie bezchmurne niebo. No i tak będzie przez najbliższe godziny. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr północno-zachodni. W nocy będzie małe zachmurzenie. Może być umiarkowane, temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza, więc będzie chłodniej niż ostatnio, ale chyba to będzie wytchnienie dla wszystkich. Będzie wiał słaby północny i północno-zachodni wiatr.
33: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
6: 7 minut po 17. Tomasz Ferliński audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. Z walizką pełną muzyki przyszedłem. Nowej muzyki, bo to spotkanie do 20 jak zwykle w piątek. Przede wszystkim z nowościami.

I takie łódzkie akcenty już na początek, bo nadciechocka, jak najbardziej stąd dziewczyna, pamiętam jak tu opowiadała o swoich piosenkach i fajnie, że wraca nowościami. Nadciechocka albo Ania Szlagowska ma babcię w Łodzi i często przyjeżdża.

Don't leave me on a dance floor, nie zostawiaj mnie na parkiecie. Carly Rae Jepsen fajną piosenkę, taką na lato sobie postanowiła nagrać i bardzo proszę. Wcześniej to Halina, Ania Szlagowska, tu odnosząc się do Haliny, no jakoś tak teraz postaci z życia, ważne postaci inspirują polskie artystki, bo jeszcze bym dorzucił Basię, którą śpiewa z kolei Pola Błasik. Ale to tak się układa, to nowe piosenki, to nie rozstajemy się z tym dance floorem, jak mówiłem wcześniej, jeszcze jazzy.

0: To od razu mogę powiedzieć, że te nowości, które obiecałem, że będę grał do 20, to różnorodne niesamowicie. Na razie roztańczenie, na razie jazz. A Bartek Froczak nie z nową piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Piosenka Vienna z albumu The Stranger to jeden z najważniejszych utworów w dorobku Billy'ego Joela, choć początkowo trafił jedynie na stronę B singla Just The Way You Are. Inspiracją do napisania tego utworu była osobista i niezwykle emocjonalna historia i podróż muzyka do Europy. W połowie lat 70. Joel postanowił odnaleźć swojego ojca Helmuta, później Howarda Joela. Ojciec artysty, niemiecki Żyd, uciekł przed Holokaustem do Stanów Zjednoczonych, jednak po rozwodzie z matką Billy'ego wrócił do Europy i zamieszkał w Wiedniu. Billy nie widział go od 4 roku życia. Spotkanie po latach w stolicy Austrii stało się dla muzyka katalizatorem do głębokich przemyśleń, m.in. nad własnym życiem, tempem, w jakim żyje oraz nad przemijaniem. Podczas wspólnego spaceru po Wiedniu Joel dostrzegł staruszkę zamiatającą ulicę. Widok ten mocno go poruszył. W ówczesnej Ameryce starszych ludzi często spychano na margines, tymczasem w Europie artysta dostrzegł, że starość ma swoje pożyteczne i szanowane miejsce w społeczeństwie. Zapytał ojca, dlaczego ta starsza kobieta musi pracować, na co Helmut odpowiedział, że dzięki temu czuje się potrzebna i ma swój wkład w życie miasta. To wydarzenie całkowicie zmieniło perspektywę 20-kilkuletniego wówczas Billy'ego, który, jak wielu młodych ludzi, gonił za sukcesem i nie myślał o starości. Wiedeń stał się dla niego metaforą punktu docelowego, w którym każdy ostatecznie i tak się znajdzie, oraz przypomnieniem, że starość nie musi być smutnym końcem. Akordy oraz charakterystyczne solo na akordeonie w utworze były celowym nawiązaniem do tradycji europejskiego kabaretu oraz muzyki Kurta Weill'a. Joel chciał, aby utwór brzmiał bardzo staroświecko i europejsko. Billy do dzisiaj uważa, że obok Scenes from an Italian Restaurant to właśnie Vienna jest jego ulubioną piosenką z całego repertuaru. Posłuchajmy.

i piękne uspokojenie. Nie tylko u niego, bardzo ciekawe takie uspokojenie na tym fortepianie, ale charakterystyczne. Billy Joel jest charakterystyczny, to prawda. To teraz fortepianik na moja pozostanie i znowu powiem, no bo są nowe piosenki, to różne i cieszę się niezwykle, bo jest ich wręcz wysyp. Może po tych deszczach teraz. I u nas też nowości naprawdę ciekawe. Basia Małecka.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
11: Pipi Pończoszanka. Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.

0: Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
3: Już 17.30. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń w naszym programie. Wiktoria Makowska.
4: Rozpoczyna się sezon na grzybobranie. W takiej sytuacji łatwo stracić orientację w terenie. Co roku policjanci są wzywani do pomocy w poszukiwaniu osób, które zagubiły się w lesie. Taka sytuacja miała już miejsce w miniony weekend w powiecie łódzkim wschodnim. Wybierając się do lasu, warto zaplanować to na godziny poranne, a nie popołudniowe czy wieczorne. Podczas poszukiwań grzybów najlepiej nie oddalać się zbyt daleko od głównych dróg czy pozostawionego samochodu, bo łatwo stracić orientację. 110 osób ewakuowanych dzisiejszej nocy z obozów harcerskich w województwie lubelskim. Młodzież opuściła bazy przed nadejściem groźnych zjawisk pogodowych. Chodzi o 3 obozy z powiatu puławskiego. Nikomu nic się nie stało, poinformowali lubelscy strażacy. Do końca lipca strażacy odnotowali na terenie województwa lubelskiego 30 obozów harcerskich, w których uczestniczyło prawie 1500 osób. Głosowanie w sieradzkim budżecie obywatelskim przełożone na inny termin. To druga edycja, która miała ruszyć w najbliższy poniedziałek. Komisja nie zatwierdziła jednak ostatecznej listy projektów. Ponadto w życie wchodzi uchwała mówiąca o nieprzeprowadzaniu głosowania w lipcu i sierpniu. Głosowanie planowane jest teraz na wrzesień. Z kolei od przyszłego roku budżet obywatelski w Sieradzu regularnie ma być organizowany wiosną. Spała doczeka się nowej stacji kolejowej. W tej jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w regionie powstanie nowoczesny peron. Znacząco ułatwi to wsiadanie do pociągów, także osobom z ograniczoną mobilnością. Ale to nie koniec zmian, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Pasażerowie zyskają nowe wyposażenie, lepsze oznakowanie oraz oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze stacji.
4: W ramach przebudowy stacji powstanie też drewniana wiata, która będzie nawiązywać do tradycji spalskiej architektury. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.00. Zapraszam.
3: 24 stopnie w tej chwili, właściwie w całym regionie, zachmurzenie małe bądź umiarkowane, temperatura może wzrosnąć o 1 stopień jeszcze, sądząc po prognozach, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i północny.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
3: To teraz kminek i proste słowa.

0: Warto słuchać, gdy ktoś mówi, nawet gdy opowiada o zwyczajnych rzeczach, to prawda. Warto zwracać uwagę na słowa, warto rozmawiać. Warto, bo słowa potrafią dzielić, ale i łączyć. Jest taka płyta wydana w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nagrał ją Błażej Król i jego przesłaniem, tych piosenek przesłaniem na tej płycie jest właśnie to, co powiedziałem. Żeby nas wszystko łączyło, żebyśmy mieli na tyle wyobraźni, by nie bać się tych słów, ale świadomie ich używać. I z drugiej strony jest ta płyta takim odzwierciedleniem rzeczywistości, która teraz nas otacza. Jest odniesieniem do roku 1944, do powstańców, powstania, do tej walki, ale to też jest odwołanie do naszych emocji, byśmy mogli się zastanowić, jak my, stając przed wyborem, potrafimy się zachowywać. Co potrafimy tak naprawdę powiedzieć i co potrafimy zrobić, bo słowa to jedno, a to, co robimy, to drugie. Jeśli chodzi o płytę Błażeja Króla, to będzie płytą kolejnego tygodnia w Radiu Łódź. Łączy nas odrzucenie, niezgoda tak. na coś, co się działo. Ty właśnie pokazujesz swój błąd, że się nie zgadzasz po prostu na to. Tak, że giniemy, tak, że nie ma czasu tak. na miłość. Na zwykłe, głupie sprawy nawet nie ma czasu, bo wojna.
1: Pięknie. Bardzo ci dziękuję za te słowa, bo rosnę, jak to słucham. To bardzo piękne, co powiedziałeś.

Ale sobie wokalizy ponagrywa. No, jest taka zmiana u niej, ale piękne rzeczy pisywała i pisuje, biorąc pod uwagę melodyjność tych swoich piosenek. Sarah Bareilles, Still Crying. To jest piosenka, która natychmiast może się spodobać, a później ta melodia niesie i odczuwa się takie emocje. Wcześniej mówiłem o emocjach, bo Błażej Król nagrał płytę o emocjach, które nas dotykają. O tym, że stajemy przed wyborem wręcz każdego dnia. To nie jest wojenny wybór, ale i taki najważniejszy wręcz wybór może stanąć przed nami, więc może warto zajrzeć gdzieś głęboko w siebie. Z Błażejem Królem będę rozmawiał przy okazji płyty Tygodnia Codziennie. Będzie pewne rzeczy wyjaśniał, opowiadał o tym, jak doszło do realizacji takiej płyty i dlaczego właśnie takie, a nie inne piosenki stanowią o tej płycie. To teraz będzie koncertowo, tylko zanim w dalszym ciągu przy muzyce będziemy i będę dalej opowiadał, powiem, no to nasza niewiadoma nieźle postąpiła fenomenalnie, uciekając innym zawodniczkom w Tour de France, kolejnym etapie Tour de France. To jeden z najważniejszych turów w ogóle w świecie. No i mamy po prostu Polkę, zwyciężczynię etapową, a i żółta koszulka jej się po prostu należy. Mamy się czym chwalić, to i się chwalę. Nawet jeśli nie jestem komentatorem sportowym, nie znam się na tym i nic więcej już nie będę opowiadał o Tour de France i występie naszej zawodniczki, to duma niesamowita. I rzeczywiście wyczyn było widać, wyczyn niesamowity. Tak, z 10 kilometrów do mety już po prostu poszaleć, pokazać moc, siłę i tyle. Jak będą inne sukcesy, to też Państwu opowiem. Także proszę nie odchodzić od radia, proszę się naprawdę nie przestawiać na jakieś telewizory, ja wszystko opowiem. A przy muzyce proszę pozostać tej naszej. A propos nowości. Są dwie epki, obie są koncertowe, obie są polskie, obie są koncertowe. W takiej kolejności może powinienem tutaj opowiadać. Epki, czyli krótkie płyty, po 3-4 utwory. No, nawet biorąc pod uwagę, że Ars Latrans Orchestra tu pokazała na razie 2 utwory, to można by mówić o takiej epce dwuutworowej, ale to nie jest koniec tego materiału, tyle że tyle nam pokazali na razie. Natomiast Liwka, która epkę rzeczywiście wydała, pokazuje 3 utwory i takie było zamierzenie od początku do końca. I okej, oczywiście to są takie jej piosenki bardzo dobrze znane, wielkie przeboje Liwki. Liwka przygotowuje nową płytę, ale to już mówię na marginesie. Jakby co, to gdyby się okazało, że za dużo zdradziłem, to proszę nie powtarzać, że już o tym opowiadam. To fragment pierwszej epki Ars Latrans Orchestra sobie zabrzmi z live session, a później będzie Liwka, jeden z tych przebojów, o których już wspominałem. I to będzie piosenka pod tytułem List. Na pewno Państwo pamiętają List, chociaż trochę się zdziwią, słuchając, jak koncertowo brzmi Liwka i ta piosenka.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki, łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
7: Już 18.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
8: Dramatyczne zdarzenie w Zgierzu. Nastolatek spadł z 6 metrów i trafił pod opiekę ratowników. Bezpiecznie i sprawniej na lotnisku w Piotrkowie powstaje ważna inwestycja dla ruchu lotniczego. Krwiodawcy pilnie potrzebni. W wakacje banki krwi świecą pustkami. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach 24 stopnie. Groźny wypadek w Zgierzu. 15-latek spadł z 6 metrów. Do wypadku doszło przy składowisku odpadów. Szczegóły zna Weronika Skibińska.
9: 15-latek spadł z wysokości około 6 metrów podczas zabawy na linie rozpiętej w pobliżu składowiska niebezpiecznych odpadów przy dawnych zakładach Boruta. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przytransportował go do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec przebywa w klinice ortopedii i traumatologii, a jego stan jest stabilny. Jak informują służby, chłopiec bawił się wraz z kolegami na linie zawieszonej między drzewami. W pewnym momencie spadł z dużej wysokości. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
8: O dalszych losach chłopca i tego, co faktycznie wydarzyło się w Zgierzu, będziemy informować na bieżąco w Radiu Łódź.
10: od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Zaskakująca wycinka drzew w Konstantynowie Łódzkim. Chodzi o teren, który ma zostać zazieleniony. Plac Kościuszki jest obecnie odbetonowywany, a w jego obrębie ma się pojawić m.in. ponad 60 nowych drzew oraz ponad 2000 krzewów. Niestety miasto zdecydowało się na wycinkę około 10 drzew, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Dorota Sujecka z Partii Zielonych, w Konstantynowie Łódzkim według dokumentów na stronie Urzędu Gminy część drzew była chora.
11: Chociaż przypuszczam, że gdyby nie inwestycja, to by dalej stały. Natomiast druga część kolidowała z inwestycją, co absolutnie potępiamy. Pomijając już kwestie środowiskowe, jak już ktoś tego nie czuje, nie czuje tego blusa, no to przecież sadzonka kosztuje, a to już było. Za to już nie trzeba płacić, tylko o to trzeba dbać.
8: Zazielenienie placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych, z czego znaczną część stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważna inwestycja na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim. Powstaje tu nowa droga kołowania, która usprawni ruch samolotów, a także zwiększy bezpieczeństwo. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Piotrkowskie lotnisko jest jednym z najbardziej intensywnie wykorzystywanych lotnisk szkoleniowych w Polsce. Działają tu m.in. Lot Flight Academy, Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej oraz inne ośrodki prowadzące szkolenia samolotowe, szybowcowe i spadochronowe. Każdego dnia odbywają się tu dziesiątki operacji lotniczych. Nowa droga kołowania pozwoli samolotom szybciej przemieszczać się między pasem startowym, miejscami postojowymi i zapleczem technicznym, mówi Marcin Pampuch, dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
13: Ograniczy czas zajęcia drogi startowej przez kołujące samoloty, skróci czas oczekiwania na start i lądowanie oraz zmniejszy ryzyko występowania konfliktów ruchowych w okresach największego natężenia operacji lotniczych.
12: Inwestycja umożliwi też obsługę większej liczby samolotów, a krótsze kołowanie oznacza mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję spalin. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Inwestycja zrealizowana jest dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tymi, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6. A szczegóły zna Anna Orzeł.
14: Dawcą może być praktycznie każdy. Cała procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
15: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
14: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
16: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
17: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
18: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą.
14: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Anna Orzeł, Polskie Radio.
8: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 19:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Właściwie powinien błękit nieba nam towarzyszyć. Zachmurzenie małe, no ewentualnie umiarkowane. 24 stopnie, 25 stopni w tej chwili, czyli mamy maksimum już cieplej. Dzisiaj nie powinno być. Wiatr też jest słaby, bądź ewentualnie umiarkowany, północno-zachodni i północny. A w nocy temperatura do 12 stopni ewentualnie spadnie. Wiatr słabiutki, nie powinno padać tak jak ostatnio. Busze też nie ma w planach. Jutro do 24 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
7: 6 minut po 18. Piotr Bierawski, zapraszam. Starsza młodzież piosenkę powinna dobrze pamiętać.

Starsza młodzież pewnie pamięta piosenkę. Część tej starszej młodzieży może i bardzo lubiła ten Wielki Przebój. Ciekawe, czy w nowej wersji im się spodoba. Nie liczę godzin i lat, piosenka Andrzeja Rybińskiego. On tutaj gościnnie się pojawia, on się zgodził na to, żeby powstała taka nowa wersja tego Wielkiego Przeboju polskiej muzyki rozrywkowej. Siostry Melosik postanowiły wrócić do tego tematu. No i wykonały swoją pracę, a teraz to państwo oceniają i to państwo decydują, czy piosenka ma trwać, grać dalej i być może to jest jakiś zamysł sióstr Melosik, by powrócić do jeszcze i innych wielkich przebojów sprzed lat. Kto wie, co się wydarzy.

Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dużo country ostatnio jest. I to wcale nie tylko country dochodzącego z Ameryki, no ale tak czy inaczej country stamtąd pochodzi. I Brandon Flowers właściwie wraca do swoich korzeni i coraz bardziej countryowe piosenki te nowe nam pokazuje. A to był zespół Buffalo Traffic Jam. Nawet jeśli w Polsce niesłyszany, to w Stanach mówi się, że to takie kury, które mają znosić złote jaja. Czyli zespół, który no, ma przynieść kolejny sukces wytwórniom. Bardzo szybko zresztą dwaj panowie, Frankie Cassidy, Nathan Ross, przyjaciele z Montany, zostali zauważeni przez wytwórnie płytowe, ale to jedna Rista podpisała z nimi układ na pisanie tych piosenek i ich wydawanie. No i teraz Państwo sami mogą ocenić, czy to może być przebój. To piosenka o najbardziej szczęśliwym człowieku z żyjących na tej ziemi, bo to Luckiest Man Alive, Buffalo Traffic Jam. A u nas Sad Smiles zaprasza Johna Portera do wspólnego grania.

0: Plastic Words, Seth Smiles i John Porter tak grają razem, to ich nowa piosenka, a Marcin Terciak z ostatnią odsłoną krążka, który jest słuchany przez nas w tym tygodniu.
1: Płyta tygodnia.
2: Przed nami ostatnie spotkanie z najnowszym krążkiem amerykańskiego zespołu Dead Cab for Cutie, zespołu prowadzonego od lat przez lidera, autora piosenek Bena Gibbarda. Płyta, o której bardzo wielu dziennikarzy napisało, że to najlepszy, najbardziej wyrazisty i dopracowany też emocjonalnie krążek zespołu od ponad 20 lat. Miejmy nadzieję, że po kolejnych 20 latach wciąż będziemy z chęcią do tej płyty wracać i nadal mieć na jej temat znakomitą opinię. A dziś na koniec naszych spotkań z tym krążkiem jeszcze jedna kompozycja, to utwór zatytułowany Riptides.

No, w przyszłym tygodniu będziemy słuchać Błażeja Króla z płyty, którą wydał właśnie. Wydał ją wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to jest album w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Co roku muzeum zaprasza polskiego artystę, żeby stworzył taką płytę. Tym razem to zaproszenie przyjął Błażej Król. Już miał kilka lat temu tworzyć album, ale wtedy się nie zdecydował. Między innymi o tym, dlaczego teraz się zdecydował, opowie nam w przyszłym tygodniu, bo z Błażejem Królem rozmawiałem na temat tej płyty, więc przy okazji prezentacji kolejnych piosenek będzie też mówił. Marcin Tercjak wrócił w takiej refleksji do czasu przed 20 laty i jest co wspominać rzeczywiście również w polskiej muzyce. 20 lat temu ukazała się płyta Do, Mi, No zespołu Pustki. Dla wielu to najlepsza w ogóle płyta zespołu Pustki. I jest reedycja tej płyty, czy też będzie reedycja tej płyty po 20 latach. Aj, myślę, że młode pokolenia to dopiero poznają Pustki, usłyszą, jak ta muzyka brzmiała wtedy. Promuje album utwór pod tytułem Bałagana.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
6: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14:30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
8: To pozostaniemy przy mocnym i to na dodatek naszym graniu, ale naszym w sensie, że jeszcze dodatkowo łódzkim graniu. Wracamy na nasze podwórko, tu się dzieje. Tu muzyki jest naprawdę mnóstwo i tej mocnej także. Nie wiem, czy Państwo już widzieli na naszym kanale YouTube'owym byli, bo o 16:00 miała premierę kolejna live sesja. Tym razem z zespołem Shies. To są ludzie naprawdę niezwykle ciekawi, grają jazz, właściwie z improwizacji. To granie u nich wynika, ale też lubią mocne dźwięki, lubią poszaleć. No i wzięli udział w takim konkursie organizowanym przez Radio Łódź, między innymi New Jazz Music. Dostali się do takiej czołówki, powiedziałbym, tych najciekawszych, a w ten sposób otrzymali szansę nagrania takiej sesji, i to wideo sesji w naszym studiu w Radiu Łódź. I to już jest kolejny tego typu występ, który mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym od godziny 16:00. Właśnie sobie oglądam, no nie słucham, ale oglądam wcześniej, trochę posłuchałem. Rzeczywiście dali czadu ludzie z zespołu Shies. No i czy zwyciężą, na to pytanie nie odpowiem, natomiast bardzo ciekawe granie. 25-26 września w Domu Kultury Ariadna. Finał, wielki finał. Tam się na pewno też na żywo Shies zaprezentuje. Proszę obejrzeć, proszę posłuchać, proszę obserwować tą łódzką scenę, bo naprawdę warto. A Shies? A, już był kiedyś. Z Shiesem jest rozmowa na pewno. Okolice jazzu polecam na stronie radio.pl. Tam z Shiesem rozmawiam. Shies, niech się przedstawią.

Seeing Red to Cruz z kolei, Cruz Beckham, to co o nim tutaj opowiadać. Najpierw Shice, teraz Cruz. Shice, chłopaków pozdrawiam oczywiście z tego zespołu. Jak szaleć, to szaleć, a niech się bawią i w takie dźwięki, ale mam nadzieję, że nie zapomną o improwizacjach, o jazzie, bo potrafią to znakomicie i występują w różnych składach. Mogli się co do tego przekonać ci, którzy byli wczoraj na koncercie podczas Letniej Akademii Jazzu. Dwóch panów Shice'u zagrało z pięknymi dwiema paniami w zupełnie innym składzie, z pięknymi wokalizami, też bardzo ciekawymi i też wcale nie takimi wprost podanymi. Też powiedziałbym nawet częściowo to była trudna muzyka, ale naprawdę fantastyczna, niezwykle ciekawa. No to a propos jazzu teraz, to zapowiem, że w najbliższy poniedziałek o 19 się spotykamy na naszej scenie Open Stage Terre Jazzu w Porcie Łódź. Będzie fajna pogoda, a mam nadzieję, że będzie to patio właśnie w Porcie Łódź. Znakomite miejsce, żeby tam jazzu posłuchać. Fajna wyspa, fajny taki wakacyjny klimat. I gdyby padało z kolei, to się wynosimy troszkę w górę, wjeżdżamy schodami na górę i tam jest sala Chocianowice i w tej sali gramy ten jazz. Kto tym razem? To bardzo łódzki projekt, specjalnie stworzony na rzecz akcji Open Stage Ether Jazzu. Piotr Krzemiński będzie trąbił i Witek Janiak będzie grał na Hammondzie. Stworzyli po prostu repertuar właśnie dla siebie, żeby nam zagrać taki koncert. I wiem, że to będzie bardzo autorskie. No to proszę się szykować. W poniedziałek o 19, w poniedziałek po 21, za to będę w audycji Okolice Jazzu retransmitował koncert Late Night Poems, który już się odbył. I to będzie i jazz, i poezja troszeczkę, ale nic więcej na razie nie będę zdradzał. Ci, co byli, to wiedzą. Ci, co nie byli, no to sobie posłuchają fragmentów chociaż.

Jeszcze jeden fragment z live sesji. No, tam różne rzeczy podczas tej live sesji się działy. Zespół Ars Latrans Orchestra. O tym już opowiadałem w poprzedniej godzinie. Jeszcze wrócę do muzyki Ars Latrans Orchestry, ale jutro między 14 a 16. I mówiłem, że też krótka płyta, czyli epka Liwki koncertowa się pojawiła.

A tu weekend się zaczyna. Jan Marczewski i jego domówka. Domówki, tak się nazywa ten utwór. To jeszcze Sam Smith z bardzo piękną piosenką When He's Gone. Bo same nowości do 20:00.

0: Kon.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
12: Radio Nocą.
13: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
14: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działo nad moim łóżkiem, jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
13: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
15: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie.
3: Już 19 w Radiu Łódź. A to oznacza, że czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
16: Dwa groźne zdarzenia drogowe pod Piotrkowem. Poszkodowane zostały dzieci podróżujące jedną śladami. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia w Zgierzu. Rusza przebudowa ulicy Wiosny Ludów. Polka wygrała 7 etap Tour de France i została liderką. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach 23 stopnie. Niebezpieczne popołudnie na drogach regionu. Dwoje nieletnich trafiło do szpitala po dwóch zdarzeniach drogowych. Oboje podróżowali jednośladami. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
17: W miejscowości Papieże pod Piotrkowem 29-letni kierowca Hyundai'a nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi. Jak informuje młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji, jednośladem jechał 41-letni mężczyzna wraz z 6-letnią córką.
18: W wyniku poniesionych obrażeń motocyklista oraz dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
17: Motocyklista nie posiadał uprawnień do kierowania. Do drugiego zdarzenia doszło na ulicy Topolowej w Piotrkowie. 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną najprawdopodobniej z powodu niedostosowania prędkości uderzył w osobową Mazdę prowadzącą przez 56-letniego mężczyznę.
18: 16-latek poruszał się hulajnogą bez kasku ochronnego, nie posiadał również wymaganych uprawnień.
17: Nastolatek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: Okoliczności obu zdarzeń są wyjaśniane przez piotrkowską policję. I to nie koniec zdarzeń drogowych w regionie. Do poważnego wypadku doszło też w Koluszkach. Tu bus zderzył się z ciężarówką, 3 osoby zostały ranne, są utrudnienia w ruchu. Według wstępnych ustaleń policji wynika, że 40-letni kierowca busa z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 3 osoby. Do szpitala trafił 57-letni pasażer busa. Kierowca busa został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, natomiast kierowcę ciężarówki przewieziono trafiono do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a dla kierowców wyznaczono objazdy przez osiedlowe ulice. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
16: Zostajemy w temacie dróg, bo kierowcy skarżą się na ceny paliwa w Polsce, a rząd odpowiada. Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia obniżek cen paliwa zapadną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Poinformował o tym minister energii Miłosz Motyka. W TVP Info podkreślał, że na razie jest za wcześnie na rządowe deklaracje w kwestii ponownego wprowadzenia mechanizmu obniżającego ceny na stacjach.
0: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji, więc dzisiaj za wcześnie by było, a taka deklaracja padła ze strony pana premiera i tak to też jest pod kątem powrotu z wakacji na dwa ostatnie tygodnie. Pakiet CPN miałby wrócić za wcześnie po prostu.
16: Wygaszony program CPN, ceny paliwa niżej według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych. Donald Tusk kilkukrotnie zapowiadał jednak rozważenie powrotu do obniżek, jeśli ceny na stacjach dotkliwie wzrosną. Uwaga kierowcy, ulica Wiosny Ludów w Zgierzu czeka przebudowa. W poniedziałek rusza gruntowna przebudowa drogi, a prace obejmą odcinek od wiaduktu S14 w kierunku Jastrzębia. To remont kluczowy dla mieszkańców tamtych okolic. Niestety teraz muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
19: Na remontowanych odcinkach będzie obowiązywał ruch wahadłowy, no i co ważne, nie będzie on sterowany sygnalizacją świetlną, ale przez pracowników obecnych na miejscu. Dzięki temu mamy nadzieję, że organizacja ruchu będzie mogła być na bieżąco dostosowywana do jego natężenia, a to powinno z kolei usprawnić nieco przejazd.
16: Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, a kierować nim będą drogowcy. Ruch autobusów miejskich na tej trasie nie ulegnie zmianie. Prace potrwają kilka tygodni, a ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia. I na koniec sport. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. Na 8 miejscu etap zakończyła Dominika Włodarczyk, pochodząca z Wielunia. Drugą pozycję zajęła Holenderka Demi Vollering, a trzecia była Włoszka Elisa Longo Borgini. W generalnej klasyfikacji Katarzyna Niewiadoma wyprzedza Vollering oraz Szwajcarkę Marlen Reuser. Wielunianka Dominika Włodarczyk zajmuje 8 miejsce. Wyścig potrwa do niedzieli, a więcej na ten temat za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Łódź. A następny serwis informacyjny także o 20. Zapraszam.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: 23, w niektórych miejscach 24 stopnie w tej chwili, całkiem nieźle i pogodnie, bez zachmurzenia. Zachmurzenie małe i umiarkowane również w nocy, temperatura 12-14 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych. Jutro temperatura tylko do 24 stopni z niewielkim wiatrem i właściwie jutro też bez zachmurzenia. To również kolejną noc spojrzę do 13 stopni, więc całkiem nieźle. A w poniedziałek już 28 stopni nawet w naszym regionie i słaby wiatr południowo-wschodni i południowy, więc znowu tak naprawdę upał.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
3: 7 po 19, Piotr Bielawski do 20, jesteśmy razem. No i przesłuchujemy te nowe piosenki, a niektóre z nich przecież mogą stać się przebojami tegorocznego lata.

Sting, czyli o trwaniu. To Carol G i Bruno Mars, ten to naprawdę ciekawe rzeczy tworzy, bo tu jest producentem przede wszystkim tej piosenki. No i z ciekawymi ludźmi w ogóle współpracuje. Fantastycznych ludzi znajduje, wybiera i promuje. Carol G i Bruno Mars, przepiękna piosenka, która Steel się nazywa.

To Wiktor Waligura zaprosił dziewczyny zespołu Lore i tak razem sobie terapię dla par nagrali, bo tak nazywa się właśnie ta piosenka. Terapia dla par, jeszcze jedna nowość. Różnorodnie miało być, było mocno, było różnorodnie, ale jazzu to pan dzisiaj nie gra. No dzisiaj nie zagram akurat jazzu, choć nowy jazz też się pojawia i zazwyczaj w audycji poniedziałkowej po 21. Oprócz tego, że Open Stage Ether Jazzu i relacja z kolejnego koncertu, to coś tam brzmi z tej nowej muzyki. Za to Jordan tutaj.

0: wierzysz.
1: Co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: A to Basia. Basia jest babcią Poli Błasiek. Wspomnienie Poli Błasiek, tej babci właśnie, jest obrazem tej piosenki. To taka piosenka, która zapowiada płytę, ale Pola Błasiek nie jest tylko wokalistką i songwriterką, jest aktorką. Pochodzi z Wielunia, to od nas dziewczyna i będziemy mogli się z nią spotkać w niedzielę po 15:00. Zapraszam na bliskie spotkania z Polą Błasiek. Opowie, co teraz robi. A robi, o, i robi w filmie, i w serialu, i właśnie robi muzykę, piosenki sobie pisze. To jeszcze Blałka w takim razie, a później reklamy, a później to już rapowo nam się zrobi.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bez...

0: Kawowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
2: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
3: Po reklamie.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. Jeżeli ktoś z Państwa narzeka na upały, to dopowiem tylko, że każdy kolejny dzień przybliża nas do jesieni, a ta w Łodzi na pewno będzie bardzo ciepła. Zadbają o to amerykańscy raperzy, którzy właśnie jesienią odwiedzą Atlas Arenę. 13 i 14 września wystąpi A$AP Rocky, 21 października Young Thug, a Don Toliver 3 listopada bieżącego roku. Na pewno będzie się działo. A dziś zapraszam do wspólnego odsłuchu najnowszej płyty Zeusa. Łódzki raper przygotował zupełnie inny materiał niż ten, który ukazał się pod koniec zeszłego roku. Tym razem zamiast niezwykle emocjonalnej i sentymentalnej podróży z Wielkiej Brytanii do Polski, przyszedł czas na Brexit.

0: even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and they cast spells. Change the way you speak about yourself and you can change your life.
1: Wchodzę tu z nową energią jak w 06, z nową nadzieją jak w 0S. Zrozumieją ten wers, ci co mój chaos śledzą ciut dłużej niż jeden sez.

jakoś się starałem z normalnie, czy jestem jeb***ty. Po UK teraz pora na Brexit. Robię co mi pisano, dlatego to mi pisze się samo. Nie chodzę jak zombie i po lobotomii za masą. Łowię głowy, które wystają, poznają kanon, a potem go łap. Tak tu się leci nad granią. Muszę być wielki, bo ciągle mi mało.

Zeus udowadnia tym albumem, że nie lubi przypinania łatek i doskonale czuje się w różnej stylistyce. Tym razem zamiast wzruszających bitów i opowieści z przeszłości mamy więcej energii, bragi i aktualnych tematów. Na wszystko jest w końcu czas i miejsce, o czym mówi sam autor i podkreśla, pozostając w zgodzie z samym sobą, że to jest właśnie najważniejsze. A co słychać obecnie u Zeusa? Czas na update.

Najnowszy materiał Kamila, inspirowany muzyką z Wysp Brytyjskich, powstał na mocy współpracy z poznańskim duetem Wavy. Jeśli ktoś z Państwa słuchał naszej rozmowy jakiś czas temu, to nie powinien się dziwić, że Zeusa zainteresował właśnie ten kierunek. Raper przyznał się także wtedy do fascynacji kulturą japońską, a że muzyka łagodzi obyczaje i może być także lekiem, to pozwoli także wypędzać demony, tak myślę, również te znane w kraju kwitnącej wiśni.

0: taki, że koniec żartów. Jaki masz fast food? Ja biorę sobie XXXL Excalibur King Arthur. Czeka cię zmiana zamków, zgarniam Grayscale w tym barku. Nie płacz tu mi jak jakiś pip, co robi pipi w moim theme parku. Biorę do działa się znów i nie działa przypadku. U mnie zawsze niedziela jest, bo moja wena to sakrum. Skaczę do wielu wymiarów jak kangur, napycham kałdun, wiedząc jej dartów, sceną street artu i zdobię ten kwantowy marmur, jak Mr. Cartoon. Nie wiedzą nic o mnie i się nie dziwię im, nie wiedzą się, żyję spokojniej. Yokai Face pokazuje jak Ghostface. Jestem legendą miejską, robię hat-trick jak Dave, potem biorę Wiktorię.
1: Tytuł yokai odnosi się do ogólnej nazwy mitycznych stworzeń, duchów i demonów z japońskiego folkloru, a Zeus w tym utworze nasyconym cyberpunkowym klimatem przekonuje nas, że wiemy o nim niewiele, to znaczy tyle, ile sam pozwolił nam zobaczyć. Łodzianin to wyjątkowo zapracowany artysta. Nie ma czasu na zbędne dyskusje.

0: Ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo nie puszczę cię bez wizji.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurpet, a może śpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie masz rękawiczek.
2: Ale co mają rękawiczki?

0: Tym razem słyszymy Zeusa, który jest niezwykle bezkompromisowy. Przed chwilą nawinął chociażby taką ripostę. Jak uczucia mieszane masz, to sobie trzymaj je w kuble. Co nie znaczy, że na tej płycie zabrakło jakiejś autorefleksji.
1: Kręci

Mówiłeś, że lubisz gitarki i marzysz o domku w Hiszpanii. Daj się namówić, zejdźmy na parking. Tylko wyłącz piekarnik i czajnik. W tej dziwnej branży jesteśmy niezwykle zwyczajni i żadne nie szuka odmiany, bo różne mieliśmy przypadki. Wiem, że jest większy niż na fotografii, przestraszyć potrafi. Trust me, I'm not pushing, I'm not rushing, nic nie zahaczy. Choć wyją alarmy i blisko są ściany, kołpaki i blachy, ja jestem uważny jak przy medytacji i wcisnę to auto w nasz mały garażyk. Can you imagine? Co możemy razem osiągać? Pary masowo się porozstawały. Jak przyszedł lockdown, a my normalnie 2-4 na chacie, a do tego w trasie to prawie jak gromda. Tworzymy niezwykłą parę jak

Nie chcę byś była jak Barbie. Była jak Cardi, piła Bacardi, wiła za lajki. Wyła, że nie jesteś singlem, bo singiel nie zrobił bańki mi. Z jak ADZ, miły jest, ale też chamski. Prostolinijny i wielobarwny, jak te sprężyny zabawki. Co je puszczały dziewczynki w 90s po schodach klatki. Jest między nami te parę lat i mnie nie martwi ten fakt, gdy łapiesz gadki i żarty. Inna nie złapie mnie w macki, jako śmiernica. Nawet kosmitka, co miała tits job i na nich odblaski. Przy tobie rosnę jak Gatsby i się topię jak Marvin. Czasami you driving me nuts, mówię głosem jak Alvin. To nie tanie są małpki z żabki, mimo

Nigdy nie byłem za dobry w love songi, raczej się bawię w bolączki. Gram smutne piano jak torczy, afro, Adriano Brody. Choć nie mam brody, boxy jak Fordy z lat 70. A trochę oponki wciąż, choć robię pompki. Coś cię tu do mnie przywiało, więc chodź, chodź trochę poszpącić. Chodź się pogodzić, lub chociaż chodź się pozłościć. Dni uciekają, nie że od razu za rogiem czekają powązki. Lecz sam nie wiem jak to zleciało i dla mnie to ciągle są nasze początki.

chyba najcieplejszy numer na nowej płycie Zeusa, z którego płynie następujące przesłanie. Razem raźniej, mimo przeciwności losu. I idąc za słowami łódzkiego rapera z utworu Kłoka, którym zakończymy naszą audycję, do samego końca chcemy żyć. A ja dopowiem tylko pełnią życia. Czego życzę sobie i Państwu. A za kolejne spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję niezmiennie Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

0: To było ABC polskiego rapu. To ja z kolei dorzucę artystę, który tak naprawdę przekracza wszelkie granice stylu, gatunku muzycznego i czerpie z wielu rzeczy. Jest niezwykle niezależnym artystą. I właśnie wydał swoją nową piosenkę Los nie bierze jeńców. Twój Dawid, taki pseudoartystyczny, nosi i w takim razie pomyślałem, to będzie mocny akcent na zakończenie dzisiejszej audycji. Jutro się słyszymy o 14:00. Zapraszam do słuchania. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Ołucie, ołucie, ołucie. Dobra, dobra. U mnie to było tak.

ciemne, gwiazdy świecą, kisło piętrzą, wręcz nadzieją coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem, powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie, będę portalem jak słońce.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Śmigłowiec LPR lądował w Koluszkach. 3 osoby ucierpiały w poważnym wypadku. Wisła wysycha. Na warszawskich bulwarach odnotowano najniższy poziom wody w historii pomiarów. Ostatnia szansa na wakacje z wojskiem. Rekrutacja na sierpniowy turnus jeszcze trwa. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach 22 stopnie. Trzy osoby poszkodowane w wypadku w Koluszkach po tym, jak bus zderzył się z ciężarówką. Do zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 16 na ulicy Towarowej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Kierującego busem 40-latka zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a do szpitala CKD trafił kierowca ciężarówki. O szczegółach wypadku mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Mateusz Piliński.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 40-letni kierowca busa z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Do szpitala przewieziono 57-letniego pasażera busa.
6: Na miejscu pracowali m.in. strażacy, policjanci i ratownicy medyczni, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Droga może być jeszcze zablokowana.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Wycinka drzew zaskoczyła mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. W centrum miasta trwają prace związane z odbetonowaniem placu Kościuszki, na którym ma się pojawić ponad 60 nowych drzew oraz ponad 2000 krzewów. Miasto jednak zdecydowało się na wycinkę kilkunastu drzew tuż obok placu, co budzi zdziwienie wśród okolicznych mieszkańców. A sprawie przygląda się Gacper Józefowicz.
9: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, zwracają uwagę, że nie rozumieją, dlaczego w miejscu, gdzie ma być więcej zieleni, wycina się już istniejące drzewa. Jak wyjaśnia kierownik referatu inwestycji i infrastruktury technicznej Urzędu Miasta w Konstantynowie Łódzkim Tomasz Wójcik, przy pomniku Kościuszki trwają dwie równoległe inwestycje. Ta, w wyniku której drzewa zostały wycięte, dotyczy m.in. poprawy bezpieczeństwa drogowego.
10: Z tych 18 drzew, niektóre w wyniku oględzin zostały stwierdzone jako zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na znaczny stan wypróchnienia.
9: W miejsce wyciętych drzew pojawi się niemal 50 nowych nasadzeń.
6: Zazielenienie placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych. Rekordowo mało wody w Wiśle. Z powodu suszy i zmiany klimatu na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 102 cm, o 2 mniej niż wynosił historyczny rekord z sierpnia 2025 roku.
11: Spacerujący bulwarami mieszkańcy stolicy i turyści są zaniepokojeni tym, że Wisła wysycha.
12: To jest niepokojące, jak jest taki niski stan wody.
13: Taki niski poziom.
14: Ale cóż my możemy zrobić na ten moment,
13: są
14: nie?
13: Takie upały, że w sumie nie dziwię się.
11: Poziom wody osiągnął historyczne minimum, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
15: Na stacji Warszawa Bulwary notujemy obecnie rekordowo niski stan wody, wynoszący 102 cm.
11: Hydrolog dodaje, że sytuacja na innych stacjach również nie napawa optymizmem.
15: Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka. Tu również jest duży problem z niskimi przepływami i stanami wody.
11: Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Susza niestety się pogłębia i w najbliższym czasie sytuacja na rzece może się pogarszać. Wakacje można spędzić także w mundurze. Program Wakacje z Wojskiem dobiega powoli końca. 17 sierpnia rusza ostatni turnus w tym roku. To propozycja dla osób, które chcą sprawdzić się w wojsku i zdobyć nowe umiejętności podczas letniej przerwy. A szczegóły tego programu zna Weronika Skibińska.
16: Przez 27 dni uczestnicy przechodzą intensywne szkolenie wojskowe. Uczą się posługiwania bronią, zasad przetrwania i działania w terenie. Za udział w programie jest możliwe otrzymanie wynagrodzenia. Program skierowany jest przede wszystkim do osób pełnoletnich, które chcą przekonać się, jak wygląda służba w armii, a po zakończeniu szkolenia mogą zdecydować, czy chcą wiązać z nią przyszłość. Pierwsze turnusy zapełniły się całkowicie, ale ostatni, który startuje w połowie sierpnia, ma jeszcze kilka wolnych miejsc. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
6: Organizatorzy podkreślają, że to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, poznanie wojskowej dyscypliny i aktywne spędzenie wakacji. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21. Ja teraz zapraszam na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
17: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, który liczył blisko 150 km i kończył się podjazdem pod słynny Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Inna z naszych zawodniczek, Dominika Włodarczyk, dzisiaj na mecie była 8. A Szwajcar Jan Christen po pokonaniu 218 km z Opola na górę Kocierz okazał się najlepszy na mecie 5. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Na 36. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a 49. był Michał Kwiatkowski. Liderem generalnej klasyfikacji wyścigu pozostał Holender Bert Lemmen. W sobotę 6. etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Marta Kostiuk pokonała Amerykankę Madison Keys i będzie rywalką Igi Świątek w 1/8 finału turnieju w Toronto. Ukraińka prowadzona przez polską trenerkę Sandrę Zaniewską rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Wygrała w tym roku turniej w Madrycie, a teraz raz dotarła do półfinału French Open i Wimbledonu. Sobotnie starcie będzie 5. pojedynkiem obu tenisistek, choć Polka prowadzi w bezpośrednim bilansie 3-1. Ich ostatnie spotkanie w Paryżu wygrała Ukrainka. Świątek, która w poprzedniej rundzie gładko pokonała Wiktorię Golubicz, pozostaje jedyną reprezentantką Polski w kanadyjskim turnieju, bo wcześniej odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Frejch. Na cmentarzu Świętego Rocha przy ulicy Zgierskiej Sportowa Łódź pożegnała dzisiaj legendę Widzewa Tadeusza Kapińskiego, byłego piłkarza, trenera i kierownika drużyny czerwono-biało-czerwonych. Zmarłego wspomina były bramkarz łódzkiego klubu Józef Młynarczyk.
18: Bardzo szkoda, bardzo szanowałem Tadzia. Dużo z nim przeżyłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o emocje sportowe. Naprawdę przede wszystkim był znakomitym człowiekiem, a dopiero później był piłkarzem, kierownikiem, trenerem. Naprawdę wielka postać dla łódzkiego Widzewa.
19: Jak ja zacząłem przychodzić na mecze Widzewa w tam wieku 7-8 lat, to był już na ławce. Potem przez te lata, co byłem w grupach młodzieżowych, to był, potem do pierwszego słowu był. Także to był człowiek, który kojarzył się, że w Widzewie był zawsze.
17: Dodał były piłkarz Widzewa Sławomir Gula. Tadeusz Gapiński zmarł 30 lipca w wieku 78 lat. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Na termometrach aktualnie 21 stopni. Wieczór w Łodzi i regionie upływa pod znakiem spokojnej, pogodnej dość aury. Niebo jest przeważnie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Opadów dzisiaj już się nie przewiduje. Wiatr słaby południowy, wieje z prędkością około 15 km na godzinę. I w kolejnych godzinach ta temperatura oczywiście będzie stopniowo spadać do około 18 stopni przed północą. W całym województwie łódzkim utrzyma się stabilna, sucha pogoda z niewielkim zachmurzeniem. Warunki na drogach będą dobre, a widzialność pozostaje bardzo dobra.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
21: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
22: Hello, people, I'm Boy George.
23: You're listening to Back Show.
24: I'm Andy. It's beautiful.
25: You are listening to the Tutti Frutti Back Show.
26: My name is
27: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
28: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.

0: Tutti Frutti Werkshow Maciej Werk. Zgodnie z obietnicą dzisiaj będzie z puszki dla Państwa, gdyż wakacje, ale wakacje w pracy, bo zanim te wakacje nastąpiły, to jesteśmy w studio z Izes, która w naszym programie nie była od dawna, ale w moim sercu jest od dawna. I chciałem Ci powiedzieć, że poznaliśmy się w super okolicznościach, o których pewnie opowiemy później, ale zacznę od Barry Adamsona, który nas powitał i zremiksował Twój utwór. Jak to się w ogóle wydarzyło, ta historia z Barrym, bo to jest taka trochę niecodzienna sytuacja, że to jednak duża postać, przynajmniej dla mnie. Nie dość, że człowiek ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Edit, zresztą razem wręczaliśmy nagrodę wtedy, to jeszcze człowiek, który przez wiele lat grał z Nickiem Cave'em w The Bad Seeds. No i jak wy się poznaliście w ogóle?
1: Poznaliśmy się w ten sposób, że Barry napisał do mnie na portalu MySpace.
0: Był taki portal.
1: Tak, był taki portal i było to dla mnie na tyle przedziwne, że uznałam, że ktoś podszywa się po prostu pod Barry'ego. Ale okazało się, że przyleciał do Polski i to był on.
0: Prawdziwy. Więc
1: prawdziwy, no.
0: No ale co, potem był od razu film, czy najpierw jeszcze jakieś próby muzyczne?
1: Nie, on szukał aktorki do roli podwójnej w swoim filmie i te poszukiwania trwały latami. Był nawet na planie serialu polskiego, który był filmowany właśnie w Anglii, ale nikt mu nie pasował i nawet zaczął szukać w innych krajach aktorki, która by mogła zagrać Polkę. Aż nagle usłyszał też moje takie utwory dosyć eksperymentalne, gdzie raczej miauczę niż śpiewam na tym MySpace'ie. Zobaczył zdjęcia, które sobie robiłam gdzieś w łazience, pomalowana zwykłą akrylową farbą, bo lubiłam, będąc nastolatką czy dwudziestoparolatką, eksperymentować z tego typu rzeczami. I stwierdził, że to jest to, że to jest ta dziewczyna i musi mnie poznać. I jak mnie poznał, zrobił jakiś test faktycznie kamerowy, że tak powiem. I zagrałam w tym filmie faktycznie, a muzycznie to pierwsza przygoda to było to, że poprosił, żebym zaśpiewała utwór A, Kotki 2 pod jego stołem w domu, jeszcze wtedy Londynie, podczas filmowania właśnie tego filmu. I wziął pierwszy take. Ja nie miałam żadnych doświadczeń wtedy, ani studyjnych, ani filmowych. Ściśnięta pod tym stołem. Odśpiewałam właśnie sobie delikatnie tę kołysankę, a potem dowiedziałam się, że to wchodzi w ogóle na soundtrack. No i nie byłam szczęśliwa, ale z drugiej strony z perspektywy czasu już teraz i swoich doświadczeń wiem, że tego typu rzeczy często są bardzo wartościowe i nawet najlepsze.
0: To może dajmy szansę Państwu posłuchać teraz tej kołysanki. Jeśli znajdziemy ją w sieci, zakładam, że znajdziemy. I wracamy do rozmowy po kołysance.

0: żeby państwu się zrobiło wakacje miło i właśnie powiedziała, że ale wesołe, wakacyjne. Drop that bomb, od razu nam się z tą kołysanką zmiksowała. Ja lubię ten utwór. No, ty nie masz wesołych piosenek w swojej twórczości. A i gościnnie pojawia się w różnych składach, a nawet może bardziej niż na stałe, już od dłuższego czasu jesteś w zespole Hedona i to też jakby nie uprawiamy święta wiosny raczej. Czy to jest tak, że mroczne dusze do siebie ciągną?
1: Pewnie tak.
0: Ale... Bo Barry Adamson też nie jest, wiesz, mistrzem, kurczę, wesołych piosenek raczej.
1: Raczej tak, ale gdzieś tam optymizm się pojawia chyba, taki delikatny.
0: No a jak jest z tymi nowymi rzeczami twoimi, bo to też jest, zresztą no miałem w tym dokładnie miejsce, w którym teraz nagrywamy, śpiewałeś wokale do tych swoich ostatnich utworów, Zepki, świetnych zresztą. Zresztą grałem na antenie Radia Łódź wielokrotnie. No i teraz będzie okazja, żeby też tą mapkę zaprezentować w całości, żebyś może w końcu powiedział o tych piosenkach. To może zacznijmy od tego, w ogóle od historii twojej, bo Barry Adamson to był początek wydawniczy też dla ciebie? Kiedy to się wszystko zaczęło? Powiedz chwilę też państwu o płytach, które wydałaś, bo to też jest... Nie jesteś debiutantką tych płyt, masz już na koncie trzy plus epka.
1: No, to nie jest epka.
0: No dobra, to nie jest epka. A to nowe to jest co?
1: Na razie single.
0: No dobra, single. No właśnie, bo żyjemy w świecie, w którym właściwie trudno nazwać, czy wydanie czegoś w internecie to już należy traktować jako zamkniętą formę. Dobrze, czyli trzy płyty długogrające i single nowe.
1: Tak, ale faktycznie zaczęło się od Barry'ego Adamsona, bo on tak naprawdę zaproponował mi, że wyda pierwszy album. Tyle, że produkcja tego filmu, o którym mówiliśmy...
0: Czyli tytuł?
1: Therapist. Zajęła mu tak dużo czasu, że musiał zrobić też coś bardziej komercyjnego, a równocześnie w końcu ta wytwórnia jego po prostu zakończyła działalność. A ja wydałam album w Sopocie, w sopockiej Odessie. I później, kiedy już ta eksperymentalna płyta, bo właśnie ona była dosyć mocno eksperymentalna, ujrzała światło dzienne, to zaczęłam od razu pracować nad piosenkami, czyli bardziej takie popowo-rockowe utwory, czego efektem było Hello Wasteland, album wydany z kolei w Fonobo, czyli to jest taka odnoga MTJ. Następny album, Be Still My Heart, It Will Never End, to było takie połączenie tego mojego eksperymentu i piosenek, bo ja lubię zawsze szukać, nie chcę za bardzo stawiać na coś oczywistego, tylko lubię łączyć gatunki, szukać jakichś nowych rozwiązań. I tak naprawdę myślałam o tym albumie w ten sposób, że on powinien być pomiędzy pierwszym a drugim, a był jako trzeci. I po tym była dosyć długa przerwa, gdzieś jak gościnnie się pojawiałam, pojawiło się właśnie Hedone, a w związku z tym jako Izes zaczęłam tworzyć utwory elektroniczne bardziej, czyli też zabawa w sensie takiej luźnego podejścia. Muzyka elektroniczna jest mi bardzo bliska i w zasadzie chyba tak naprawdę najważniejsza, więc poszłam w tę stronę i postawiłam na wokal polski. Pierwszy raz tak odważnie, po prostu naturalnie. Ale ja też troszeczkę ciebie z kolei namówiłam do tego, żebyśmy w Hedone postawili na polski wokal, więc tak no i kroczymy.
0: Kroczymy dumnie, mili państwo, niebawem będą pierwsze, właściwie już w tym miesiącu będzie można posłać pierwszego singla z nowej płyty Hedone. Trochę potem ktoś napisze, że sam siebie promuje we własnych audycjach, więc może tu postawmy na razie trzy kropki. Z nadzieją, że koledzy z redakcji się tym zajmą. Ale jeszcze wracając do twoich nagrań, gdybyś miała, bo teraz chciałbym, żebyśmy połączyli utwór z pierwszej płyty i z drugiej, czyli wybierz jeden z pierwszej i jeden z drugiej i posłuchamy. Mhm. Wybór jakiś taki, który lubisz, no, eksperymentalna pierwsza, czyli?
1: Okej, no to może, żeby jednak to było gdzieś tam nawiązujące No Future, to jest ostatni utwór. On jest, powiedzmy, jakkolwiek piosenkowy, melodyjny. A z drugiej w takim razie...
0: To jest dobre pytanie, tak? Nie, jesteśmy na żywo. Tworzymy atmosferę radia na żywo, więc może się wszystko wydarzyć.
1: Ja myślę, że w ogóle właśnie może zróbmy tak jak to jest albumowo, czyli ostatni utwór z pierwszej płyty i pierwszy utwór
0: z drugiej. Izes.

0: No i się okazało, że wybrałaś jednak inny utwór niż pierwszy z drugiej, czy był drugi z drugiej, czyli Switch.
1: Tak, bo chciałeś coś optymistycznego.
0: No ja nie wiem, czy to jest optymistyczne, natomiast rzeczywiście pokazujesz w czasie swojej kariery i w swoich nagraniach, że potrafisz żonglować stylistykami. I teraz

0: Ja to rozumiem, szanuję i mam podobnie. I wielu artystów ma coś takiego, że chcieliby równocześnie być we wszystkich możliwych, na wszystkich możliwych półkach z płytami. W sekcjach indie, alternatywa, country, punk i elektro.
1: I dla każdego coś dobrego.
0: Właśnie, ale jak to jest, bo ty też... No poszukujesz, czy to jest taki moment, że jak się poszukuje, to się kiedyś znajdzie?
1: Z jednej strony dobrze by było nie znaleźć, żeby, bo samo szukanie jest bardzo przyjemne, a z drugiej jednak fajnie by było jednak taki jakiś swój styl chyba wypracować i czuć się w nim dobrze i w jego ramach już działać.
0: Ale grałaś koncertów sporo w różnych składach i... To chyba zawsze jest też taki kompromis w czasach, w których trudno grać koncerty, bo nie bardzo jest gdzie, o tym zawsze narzekamy. Lub też stwierdzamy fakty w Tutti Frutti Workshop i pewnie dołączysz do grona osób, które chciałyby grać, a nie bardzo jest gdzie. No ale można sobie twoje koncerty zobaczyć choćby, nie wiem, z rozdania nagród Jach, film sprzed wielu lat, gdzie grałaś, co prawda, tam był akurat playback, ale miałaś też skład, tak?
1: Ale nikt o tym nie wiedział.
0: No nie, też zdradziłem sekret. Nie, no zmierzam do tego, że po prostu grałaś w różnych możliwych konfiguracjach. Widziałem swój fantastyczny koncert 2 lata temu na festiwalu ECU, gdzie miałaś na przykład eksperymentalne bardzo podejście do saksofonu. Zresztą ten saksofon się u ciebie pojawia w różnych odsłonach.
1: Zresztą to jest ten sam muzyk, Irek Wojtczak.
0: Tak jest, właśnie, Trójmiasto.
1: Bo spod Łodzi. Jest...
0: Trójmiasto, ty jesteś z Trójmiasta. Istotne pytanie, najpierw pytanie, jeśli ktoś z państwa wybiera się do Sopotu, to co byś poleciła z atrakcji turystycznych? To jest pierwsze moje pytanie. A moje drugie pytanie jest takie, rzeczywiście, czy to środowisko trójmiejskie, bo zawsze o tym mówię, jest takie wciągające... zintegrowane, tak jak się przynajmniej mnie zawsze wydawało, i inne od całej Polski?
1: Polecam pospacerować po lesie sopockim, a czy też w ogóle Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
0: Ale... I to jest odpowiedź na pierwsze pytanie.
1: Nie, no chciałabym rozwinąć, że również uliczki wszelkie, te mniej popularne, żeby sobie troszeczkę pobłądzić po tym Sopocie. Zresztą chyba to się wszędzie sprawdza, żeby poznać miejsce z innej perspektywy i wtedy jest ciekawsze. Drugie pytanie. Tak, na pewno jest to odczuwalne, ale tak samo jak przyjadę do Łodzi, to zupełnie czuję, że to jest oddzielny byt muzycy tutaj. Styl muzyczny, który tutaj dominuje.
0: Mamy jakiś?
1: Tak.
0: Aha.
1: Jest to tak lekko industrialne, ale też pamiętam, jak rozmawiałam z kolegą, zresztą z Bydgoszczy z kolei, który powiedział, łódzkiego muzyka to zawsze na ulicy rozpoznasz.
0: No po czym się rozpoznaje łódzka muzyka?
1: No, te czapeczki takie macie, czarne takie...
0: Czapeczki?
1: No jak się one nazywają, te takie kwadratowe...
0: Furażerki? Ale to chyba nie, to nie pamiętam. Jest taki jeden człowiek, który
1: nie,
0: chodzi
1: jak
0: w
1: się na przykład twoja, ona jest jakaś taka wojskowa.
0: Moja czapeczka? No, no. Mam bardzo różne czapeczki. Jestem od takich sportowych, po Wojtek Król, tak, pozdrawiamy Wojtka też. Chyba patrolówki to miałeś na myśli.
1: Patrolówki, o.
0: A to ciekawe, że to...
1: No widzisz, i wczoraj na przykład...
0: Jakieś niemieckie korzenie.
1: Wczoraj, no tak, lubicie kontrolować może gdzieś tam podświadomie. A
0: ty nawiązujesz do Marcina Pryta, którego wczoraj spotkaliśmy na mieście, tak. Legenda absolutna. Pozdrawiamy również. Słuchaj, bo odbiegam od tematu, uciekasz od Sopotu i od Trójmiasta, ale no ja dla odmiany mam zupełnie coś innego. No to jeżeli mamy tak iść stereotypami, to mi się wydaje, że taki trójmiejski muzyk to jest taki Goran, jest takim trochę przykładem, taki jaka kolorowa koszula, jakiś taki nieobecny, przewiany wiatrem z nadmorza. Znaczy nie mówię, że Goran, tylko no wszyscy tacy są, jesteś tacy nieśpieszni.
1: Dokładnie. Ja nie pochodzę z Trójmiasta, ale mieszkam tam już ponad 20 lat i szczerze mówiąc też mam takie odczucie. Ciekawa jestem, czy przesiąkłam nim, takim stylem bycia. Ale ta nieśpieszność, wyluzowanie chyba wynikające z wody, która...
0: Wszyscy mówią, nie, to naprawdę, to potwierdzają, że jak macie dosyć, to idziecie sobie na plażę i wam przewiewa po prostu złe
1: myśli,
0: ale mamy dokąd. No.
1: Ale to właśnie się przekłada na nieśpieszność, która w zasadzie teraz jest potrzebna nam, tylko... Ja niekoniecznie to czuję, szczerze mówiąc.
0: Może to jest taki schemat, który już nie istnieje, bo to są jakieś takie historie sprzed wielu lat, zostały nam w głowach.
1: Nie, nie, ja to właśnie cały czas czuję. Ja się czuję, że jestem dziewczyną z Mazowsza.
0: Z Mazowsza?
1: Tak.
0: No dobrze, dziewczyna z Mazowsza, to teraz powiedz, bo teraz chciałbym, żebyśmy zagrali te utwory, które już co prawda na antenie radia się pojawiały, ale nigdy z komentarzem. Raz, dwa. Bo to jest, są cztery utwory, które są singlami, nazwijmy to, ja to nazwałem zepki, ale no, nowe utwory. Pierwszym było Raz, dwa, dobrze pamiętam?
1: Raz i dwa.
0: Raz i dwa, przepraszam. Otwiera cykl czterech utworów, które co, za chwilę się znajdą na jakimś materiale, czy na razie nie wiesz, co będzie dalej?
1: Planuję zrobić z tego album, już pracuję nad kolejnymi utworami, ale jeszcze bardziej zaczęłam odbiegać w troszeczkę inne, eksperymentalne, teraz z kolei samplowe rzeczy, więc ciekawa jestem, na ile to będzie można skleić ze sobą, ale bardzo lubię opowieści w albumach, więc myślę, że jakoś to ładnie w opowieść złożę.
0: Opowieści do czytania, czy opowieści do słuchania? Czyli mówisz, że w książeczce z wkładką?
1: Nie, nie, nie, nie, do słuchania.
0: Czyli teksty.
1: Słuchowisko.
0: Czyli to będzie słuchowisko. A jak jest kolejność?
1: Nie, koncept album, to mam na myśli.
0: A to zagrajmy teraz w takim razie dwie pary. Pierwsza para, raz, dwa i...
1: Raz i dwa.
0: Raz i dwa, przepraszam. I?
1: Co jest... Szept.
0: Szept. Izes. Po nocy.

0: Znane już z naszej anteny dwa utwory Izes, a teraz będą jeszcze te dwa z epki, właściwie z epki. Znowu powiedziałem epka, nie wiem dlaczego. Bo chyba
1: po prostu muszę tą epkę wypuścić.
0: Nie, skoro masz z tego zrobić płytę, to po prostu dograj jeszcze 6 utworów i dobrze, będziesz miała płytę.
1: Dobrze.
0: Służę studiom i tym mikrofonem, do którego teraz mówimy. Bardzo
1: dobrą
0: zresztą
1: radą.
0: I dobrą radą, bo ja dobra rada oczywiście zawsze w cenie. Natomiast co chciałem powiedzieć, że no tutaj to się wszystko stylistycznie ze sobą łączy, bo mam wrażenie, że te poszukiwania teraz się jakoś połączyły w takim w jednym przynajmniej nurcie. Czy to też jest kwestia tego, że pracujesz z tym samym człowiekiem od jakiegoś czasu, z producentem, którego warto wspomnieć?
1: Tak, Andrzej Izdebski. Faktycznie wszystko, co robiłam, to było z nim, chociaż pierwszy album prawie cały zrobiłam sama na samplach.
0: I chcesz do tego wrócić?
1: Chcę wrócić jakkolwiek do tego, nie że w 100%, ale faktycznie no, od tego się cała moja przygoda już w wieku 12 lat zaczęła. Nawet miałam śmieszną historię kiedyś z Ninja Tune, wytwórnią angielską, że...
0: Opowiedz, bo to jest dobra historia, ja ją znam akurat, to jest świetna historia.
1: Że wysłałam do nich demo, mając, zdaje się, nie wiem, 17-18 lat i na pewno jeszcze wtedy mieszkałam w Ciechanowie. I nie wiem dlaczego, bo już miałam telefon komórkowy, a podałam numer domowy, stacjonarny taki, wiesz, na kabelku, nie? Kojarzysz, były
0: no tak,
1: takie.
0: No tak, było coś takiego, ja to pamiętam, wiesz, państwo też może jeszcze. Mamy cały czas w radio taki telefon.
1: O, można zadzwonić, tak?
0: Można, ale nie teraz,
1: na bo
0: nie jesteśmy, teraz nie... mimo wszystko nie jesteśmy na żywo, choć pozory mylą.
1: No ale no i może ktoś odbierze.
0: No, też prawda. Mi państwo, zadzwońcie teraz do radio i powiedzcie coś miłego realizatorowi, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście, lub realizatorce. To będzie... Osobie realizującej.
1: Tak, niesamowita przygoda, no, tak połączyć.
0: Szaleństwo zupełnie. No dobrze, opowiadaj tą historię.
1: I odebrała moja mama. Pamiętam, że akurat po prostu wyprzedziła mnie, bo zawsze, kiedy w domu dzwonił telefon, no to tak jak...
0: Czekałaś na telefon z Ninja Tune.
1: No nie, ale po prostu dzwonił, myślałam, że może właśnie do mnie. Odebrała moja mama, ale była zniecierpliwiona, bo po prostu była w trakcie przygotowywania obiadu i zaczęła coś po polsku tam mówić, że halo, kto dzwoni z pretensją, bo...
0: Przeszkadzali,
1: dokładnie. I się rozłączyła. Tylko, że to już był taki nowocześniejszy telefon, że mogłam zobaczyć właśnie z jakiego
0: telefonu.
1: A telefon.
0: To było plus 44.
1: Dokładnie i nawet zgadzał się numer z tym, jaki był podany na stronie.
0: I oddzwoniłaś do Ninja Tune?
1: Tak, ale niestety mieli zablokowane przychodzące i stwierdziłam, że widocznie skoro drugi raz nie zadzwonili, to po prostu może chcieli powiedzieć, że dzięki, że wysłałaś, ale no niestety nie, ale z perspektywy
0: myślę, że nikt
1: czasu...
0: żadnej wytwórni płytowej nie dzwonił po to, żeby podziękować.
1: No właśnie, ale wtedy nie wiedziałam, bo nie miałam doświadczeń żadnych, wiesz, takich muzycznych jeszcze.
0: W ogóle w tej branży rzadko się dziękuję.
1: No właśnie.
0: I to chyba się nie zmieniło od lat, natomiast myślę, że z tej historii płynie morał podwójny, ale to może państwo sobie dopowiedzą, jaki był...
1: Bo to sama możesz, nie wiem jaki.
0: No nie, może być na przykład, że nigdy nie pozwalać rodzicom odbierać telefony, albo żeby nie podawać numeru stacjonarnego.
1: A wiesz, że bardzo często menadżer jest właśnie rodzicem? Tych znanych, tych lubianych.
0: Nasze konkretne przykłady możemy tak, no Michael na początku, prawda, i paru jeszcze innych, ale to się nigdy dobrze nie kończyło. Za to dobrze się skończy nasza audycja, ale zanim jeszcze się pożegnamy, to posłuchajmy tych dwóch utworów, które dopełniają tych czterech utworów, które nie są lepką, a mają być płytą.
1: Tak.
0: I w kolejności posłuchamy dwóch piosenek pod tytułem
1: Wdech oraz Płacz.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Najwyższe pensje w samorządach łódzkiego. Radio Łódź analizuje oświadczenia majątkowe. Rozpoczęła się jedna z większych inwestycji drogowych w powiecie tomaszowskim. Lepsze warunki dla sportowców i kibiców. Łódź przebuduje stadion lekkoatletyczny. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Od niemal 170 do nawet 400 tysięcy złotych. Tyle zarabiają wiceprezydenci, sekretarze i skarbnicy największych miast w Łódzkiem. Radio Łódź przeanalizowało oświadczenia majątkowe w regionie za zeszły rok. A o szczegółach Michał Dąbrowski.
11: Najmniej, bo niecałe 170 tysięcy złotych zarobiła sekretarz miasta Skierniewice Edyta Cieślak. Niemal na czele stawki plasuje się skierniewicka wiceprezydent Iwona Górniak z wynikiem 315 tysięcy. Zwycięzcą pod względem zarobków jest jednak skarbnik Łodzi Krzysztof Mączkowski, który zarobił w 2025 niemal 400 tysięcy złotych. Co na to mieszkańcy?
12: Takie sumy idą nie wiadomo na co. Miasta tak jak są, tak są.
13: Trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo.
14: Jeżeli ktoś już ma rzeczywiście eksponowane stanowisko, to niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
11: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: W Radiu Łódź sprawdziliśmy zarobki prezydentów i ich zastępców w stolicy regionu, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Skierniewicach, Sieradzu i Kutnie. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie.
15: Więcej na radiołódź.pl.
10: Uwaga kierowcy, rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 w powiecie tomaszowskim. Prace prowadzone są na ponad 55-kilometrowym odcinku między Rokicinami a Łaznowem. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, 8 przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz nowego oświetlenia, mówi Radio Łódź Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
16: Wykonano znaczną część odkumusowywania pasa drogowego, co jest konieczne do rozpoczęcia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, które planowane są do uruchomienia jeszcze w tym miesiącu. Będzie się to wiązało z prowadzeniem ruchu wahadłowego na poszczególnych fragmentach drogi objętej robotami, a więc kierowcy mogą spodziewać się utrudnień.
10: Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 rok. To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już w czwartek, 13 sierpnia. Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
17: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
10: Niektóre składy zostaną wydłużone do maksymalnej liczby 13 wagonów. Spółka uruchomi także podwójne składy pociągów Pendolino. Weekendowy szczyt potrwa do wtorku 18 sierpnia. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby. Bilety na weekendowe połączenia znajdują się we wszystkich kanałach sprzedaży. Duże zmiany czekają stadion lekkoatletyczny przy ulicy Lumumby w Łodzi. Miasto wybuduje tam nową, zadaszoną trybunę dla ponad 1000 widzów. Dzięki inwestycji kibice będą mogli komfortowo oglądać zawody niezależnie od pogody. A kto jeszcze na tym skorzysta, o tym Weronika Skibińska.
18: Dla lekkoatletów to nowe i lepsze warunki do treningów, na które czekali latami. Pod trybuną powstaną szatnie z natryskami dla około 100 zawodników, siłownia, gabinet fizjoterapii oraz pomieszczenia do odnowy biologicznej. Zaplanowano także gabinet kontroli antydopingowej i zaplecze medyczne. Stary tartan na zewnątrz również będzie zastąpiony nowym. Po remoncie stadion będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt zostanie wyposażony również w nowoczesną wieżyczkę sędziowską z pomieszczeniami dla organizatorów, sędziów i spikerów, co pozwoli organizować zawody nie tylko lokalne, ale również wojewódzkie i międzynarodowe. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Przebudowa obejmie również teren wokół stadionu. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2028 roku. Łódzką manufakturę opanują samochody elektryczne. Święto motoryzacji pod nazwą New Mobility Experience zacznie się już za 2 tygodnie. Do udziału i korzystania z bezpłatnych atrakcji zachęca wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
19: Tutaj na parkingu manufaktury właśnie będą postawione różne rodzaje, różne wersje i różne modele pojazdów elektrycznych, które będzie można przetestować wraz z profesjonalnymi kierowcami, oczywiście za kółkiem.
20: Zapraszam Was serdecznie, będziecie mogli pościgać się ze mną na symulatorze za kierownicą samochodów wyścigowych czy rajdowych. No i wsiądę też podczas jazd testowych na prawy fotel i postaram się wprowadzić Was w świat elektromobilności.
10: Mówił łodzianin i rajdowy mistrz Europy Mikołaj Mikomarczyk. Wydarzenie pod łódzką manufakturą odbędzie się 21 i 22 sierpnia. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Wczoraj ostrzeżenia o upałach i burzach, a dzisiaj dość spokojnie w naszym regionie, na termometrach 20 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura powinna spaść, być może oczywiście spadnie do 16. Wiatr słaby z kierunków północnych, a jutro w dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i temperatura maksymalna. Wszystko wskazuje na to, że może nawet do 26 stopni, także całkiem przyjemna ta sobota.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Halo, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
22: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
23: Hello, people, I'm Boyd George, and you're listening to Tutti Frutti.
24: My name is Tony.
25: You are listening to the Tutti Frutti Buck Show.
26: My name is
27: Hi there, this is Tony Amos, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
28: Hi, I'm Mitch Ure, you're listening to Tutti Frutti Workshop.
29: Kochani, z tej strony nieskomplikowane dwuręki artysta z mięsa, kolega Jarek Janiszewski. Pozdrawiam serdecznie Tutti Frutti Workshop, to nazwa tego magazynu.

0: Tutti Frutti Werk, show Maciej Werk, druga godzina programu, też trójmiejska, tak jak obiecałem przed chwilą, przywitała nas oryginalna kompozycja grupy Bielizna. Chciałbym tym samym wrócić do rozmowy, którą kilka lat temu przeprowadziłem właśnie w Trójmieście w domu, a dokładnie w ogródku przydomowym Jarka Janiszewskiego, zwanego doktorem, właśnie lidera i wokalisty grupy Bielizna, też czynnego animatora kultury wszelakiej, przedziwnej, Lala Mido na przykład, jeżeli Państwo pamiętacie. Jarek ponad rok temu zachorował na tyle ciężko, że sparaliżowała mu twarz i w tej chwili trudno też jest mu mówić i trochę jego specyficzny styl mówienia się bardzo zmienił i niestety pracuje nad tym, żeby odzyskać pełną sprawność również aparatu mowy i śpiewu. Dlatego myślę, że tym bardziej posłuchajmy tej rozmowy, bo warto, bo to ciekawy człowiek i piękne nagrania poczynił z grupą Bielizna.
1: Witam serdecznie. Dziś zgodnie z zapowiedzią rozmowa znów wakacyjna i znów luźna, aczkolwiek o dość, myślę, poważnych tematach historii polskiej muzyki, to tej, którą ja uwielbiam. No, bardzo mi miło, że człowiek, którego słuchałem, gdy byłem dużo młodszy i miałem jeszcze więcej włosów na głowie, teraz jestem u niego w ogródku, Jarek Janiszewski. No, ja mogę powiedzieć, że Bielizna, bo dzisiaj głównym tematem będzie rozmowa o reedycji pierwszej cyfrowej w historii tej płyty, czyli płyty Tak, cyfrowa reedycja, bo znaliśmy ten materiał tylko z taśmy. Ale ja zadam Ci pytanie w ogóle na początek inne, podobne jak zadaję tutaj wszystkim trójmiejskim moim interlokutorom. Jak to się stało, że Wy jako tak zwana trójmiejska scena dokonaliście jakiegoś takiego absolutnego przełomu w historii muzyki polskiej w ogóle, bo tak jak mówię, zawsze istniały te trzy sceny. Muzyczna scena Łodzi, rzeszowska i trójmiejska. Ta trójmiejska była najszersza, jeżeli chodzi o stylistykę, ale zarazem też chyba najbardziej świeża. Czy to jest rzeczywiście tak, że ludzie przywozili tutaj płyty i te płyty przez kanał La Manche docierały najpierw tutaj?
2: Witam najpierw, przywitam się ze wszystkimi. Pytanie ciekawe o tyle, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony to jest tak, bywają generacje, tak jak w piłce nożnej, no tutaj odwołam się teraz do ostatniego mundialu, że można w różnych tam drużynach występować, strzelać bramki w lidze niemieckiej czy tam innej, a pojechać na mundial i okaże się, że jest to zlepek osobników, którzy nie potrafią, nie wiem, wygrać z drużyną tam z miejsca 80 albo 90. I nie ma generacji w tej chwili takiej, która by wspólnie coś stworzyła. Tutaj nawiązuje do piłki nożnej. Z drugiej strony mieszkaliśmy od początku świata w Trójmieście. Oczywiście, że dostawaliśmy mnóstwo płyt jako pierwsi. Ja sobie przypominam, jak pojechałem kiedyś do Warszawy i zabrałem film z Princem Purple Rain. Tu nikt w Warszawie nie wiedział, co to jest. Ja mówię, popatrzcie na typa, który niedługo zrobi karierę. Oni oczy otworzyli, zwłaszcza Grzesiek Brzozowicz, który był szefem Riviery Remont. I oni tak wpatrywali się, nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Ja miałem z tego doskonałą zabawę, bo pierwsze płyty Joy Division i punk rocka amerykańsko-brytyjskiego przychodziły tutaj, ale to wcale nie oznacza, że ten ruch specjalnie, czy narodził się tu tylko dlatego, że mieliśmy dostęp do świeżych płyt, bo to często wygląda tak. Co z tego, że ktoś ma ciekawe wzorce, kiedy nie potrafi tego przetrawić i dołączyć czegoś swojego, tak, żeby zaprezentować jakąś nową wartość. Było też mnóstwo innych osób w Polsce, którzy mieli rodzinę, nie wiem, w Stanach czy w Londynie i oni też mieli materiały, mogli po prostu sięgnąć po to, bo cały czas dziennikarze gdzieś tam szukają takiego trycha takiej prostej drogi do tego, że dostali chłopcy dużo płyt, posłuchali, że tak się tam gdzieś grało, to być może to jest takie miłe, fajne, świeże i tak dalej. Nie, myśmy, ta generacja, znowu powracam do tego określenia, nasza, była z jednej strony szalenie otwarta, szalenie sympatyczna i też, co jest istotne, to też jest warstwa obyczajowa, że myśmy się spotykali, myśmy się lubili, myśmy razem pili piwo, jedli, nie wiem, wędzone ryby, śledzie, różne inne historie, myśmy organizowali wspólne koncerty w legendarnym klubie Burdel, gdzie żeśmy się zapraszali wszyscy z Trójmiasta, nie było żadnej rywalizacji, bo być może dlatego, że nie było, nie wiem, pieniędzy, kontraktów, ale to wszystko, te wszystkie elementy wpłynęły na wartość końcową, że nagle był wysyp, czyli z jednej strony generacja osobników otwartych na nowe dźwięki, z drugiej strony ludzi takich, którzy mogli wziąć na warsztat to wszystko, co dostali gdzieś tam ze świata, z Europy i w jakiś sposób to przetworzyć. No i trzecia rzecz, że nie były to jednostki zamknięte, nie były to jednostki takie, jakby to powiedzieć, tłamszone, bo ja przyznam się, myśmy mieli kilka takich wesołych przygód. To ja powiem, pamiętam nasz pierwszy koncert w Katowicach, w klubie Akant, taki był kultowy klub. Nas po przeglądzie tak zwanej nowej sceny z Trójmiasta, jako jeszcze bieliznę Geringa, bo wszystkich bulwersowała nazwa, zaproszono tam i tam, pojawił się zespół Róże Europy. Zresztą do dzisiaj utrzymujemy kontakty z chłopakami, bo to bardzo sympatyczna załoga. Ale to był taki przykład tego, jak Polska w tej chwili wtedy się zachowywała. Wszyscy na czarno poubierani, stylistyka, koraliki, wszyscy siedzą gdzieś tam, taka kamera za estradą, nic tam niewiele mówią, każdy odgrywa jakąś rolę, nie wiem, tak jakby był Johnny Rottenem, czy tam, nie wiem, Robertem Smithem z The Cure, a my, wesołe chłopaki, kupiliśmy chyba 17 win na koncert, zabawa trwa, siedzimy tam na tej pakamerze za estradą, jedno wino, drugie wino, trzecie wino i pamiętam, pojechaliśmy nawet z załogą naszą, chłopakami, którzy nas lubili, myśmy jeździli z takim tabunem i pamiętam, jeden z naszych kolegów, niejaki Paszczak, zwrócił się do któregoś z chłopaków z Ruszy Europy i mówi tak, ty, co jesteś taki smutny? A to oni tacy zachłukani, no i z jednej strony gwiazda, z drugiej strony niewiele mówią, mówi, masz wino, napij się, chłopie. Za chwilę do drugiego, ty jesteś też smutny, masz wino. Dostali od nas chyba 4 czy 5 win i wyszli na koncert zaprawieni tak profesjonalnie, tam kiwali się i falowali jak łane zboża, ładnie to wyglądało, zagrali przyzwoity koncert, bardzo wesoły i nagle jakby mi się taka lampka zaświeciła, że można się spotkać z chłopakami napić, że ten koncert ma być czymś sympatycznym, wesołym, jakoś magnesu energii, a nie po prostu takim klimatem jak, słuchaj, z Auschwitz, ktoś tam stoi, ktoś jest blady, jakiś dramat, gdzieś tam się opowiada. Faktem jest, że oni wtedy byli na takim etapie opowiadania jakichś takich twardych historii. Józef Stalin, Benito Mussolini podzielili tam kraj, tutaj coś się dzieje, ty jesteś stłamszony i tak dalej. A my mówimy, ty człowieku, no to co z tego, że jesteś stłamszony? To nie mów im, bo oni wiedzą, że są stłamszeni. Tu trzeba im podać po prostu jakieś antidotum, tak, żeby obśmiać to wszystko, co tu się dzieje, obejść to bokiem, tak, od zawiecznej, a nie wchodzić w ten cały nurt, po prostu oni się będą ciąć po tym koncercie. Facet bierze po prostu nóż kuchenny i jedzie po prostu. A my byliśmy zaproszeni jako kapela, która miała być tam gwiazdą w finale zagrać. I patrzymy na tych wszystkich typów, a oni przyszli tam, jakieś irokezy, nie irokezy, wygoleni tam, jakieś znaczki, cuda, po prostu cała ta załoga. No, bielizna Geringa. Co to teraz się wydarzy? Jakiś kosmos, takie podciśnienie. Myśmy oczywiście wypili już tam sporo tych win, ale byliśmy przygotowani na to, że trzeba zrobić voltę taką, której oni się w ogóle nie spodziewali. Słuchaj, zagraliśmy na początek koncertu włoską kompozycję Tornero po włosku. Słuchaj, oni byli tak ogłupiali, patrzyli na nas, jakbyśmy po prostu przeszli operację lobotomii płata czołowego. A ja tam śpiewałem Libedo, Colio Credo, La Nanza Nade Tu, Szeskwiti Quella Lagrima, Tornero, a ci po prostu patrzą i czekają na tego punk rocka. Co to będzie? No ja mówię, chłopaki, no to jest właśnie punk rock, żeby zagrać w klubie Akant Tornero po włosku. No ale potem już od drugiego numera, żeśmy polecieli twardo. Było naprawdę wesoło tam. Riukezy fruwały, bali głowami w ściany, było naprawdę bardzo miło. I powracam do twojego pytania, bo to jest jakby kwintesencja, troszeczkę odbiegłem, ale to wszystko się dzieje, za chwilkę znajdzie taki finał swój sympatyczny, że pewna filozofia postrzegania świata tego PRL-owskiego, taka, żeby znaleźć sobie jakąś dziurę, taką sympatyczną, żeby troszeczkę odejść od tego całego smutku, żeby po prostu udało się gdzieś znaleźć jakąś taką sympatyczną drogę, czyli w formie przyjaźni, grania wspólnych koncertów, imprez, ale żeby nie iść po prostu, nie dołować jeszcze tym bardziej tym, co jest, tylko w jakiś sposób stworzyć ruch, no to słowo wyświechtane, alternatywny, w sensie takim, że nie obchodzą nas te głupoty, które tam pojada, nie wiem, dziennik telewizyjny, gazety, różne inne tajemcze historie. Tworzymy po prostu ekipę, która chce się bawić, chce się spotkać, chce oczywiście przy okazji powiedzieć parę ważnych rzeczy, bo ja pamiętam, jak nawciskałem trochę głupot temu, właśnie Grzesiek Brzozowicz, słynny tam dziennikarz warszawski, przyjechał, wymienił takiego, dodatek był do tygodnika demokratycznego non-stop. taki tam szary papier, byle jaki. No a on zrobił materiały tam z zespołami trójmiejskimi. No i były Pancerne Rowery z Gdyni, tam awangardowa kapela. Później Apteka grająca tam niby muzykę psychodeliczną i tak dalej. Doszło do nas. Ja oczywiście skarbiłem typa jakimiś historiami chorymi, że my tutaj gramy, śpiewamy o chlaniu wina i budy na wydmach i tak dalej. No i on napisał, że jesteśmy high school, punk rock, że to jakieś takie, wiesz, że to nie ma nic do powiedzenia po prostu, bo to tam chlanie, woda, dziewczęta, zabawa, bo szukał jakiejś takiej tajemnicy, że tam ktoś rozrywa serce, tutaj dusza łka, tam ktoś fruwa w kosmosie. A myśmy go skarmili taką chabaniną, tak jak się rzuca jakiemuś typowi gdzieś tam, który przychodzi, jakiś dealer kaczego pierza, rzuca się tam jakoś, wiesz, o chłapy, niech tam sobie coś napisze. A potem trochę zmienił zdanie na temat tego, co myśmy grali, ale taki był jakby klimat tego wszystkiego. I ten ruch, front, generacja i do tego mówię filozofia pewnej otwartości. Dwa, trzecia, czwarta sprawa, że wszyscy chcieli troszeczkę dołożyć coś swojego. Była spora grupa bardzo utalentowanych osobników. I to sprawiło, że tutaj grało się inaczej. Tutaj to wszystko brzmiało inaczej. Tutaj było bardzo mało na przykład zimnofalowych, albo prawie w ogóle nie było takich klimatów. Tutaj znaliśmy doskonale Joy Division, ale nikt nie nawiązywał na przykład do stylistyki Joy Division. Były formacje takie jak na przykład jak Los Piranhas del Baltico, które bardziej pasowały do połączenia punka z rockabilly, tak, bo sekcja Denta wprawdzie skromna była skromna, ale była. Takie formacje jak Bumbakacje w Rzymie bardziej nawiązywały do Velvet Underground niż do tego, co wtedy się tam grało, ale wszystkich nas jakby wrzucono do takiego wora, że to jest nowa scena, że to trójmiejski punk rock. Przecież my z Bielizną, jak zagraliśmy pierwszą płytę, 87 rok, no to mówiąc krótko, z punk rockiem miało wiele wspólnego, bardziej w warstwie jakby ideologicznej, tekstowej, z tym, że ja od zawsze operuję metaforą. To nie pasuje trochę do punk rocka, tak? My nigdy nie graliśmy, ja nie śpiewałem tych tekstów a la Deserter z cyklu, że tu jest nie wiem, milicja, ktoś kopnął drzwi, nie masz czym oddychać i tak dalej. Mnie to nie interesuje po prostu, bo ja bym chciał, i tak, takie było dążenie tego zespołu, pisać rzeczy, które będą miały pewną wartość za 10, 15 czy 30 lat, tak? Mnie nie interesuje pisanie tekstu w stylu, nie wiem, panie Wadku, pan się nie boi, tak? Operowanie takimi prostymi schematami, dlatego, że dzisiaj nikt nie ma pojęcia, tak? Kim był Waldemar Pawlak z młodego? Ci, którzy po prostu dzisiaj mają, nie wiem, 19 czy tam 17 lat, ich to nie interesuje. Mnie interesują rzeczy, które są w miarę uniwersalne, tak? Które gdzieś tam powrócą do ludzi. Przykładem jest chociażby płyta Tak, gdzie mamy taki utwór, tutaj odniosę się do tego, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Utwór, który się nazywa Hudoberta przejmuje rząd dusz. Opowieść o tępym chamidle, które rości sobie prawa do tego, by być przewodnikiem stada, by być jakby intelektualną elitą, a jest to po prostu chamidłem do kwadratu, czy tam do skali logarytmicznej. Mamy powtórkę z rozrywki, mówimy o tym, co dzieje się w tej chwili w Polsce, tak?

0: staram się teraz jakby scalić na nasze pierwsze, twoje pierwsze pytanie. Otóż...
1: Ja myślę, że fosfor tutaj. Ja wyczułem, że to jednak jest kwestia fosforu z tych ryb, wiesz?
0: Fosfor, jod, klimat. I wiesz co, mój kolega Maciej Bednarek, który jest teraz znany jako Zur Deluxe, świetny DJ, a kiedyś i Los Piranhas de Baltico i parę innych formacji, Marilyn Monroe,

0: Wpływa zupełnie jakby inna kultura dźwiękowa, tak? Inny sposób pojmowania dźwięku, inny klimat, który się gdzieś słyszy, co jest nieuchwytne.
1: A powiedz mi, czy teraz myślisz, że nowe pokolenie tworzące w Trójmieście ma tak samo dużo czasu, jak wy mieliście?
0: Wiesz, jest to trudne pytanie, dlatego że gro zespołów z trójmiejskiej sceny alternatywnej złożone było z osobników, którzy kończyli albo licea, albo studia, i myśmy mieli ten czas wyliczony zupełnie inaczej, tak? To był taki czas szaleństwa. No, dzisiaj licealiści, nie wiem, chodzą po imprezach, piją wino albo się tam tarzają gdzieś w łóżkach, wymieniają się jakimiś partnerkami, a myśmy mieli czas na to, żeby zajmować się graniem, ale dzisiaj ten czas płynie troszkę inaczej, tak? Myśmy żyli w takim pewnym zamknięciu i to nasze granie było taką próbą wyrwania się z tego zamknięcia, stworzenia własnego świata. Myśmy czytali dużo książek, myśmy chłonni byli wszystkiego tego, co przychodziło ze świata. Nieprzypadkowo uczyliśmy się tego angielskiego, żeby znać teksty kapel, znaliśmy składy zespołów, kto gdzie grał i tak dalej. Dzisiaj generalnie to wszystko wygląda zupełnie inaczej, dlatego że stopień skomercjalizowania, stopień ogłupienia tymi wszystkimi różnymi Twitterami, Facebookami, różnymi innymi ciekawostkami jest kosmiczny, tak? Ja lubię wykorzystywać Facebooka do tego, żeby reklamować imprezy, tak, że jest koncert, coś się dzieje, rozumiem, okej. Ale kiedy patrzę na swoich znajomych, którzy od rana do wieczora siedzą tam na tym nędznym Facebooku i tam opowiadają, a tam Marysia, a byłem dzisiaj w sklepie, a wróciłam, a zrobiłam kup o 11, a tu mój pies przeleciał, a tu zdjęcie i tam potem patrzę i kilkaset osób, no fajnie miałaś, poszła gdzieś tam, byłaś tu, a tam zobaczyłaś coś tam i znalazłaś, nie wiem, 5 zł na ulicy. Kompletna tragedia, tak? Ja spotykam się z tymi osobnikami, nie mają nic do powiedzenia, jest to po prostu przykre i dramatyczne, tak? Bo z jednej strony wychodzą czasami młode kapele na estradę, ale trzeba wyjść po coś, tak? Bo jeżeli ktoś nie ma, nie wie dlaczego, a czy wie, no wychodzi się też oczywiście, żeby ogłupić jakoś Marysię i gacie z niej ściągnąć szybciej, tak? Po cholerę tam się z nią umawiać gdzieś i tam, wiesz, opowiadać jakieś historie. Najlepiej wyjść tam, wyrzęzić jakieś 3 akordy na gitarze, albo najlepiej wrzucić jakiś program komputerowy, tak? Bo teraz na gitarach już się coraz mniej gra, tak? Stąd na przykład firma Gibson przecież padła. Wszyscy sięgają po komputery, dlatego że nie potrafią grać na innych instrumentach. I gdyby na przykład takim różnym osobnikom wyłączyć dzisiaj prąd, no to ich nie ma. Tak, po prostu nie istnieją, nie są w stanie akustycznie niczego zagrać. Stąd trudno te pokolenia się porównuje, bo młodzież może odbić mi piłeczkę i powiedzieć tak, nie, no my jesteśmy, bierzemy w innych czasach, jesteśmy wyluzowani, jeździmy po świecie i to też jest pewna prawda, tak? Ten brak idei często wynika też z tego, że dzieciaki nie mają tak zwanego aparatu poznawczego, żeby zlokalizować też wroga, tak? Bo oni mówią, no to no jest fajnie, no tutaj zarobię parę groszy gdzieś tam w jakiejś knajpie, dorobię sobie wakacje, bo tata mi da, pojadę tu, klimat, a tu nagle coś opowiada o PRL-u, że walka o wolność, o konstytucję. Te dzieciaki po prostu jakby nie czują tego w ogóle, tak? To jest dla nich obce, to jest nieuchwytne. Oni chcą żyć tu, teraz, bawić się i zauważyłem, że wpływ tej komercyjnej, jakby komercyjnego świata jest taki przeogromny, bo patrzę na to, że ta młodzież nie ma nawet czasu. Oni sobie nie wyobrażają, że co, spędziliby, nie wiem, 2 czy 3 lata realizując płytę, tak? Przecież trzeba kupić instrumenty, trzeba nauczyć się na nich grać, trzeba odbywać regularne próby i oczywiście jest zawsze promil, czy tam 2 promile takich osobników, którzy gdzieś będą zawsze chcieli grać, zawsze będą chcieli tworzyć, ale w masie swojej tam dzisiejsza młodzież tak zwana, hasło jest wcale niepojemne, ma inne priorytety, takie żałosne słowo. Znaczy, gdzie indziej lokuje swoją ideę szczęścia, tak? Balanga, klimat, dziewczyna, randka, kosmos, przygoda. Natomiast nie ma w tym jakichś tam głębszych treści, no bo być może oni są też szczęśliwi. Wiesz co, powiem ci tak, jakiś filozof stwierdziłby, być może szczęśliwy człowiek nie musi tworzyć rzeczy, które mają jakąś głębię, tak? No bo kiedyś pamiętam, nabijano się z amerykańskich farmerów, że oni nie wiedzą, ile kontynentów jest. na ziemi. A z drugiej strony ktoś mówi, ty, jak on jest szczęśliwy, to po cholerę mu ta informacja, tak? Ma pole kukurydzy, zapieprza od

0: poniedziałku do piątku. Uchleba się jak bydle od piątek i w sobotę, w niedzielę leczy kaca i w poniedziałek znowu idzie orać. Jest szczęśliwy, tak? Grosz się zgadza, wszystko jest okej. Okay. Także...
1: No to nie jest jakaś definicja country music, tak w skrócie?
0: No, nie. To nie jest definicja country music, jest po prostu definicją bazy tego, że dzisiaj ktoś, kto... Jeszcze inaczej to złapię. Może dla mnie zawsze ideą było coś takiego, że wychodzę na estradę po coś, tak? No nawet diskopolowcy mają swoją ideę, tak? Oni przyjeżdżają, żeby dać ludności prostej, nieskomplikowanej, proste dźwięki pod nogę do piwa czy tam do kiełbaski, żeby skakali. I dlatego ich hasło czuje to jest rączki w górę, teraz rączki w górę i wszyscy rączki w górę. Jest okej. Okay. Mają jakiś przekaz, komuś się podoba albo nie, ale trzeba wychodzić na estradę, mając po prostu pewien pomysł na siebie. I to jest disco polo, to muzyka alternatywna, to muzyka rozrywkowa i tak dalej, ale widzę, że jest ogromna grupa młodych, którzy oczywiście no, chcieliby zarabiać dużo pieniędzy, tak, wypromować jakiś tam przebój, po to tylko, żeby wydaje mi się, że jest to sposób na życie, sposób prosty, nieskomplikowany, ale nie są w stanie ani czego skomponować, ani nie są w stanie czego stworzyć. Ja często mijam się na różnych takich dziwnych meetingach, jakichś tam festynach, a to tam ćwierćfinalista Idola, a to półfinalista programu Mam Talent, a gdzieś tam. I nagle się okazuje, że jest spora grupa osób, które owszem, mają talent. Potrafią śpiewać, mają ładną barwę. Tylko nic z tego nie wynika, dlatego że nie są w stanie stworzyć niczego sami. Dopóki nie spotkają kogoś, kto im coś napisze, zrobi, zaaranżuje i tak dalej, to ich po prostu nie ma. No, tak to dzisiaj wygląda.

0: To jest rzecz oczywista, że żyjemy w czasach produkcji, która oczywiście może być tak znakomita, jak i pomagać jedynie, żeby osiągnąć cel tak naprawdę, głównie oczywiście komercyjny. Natomiast wróćmy do prawdziwej, do tego, w co chyba obaj wierzymy i po to robimy to, co robimy, czyli do prawdziwej, tak powiem, sztuki. Prawdziwa sztuka po wielu latach ukazała się na wersji O, dostaję czekoladę od Jarka. To wzruszający bardzo moment. Napiszę tę piosenkę. Natomiast 11 kompozycji wydane kiedyś tylko na kasecie. Ja dałbym głowę, że ta kaseta leży gdzieś po prostu w jakichś odchłaniach i czeluściach u mnie w domu, dawno w domowym. I tutaj taki Polak potrafi. Czyli crowdfunding, nowa moda, którą zapoczątkował moim zdaniem zespół, który uwielbiam, pewnie ci dobrze znany dla odmiany, awangardowy projekt niemiecki Einstürzte Neubauten, bo to oni pierwsi zrobili taki, to się nazywało Supporters. I to jest bardzo dobry pomysł, że jeżeli ktoś nie do końca ma ochotę inwestować swoje pieniądze w muzykę, to może poprosić swoich fanów, czyli trochę na bazie sentymentu. Ja mam wrażenie, że to jest to, co też ostatnio rozmawiałem z kolegą Goranem, a propos też sceny trójmiejskiej i tego, że są duże powroty te zespołów lat 80. czy 90. i te zespoły wracają w wielkim stylu. Mam wrażenie, że jest dobry czas na dobre, sentymentalne granie.
1: Powiem tak. Z jednej strony jest jakaś tak zwana tajemnicza magia. Przepraszam, ta czekolada nie jest może najwyższej klasy, ale jest. Dobrze, że jest. Jest jakaś taka magia, która jest dla mnie czasami rzeczą trudną do opisania, że dzieciaki w wieku 17, 16, 15 lat zaczynają sięgać po lata 60., po lata 70., zaczynają gdzieś tam doszukiwać się różnych ciekawostek i to mnie bardzo cieszy. Być może następuje jakiś taki przesyt tą zalewem tych takich banalnych, prostych, nieskomplikowanych utworów i gdzieś szuka się po prostu czegoś, co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, a co dzisiaj czasami nawet, mówię, działa ożywczo, działa niezwykle, jakby to powiedział, stymulujące na te pokolenia, bo nie ma co ukrywać, że jest ogromna grupa osób, które są przekonane, że sztuka rock'n'rollowa zaczęła się, nie wiem, od Metaliki, a muzyka rozrywkowa od Abby, tak? Jakby nie sięgają głębiej, a jak się nie sięga głębiej, to po prostu trudno docenić na przykład wielu artystów, którzy czerpią garściami z tego, co grało się 30, 40 czy tam nawet 50 lat temu. Także my trzymamy kciuki. Kiedy zaproponowaliśmy w ramach akcji Polak Potrafi wsparcie dla płyty Tag, to bardzo szybko udało nam się zebrać pieniążki. Wystąpiliśmy o kwotę, że dopełnią chyba 6 czy 7 tysięcy złotych. To się udało tam 2 tygodnie chyba, czy 3 tygodnie pozbierać szybciutko. Obiecaliśmy płytę, która będzie dobrze wydana, która będzie poprawiona od strony masteringowej, ale nie mogliśmy zrobić do końca wszystkiego, bo w tak zwanych pomrokach dziejowych zaginęła taśma matka, czyli ta szeroka taśma, na której nagrywaliśmy ślady. Musieliśmy brać dźwięki z kasety. A wiadomo jest, że kaseta to po pierwsze mała prędkość przesuwu, w związku z tym sporo szumów. Dwa, rok 92 to też był taki czas, kiedy były zawirowania związane z dostępem do nowoczesnych studiów nagraniowych. Dlatego, że dopiero pojawiały się polonijne firmy państwowe padły, w rozgłośniach radiowych nie było z kim rozmawiać i myśmy tę płytę nagrywali w bardzo ciekawych okolicznościach, bo udało nam się znaleźć sponsora, to dzisiaj jest takie słowo wyświechtane, ale w 92 roku nie było to proste. Firma nazywała się Infoserwis, która wymyśliła bardzo ciekawą rzecz, to był polski edytor tekstów pod tytułem Tag. Warto tutaj młodym powiedzieć, że na początku lat 90. Były ogromne problemy z polskimi znakami. Dlatego, że jeżeli ktoś używał komputerów w tamtym okresie, miał problemy z literkami, wszystkie różne polskie znaki były po prostu nieakceptowane, bo była tabulatura przygotowana na język angielski. Oni przygotowali to jako pierwsi. I my, nie pamiętam w jakich okolicznościach, żeśmy się z nimi zaprzyjaźnili, okazał się szefem, już wiem, szefem i prezesem firmy był pan Edmund Stępień, miłośnik rock'n'rolla i lat 60. i lat 70. głównie. I zaproponowaliśmy mu, że nazwiemy płytę Tag. Ktoś by dzisiaj uśmiechnął się, że to tak zwany product placement, tak? Jeden z pierwszych. No chyba tak. Nie będziemy tego ukrywać.
0: Tag.
1: Tag. I Zostało to nagrane na żywo, co jest bardzo istotne, bez nakładania na ślady. Graliśmy po prostu, jak to mówi się, na tak zwaną setkę, bo przeważnie zespoły się męczą rok, czy dwa lata, czy trzy, nagrywają dźwięk po dźwięku, żeby to wszystko poskładać. Stąd myślę, że to jest walorem dla niektórych będzie to, że płyta brzmi surowo, bo nie było jakiejś kosmicznej obróbki. Nagrywana była w studiu Zaza, taka tajemnicza historia. To studio wypuściło tylko kilka materiałów. Realizator dźwięku, zresztą nasz stary kumpel, przyleciał z Kanady w dość tajemniczych okolicznościach, o których tutaj nie chcę opowiadać. Był, powiedzmy, że był zmuszony przyjechać z Kanady na jakiś czas do Polski, założył szybko studio. Nagraliśmy ten materiał, mówię, tak jak wspomniałem, grając razem. I cóż, powracamy na chwilkę do idei sponsoringu. Po prostu firma wyłożyła parę groszy. Nie były to pieniądze ogromne. W tamtym czasie zamknęliśmy się, pamiętam, kwotą rzędu 4000 zł, tylko to były inne pieniądze, tak? Żeby to wszystko nagrać, opłacić realizatora, wypożyczyć jeszcze parę urządzeń do obróbki dźwięku. I tak powstała ta płyta. Płytę wydała firma Silverton. Takich dwóch sympatycznych panów, którzy mieli wysypisko śmieci i chyba jedną albo dwie kamienice w Katowicach. I oni byli, jakby powiedzieć, niezwykle energetyczni na tym ruchu. Wydali piersi, wydali bikcyca, robili tego dużo i między innymi na fali popularności naszych pierwszych dwóch płyt, które miały świetne recenzje, to będę się chwalić. Aczkolwiek, co ciekawe, nikt się nie zgłosił, żadna firma, żaden management, nikt. Pomimo tylu lat sami wszystko robimy. Ja jestem zmuszony tutaj działać jak ekonom i producent i wyszukiwać pieniądze na różne dziwne akcje. Wydali ten materiał, ale chyba się nie za bardzo wsłuchali w materię dźwiękową. Bo kiedy już się pokazało to na rynku, no to stwierdzili, że to jest nie to dokładnie, co robiliśmy wcześniej. No myśmy oczywiście mieli zamierzenie, że zmienimy kompletnie dźwięki, przynajmniej na tę jedną płytę. I że kompaktu nie wydadzą, bo zastanawiają się, dla kogo jest ta płyta, co to za muzyka. No panowie nie byli przygotowani, mówiąc krótko, intelektualnie i mentalnie na to, co myśmy tu przygotowali. A my mieliśmy świetną zabawę, bo postanowiliśmy tak ambicjonalnie zdecydowanie podnieść poprzeczkę techniczną sami sobie. Takich przypadków nie ma zbyt wiele, że zespół zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i teraz, żeby zagrać ciekawsze dźwięki, pracuje nad poprawą techniki, nad zdolnościami swoimi, żeby po prostu udźwignąć kompozycje, które sam wymyślił. Tak? Myśmy, pamiętam, że Piotr Pawlak, który potem z Tymonem Tymańskim zakładał zespół Kury, miał taki wtedy okres szalony, potrafił 7 czy 6 godzin ćwiczyć, powiedzmy tam, lewą rękę, wygrywając różne dziwne rzeczy na gitarce. Był zamknięty w pokoju, światło wyłączone, taka wiesz, filozofia, jakby połączyć filozofię, nie wiem, zen, buddyzm i do tego jeszcze punk rocka z rock'n'rollem. I to wszystko wymieszane do taki klimat, że on tam siedział i ćwiczył. Podsielał z chłopaków, jak nagrywaliśmy te dźwięki, bo Piotruś zachowywał się jak kapo z Majdanka, pilnował wszystkiego z taką pałą, że a tu źle zagrane, a tutaj za tempo nie takie. Jest tam kilka takich drobnych sytuacji, gdzie można byłoby oczywiście to zagrać lepiej, ale został zachowany duch żywego grania, tak? To tak się słucha, jakby to był dobrze nagrany koncert. I oczywiście, no, gdybyśmy mieli ślady pojedyncze, można by to zrobić znacznie lepiej, ale mieliśmy już konkretne, całkowite zgranie. Pomogła nam ekipa studia Grześka Skawińskiego i Michał Mielnik, naczelny realizator, który tam u niego działa, z którym nagraliśmy kilka płyt, żeby ten materiał w jakiś sposób udało się troszeczkę poprawić. Tak, nie było to proste, dlatego że jeżeli ktoś ma pojęcie o masteringu czy miksowaniu dźwięku, to wie, że jeżeli jest już jakaś całość, wszystko jest zrobione, to jeżeli się na przykład ruszy część pasma na przykład środkowego, to zaczyna coś być nie tak z wokalami. Jak się ruszy wokale, to coś się dzieje z basem i tak dalej. Generalnie jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się to po prostu w miarę przyzwoicie odzyskać.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Przejście dla pieszych bez chodnika. Mieszkańcy Rudy Bugaj apelują o poprawę bezpieczeństwa. Parada Wolności ponownie opanuje Centrum Łodzi. Organizatorzy odsłonili program wydarzenia. Powiemy też o ostatnim turnusie wakacji z wojskiem. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach 18 stopni. Przejście dla pieszych z pola do rowu albo odwrotnie. W miejscowości Ruda Bugaj w powiecie zgierskim od lat brakuje chodników łączących wieś z Aleksandrowem Łódzkim. Mimo to przejście dla pieszych jest, ale zmusza do deptania roślinności. W okolicy jest również szkoła podstawowa z oddziałem integracyjnym, a sprawie przygląda się Damian Grosicki.
5: Przejście prosto do rowu albo wyprowadzające nas w pole lub jak kto woli po krakowsku można wyjść na pole. Od wielu lat mieszkańcy narzekają na tę sytuację.
6: Tutaj czekamy 30 lat. 30 lat, żeby zrobić 500 metrów odcinek do Aleksandrowa.
5: Mimo ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę dzieci i piesi dorośli są narażeni na niebezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy wsi doczekają się chodnika. Tylko jeszcze nie wiadomo kiedy, mówi rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Zgierskiego Jacek Czekalski.
7: Mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Czekamy na razie na zakończenie pracy Aleksandrowa Łódzkiego.
5: To może być mały skok dla człowieka, ale wielki dla mieszkańców wsi Ruda Bugaj. I tym razem nie przez rów. Damian Grosicki, Radio Łódź.
4: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki może potrwać 2 lata.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Kierowcy liczą na powrót programu osłonowego, ceny paliwa niżej. W związku z kryzysem w cieśninie Ormus benzyna i olej napędowy ciągle są drogie. Rząd zapowiada, że decyzja o ewentualnym powrocie CPN zapadnie w przyszłym tygodniu, kiedy będzie wiadomo, czy Amerykanie dogadali się z Iranem. Analitycy rynku spodziewają się, że bez względu na przywrócenie programu ceny paliw niedługo spadną. Minister energii Miłosz Motyka mówił w TVP Info, że jest za wcześnie na rządowe deklaracje w tej sprawie.
9: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy. W ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji.
4: Zdaniem ekspertów, jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie wprowadzi programu osłonowego. Dzięki wprowadzeniu programu CPN ceny paliw w Polsce były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Parada Wolności wraca do Łodzi. Będą 3 sceny, 13 muzycznych platform i warsztaty. Organizatorzy przygotowali program zarówno dla fanów techno, jak i osób, które chcą poznać kulturę klubową od kulis. Kulminacją wydarzenia będzie sobotnia parada z udziałem 13 platform muzycznych i 3 scen. W programie znalazły się także warsztaty, spotkania oraz oficjalne afterparty WC1, gdzie zagrają artyści reprezentujący 3 kolektywy muzyczne. Parada się odrodziła, mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
10: Ona się odrodziła.
11: Bo to, co dzieje się w te dni, kiedy parada przez miasto jak gdyby przepływa, to jest masa ludzi, którzy przemieszczają się w różnych miejscach ulicy Piotrkowskiej, nie tylko, pokazała, że czekaliśmy na ten powrót.
12: Ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście tegoroczna parada będzie największa z tych, które się odbyły po powrocie.
4: Dodaje Rafał Baran, dyrektor Parady Wolności, a impreza odbędzie się w dniach od 28 do 30 sierpnia. Dobrowolne szkolenie w wojsku. Trwa program Wakacje Wojskie z wojskiem, dzięki któremu ochotnicy mogą przejść 27-dniowe szkolenie wojskowe, które jest odpłatne. Szkolenia odbywają się także w jednostkach wojskowych w województwie łódzkim. Uczestnicy uczą się m.in. strzelania, taktyki, pierwszej pomocy, obsługi sprzętu wojskowego oraz zasad przetrwania w terenie. Program skierowany jest przede wszystkim do osób w wieku od 18 do 35 lat, choć zgłosić może się każdy pełnoletni obywatel Polski spełniający wymagania. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy składają przysięgę wojskową i mogą zdecydować, czy chcą kontynuować służbę, mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
13: Celem programu jest edukacja cywili, edukacja osób, nauka, jak i przeszkolenie wojskowe, nauka strzelania, nauka walki wręcz, po prostu przeszkolenie kadr i zachęcenie do aplikowania do służby.
4: 17 sierpnia rusza ostatnia tura, a miejsc jest już tylko kilka. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano, a teraz zapraszam jeszcze na wiadomości sportowe. A temat dla nas Piotr Andrzejczak.
14: Katarzyna Niewiadoma Pinej wygrała 7 etap kolarskiego wyścigu Tour de France, który liczył blisko 150 km i kończył się podjazdem na słynny szczyt Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. Na mecie Niewiadoma była wzruszona, bo to jedna z najpiękniejszych chwil w jej karierze.
15: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni. No i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
14: A w generalnej klasyfikacji kobiecego Tour de France Katarzyna Niewiadoma wyprzedza Holenderkę Wollering o 15 sekund i Szwajcarkę Marlene Reuser o sekund 40. Dominika Włodarczyk, kolejna polska zawodniczka, zajmuje 8 miejsce, a wyścig potrwa do niedzieli. Siatkarki budowlanych Łódź zajęły 3 miejsce w turnieju plażowej siatkówki PGE Grand Prix w Wózce. Łodzianki mierzyły się z rywalkami z Wrocławia i wygrały po tiebreaku, kończąc z brązowymi medalami na szyi. Przejechałyśmy, żeby turniej wygrać, zająć 1 miejsce, ale brąz także cieszy, choć o medal było trudno, przyznała zawodniczka budowlanych Adrianna Kukulska.
16: Muszę przyznać, że faktycznie warunki były dość trudne, ale chyba takie właśnie plażowe. Tak to jest na plażówce. Czasem wieje wiatr, czasem pada, czasem słoneczko wychodzi. Właśnie był taki moment, że miałam okulary, później je zdjęłam, później znowu założyłam, ale nie, no fajnie, fajnie, fajnie.
14: A w sobotę i w niedzielę na plaży w Wózce rywalizować będą siatkarze, m.in. drużyna Skrybełchatów. No i na zakończenie jeszcze informacja piłkarska, bo w tej kolejce trzeciej ligi rozpoczęła się rywalizacja i dzisiaj Pelikan Łowicz wygrał 1-0 wyjazdowy mecz z Mławianką Mława. A kolejne wiadomości sportowe jutro rano po 8.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Przed nami spokojna noc w Łodzi i regionie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami niebo pozostanie bezchmurne. Nie są prognozowane opady deszczu. Wiatr będzie słaby. Temperatura nad ranem powinna wynieść około 17 stopni. A jutro od samego rana pogodnie z dużą ilością słońca. W ciągu dnia pojawi się troszkę więcej chmur, ale deszcz nie powinien nam jutro przeszkadzać. Termometry pokażą około 26 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. I to sprawi, że pogoda będzie sprzyjać zarówno wypoczynkowi, jak i aktywności na świeżym powietrzu. W końcu sobota.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko, a ze mną dziś pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog-wenerolog, kierownik pododdziału dermatologii. Pododdziału dermatologii dziecięcej i onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego, kierownik pracowni dermatos autozapalnych, genetycznych i rzadkich Uniwersytetu Medycznego, ale jest także pani profesor konsultantem wojewódzkim do spraw dermatologii i wenerologii. Co taki konsultant ma w zakresie obowiązków?
2: Konsultant w zakresie obowiązków ma różne, to moglibyśmy tutaj całą dużo różnych. No przede wszystkim patrzy na to, w jaki sposób w województwie pacjenci mają dostęp do usług dermatologicznych, wenerologicznych, jak to wszystko przebiega, zwłaszcza teraz jest to istotne w momencie, kiedy zostały już stworzone, więc mapy potrzeb zdrowotnych, no teraz będziemy też oceniać ośrodki pod kątem akredytacji, czyli no miejsc szkoleniowych, też no tego, w jaki sposób te wszystkie świadczenia dla pacjentów województwa są robione. Ja również no w życiu codziennym to też po pierwsze akceptuję książeczki specjalizacyjne, tak, czyli jeżeli ktoś z regionu kończy na przykład staż specjalizacyjny,